Stojąc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić toast na koniec. To

0: Tak, jak nie będziemy razem, to nie wiesz, że
1: a jak w ogóle się poznaliście?
0: No nie wiem, czy mogę mówić na wizji o tej historii. Po którymś tam drinku przyszedł mi pomysł. No nie ma, po 11 latach się przekazał. No właśnie.

cudze mieszkanie, ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś. Uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do ciebie.

0: Meloradio Śląsk.
1: Wokół wiele pań, ale w myślach mam tylko ciebie. Czy mi nie zabraknie odwagi, żeby ci w końcu to powiedzieć?

0: Melo Radio.
1: Być jak Mona Lisa, mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa, mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ja widziałem jak

sikać. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa.

0: Radia Śląsk.
1: O tym, co w moim mieście słucham w Meloradio.
2: Wypalanie traw. Ta sprawa wraca co roku. Mimo licznych apeli strażaków i policji, wciąż takie sytuacje się zdarzają. Od kilku godzin śledzimy protest policjantów. Pikieta jest głośna i pełna emocji.
3: Znowu wycięli drzewa w naszej okolicy. Może to temat dla Meloradia?
0: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Śląsk.
4: Edyta Czekaj, zapraszam na program. I stało się faktem, z kopalni Bleszowice wyjechała ostatnia tona węgla, a proces likwidacji rozpocznie się 1 lipca. Potrwa 4 lata. Już wiemy, że kopalnia Bleszowice zostanie połączona z Halębą.
5: Łukasz Leja, prezes zarządu Polskiej Grupy Górniczej. Uroczystość trudna dla wielu osób, które tutaj pracowały przez dziesiątki lat. Natomiast jest to wynik umowy społecznej, która 5 lat temu została podpisana pomiędzy rządem polskim a związkami zawodowymi, która w sposób pokojowy likwiduje największą polską branżę, która przez dziesiątki lat determinowała rozwój nie tylko Śląska, ale całej Polski. Ustawa górnicza, która została wprowadzona w oparciu o tą umowę społeczną, daje możliwości dla każdego pracownika kopalni likwidowanej skorzystania z pakietu usług socjalnych. I tak tu się stało. Część pracowników skorzystała z jednorazowych odpraw pieniężnych, część pracowników skorzystała z urlopów przeróbkarskich, czy skorzysta, bo to w lipcu się wydarzy, z urlopów przeróbkarskich, część z urlopów dla pracowników dołowych. Pracownicy mogą też się przekwalifikować. Mamy takie projekty miękkie, które z górnika mogą zrobić kolejarza. No i w końcu to, co najważniejsze, każdy pracownik pozostaje sam. Każdy pracownik dostał propozycję pracy w Polskiej Grupie Górniczej na innej kopalni. Nie zawsze to była kopalnia najbliższa, czyli Halęba, ale każdy z nich taką propozycję otrzymał. I to jest najważniejsze, że ten proces transformacji, likwidacji wiąże się z tym, z bezpieczeństwem pracy każdego pracownika Polskiej Grupy Górniczej. Drugim obszarem jest proces transformacji majątku i w tym zakresie wspólnie tutaj z panem prezydentem Rudy Śląskiej pracujemy, aby temu majątkowi tej kopalni dać drugie życie, aby powstały to, co mówiliśmy i ja, i pan prezydent, dać drugie życie i drugie miejsca pracy, żeby tutaj rozwinął się innego rodzaju przemysł. Jestem przekonany, że potencjał przy autostradzie kopalnia, infrastruktura kopalni Bleszowice ma i ten proces zakończy się powodzeniem, podobnie jak to miało miejsce w Bojkowie, w Gliwicach.
6: No generalnie jako mieszkaniec Bleszowic, bo mieszkam w tej dzielnicy Rudy Śląskiej, od ponad 100 lat moja rodzina jest związana z tą kopalnią. Generalnie wie pani, w Polsce jest takie piękne powiedzenie: Bóg, honor, ojczyzna. My na Śląsku jesteśmy bardziej praktyczni. Bóg, rodzina, praca. Ta kolejność też odpowiednia wyznacza nasz porządek życia, myślenie o tym. Dzisiaj ta data jest bardzo ważna dla wszystkich chyba tutaj lokalnych, bo tak jak padły te słowa niektórych prelegentów, na kopalnie czasami się mówi też matka żywicielka. To jest, każdy zakład pracy jest teoretycznie jakby taki sam, ale ta więź pracowników górnictwa z kopalnią ma taki swój jakby inny dodatkowy wymiar ze względu na swoje zagrożenia, trud, wyzwania, więc pozostaje na pewno duma. Śmiech przez łzy. Ważne jest to też, powiedział prezes Deja, że w tym całym procesie transformacji najważniejszy jest człowiek i umowa społeczna wyznacza jakby pewne ramy tego, co się ma dziać na Śląsku, bo my nie zawrócimy kijem Wisły. Wiemy, że jest transformacja energetyczna, wiemy, że przechodzimy na inne źródła paliw, ale jest to też oczywiście swego rodzaju proces, który będzie trwał, bo na dzień dzisiejszy węgiel dalej ma mocną pozycję w polskim miksie energetycznym, a Polska Spółka Górnicza dostarcza, można by powiedzieć, 20% paliwa do produkcji energii w Polsce. Więc nawet przez pryzmat tego można by powiedzieć, że jesteśmy dumni, że pracujemy w takiej firmie, która zapewnia taką dużą część jakby miksu energetycznego w Polsce na dzień dzisiejszy, który oczywiście będzie malał, ale mówimy o transformacji. Są zarysy pewnych pomysłów inwestorów, które mogliby się znaleźć w tym miejscu, bo nie ukrywam, że to jest kopalnia ze swoim terenem bardzo, bardzo atrakcyjnym, położonym przy węźle autostradowym, z bocznicą kolejową, więc potencjał tego terenu jest bardzo duży na rozwinięcie innej działalności, ale oczywiście ten proces będzie trwał ileś tam lat, bo na razie Od 1 lipca rozpoczyna się proces zamknięcia kopalni, który też potrwa kilka lat, nim zakończymy wszystkie procesy z tym związane. Michał Tomaszowski, dyrektor Biura Kontrolingu Polska Grupa Górnicza.
7: Zespół powołany przeze mnie funkcjonuje, zapraszamy tam zawsze przedstawicieli kopalni. Morał i wniosek jest taki, że dobrze, że weszła nowelizacja ustawy, bo możemy rozmawiać z ludźmi, którzy znają ten teren od podszewki, którzy lata spędzili na nim. Teren został zgodnie z planem zagospodarowania i planem ogólnym podzielony na takie części. Ta część taka usługowa jest bardziej od centrum dzielnicy, tu od Bielszowic. Później jest część przemysłowa. Mamy tory kolejowe, bocznicę kolejową, ważna sprawa. Mamy też rozwiązanie, do którego dążymy, jeśli chodzi o potok bielszowicki, więc to też powinno wspomóc funkcjonowanie tego terenu dla przyszłego inwestora, więc liczę, że ten inwestor się pojawi między autostradą, między linią kolejową, a tym terenem zamkniętym właśnie potokiem bielszowickim. Więc rozmawiamy, jeżeli do mnie się zgłaszają potencjalni zainteresowani nabyciem czy też prowadzeniem jakiejś produkcji, odsyłam do Polskiej Grupy Górniczej. Myśmy bardzo wiele spraw takich drobniejszych, wstępnych rozstrzygnęli, to jest naprawdę bardzo cenne, więc liczę na to, że ci inwestorzy, i takie mam też informacje, że przychodzą, rozpytują i to są poważni, że tak powiem, gracze na tym rynku, zdolni zainwestować setki milionów złotych. I teraz jest jakby pałeczka po stronie PGG. Ja trzymam kciuki, pomagam jak mogę. Planujemy obwodnicę Bielszowic, która będzie komunikowała też ten teren. Wiemy, że linia kolejowa będzie miała przystanki pasażerskie, więc jak potencjalni pracownicy by mogli się tu dostać, więc to będzie lepsze jeszcze rozwiązanie. No, pracujemy nad tym, żeby ten teren żył gospodarczo, przynosił dochody i utrzymanie rodzinom w naszym mieście, nie tylko, bo w regionie. No i też rozwijał się na potrzeby naszego miasta. 400 osób zostaje, nie? Więc tam z ponad 1000 kilkuset, więc myślę, że 1/4 jeszcze zostaje, będzie ta likwidacja prowadzona, więc to nie jest tak, że to się kończy. Ktoś musi dbać o to. No, poruszył Pan temat takiej perspektywy 2034 roku, gdzie przewidywane jest zakończenie funkcjonowania ruchu Halemba. No, rzeczywiście my z tą tradycją świętej Barbary i Górniczej zostaniemy, tak, jako miasto, bo to jest nasza patronka. To jest tradycja, która no, przenika, tak, w samorząd, mieszkańców, to jest kwestia sposobu funkcjonowania solidnej, rzetelnej pracy. Także będziemy te tradycje kultywować. Dla nas to jest tożsamość, tak? To jest naprawdę coś. Dlatego założenie jest takie, żeby te tereny mogły być dalej przemysłowe i my, budując trasę NS łączącą autostradę z drogową trasą średnicową, zawsze mamy na względzie to, że musimy połączyć tereny przemysłowe, pokopalniane, pohutnicze, tak żeby stworzyć możliwość rozwoju, żeby te miejsca pracy powstawały, żeby ludzie mieli gdzie pracować, więc to jest dla nas priorytet od wielu lat i ja jestem wdzięczny, że ta likwidacja nie polegała na tym, na jednorazowym zamknięciu, tylko że to był jakiś proces rozłożony na lata, bo to nam stwarzało czas, żeby tą drogę budować i żebyśmy mogli też płynnie w miarę przejść, tak? Więc to są naprawdę trudne sprawy. Dla pracowników najcięższe, bo to jest największy problem dla nich, żeby zmienić miejsce pracy albo odejść na świadczenie czy też emeryturę.
4: Prezydent Rudy Śląskiej Michał Pierończyk. Część pracowników będzie zatrudniona w zakładach należących do PGG. Część skorzysta z przysługujących im różnych programów osłonowych. A w programie już teraz zmieniamy temat. Magda Mleczko.
8: Literackie poniedziałki, lifestyle'owe wtorki, filmowe środy, kreatywne czwartki i muzyczne piątki. Te wakacje do Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sosnowcu wraca lato na luzie. Klaudia Pluta z Miejskiej Biblioteki Publicznej. Właśnie w sumie w lipcu i sierpniu odbędzie się aż 30 imprez, nie tylko pod dachem, ale także te w plenerze. Pod dachem, tutaj już zapowiem, czeka nas na przykład bardzo fajna wystawa plakatów poświęcona twórczości Andrzeja Wajdy. Ale o tym powiemy za moment. Od czego zaczniemy?
9: Proponuję po kolei. kolei, ponieważ jest tych imprez tyle, że zaczniemy od lipca i może podzielimy to właśnie na poniedziałki, wtorki, środy, czwartki i piątki.
8: Poniedziałki literackie.
9: Tak, literackie poniedziałki. Impreza po raz drugi już odbywa się w murach Zagłębiowskiej Mediateki, organizowana przez Miejską Bibliotekę Publiczną, po prostu z racji miejsca. Mamy piękny ogród, a jeżeli by tfu padało, no to mamy oczywiście naszą piękną aulę. I rzeczywiście literackie poniedziałki, tak w lipcu, jak i w sierpniu, w ogrodzie Zagłębiowskiej Mediateki pojawią się znamienici goście i już 6 lipca kultura barberingu, historia, styl i pasja. O tym opowie nam Adam Schulz, który pisze książki na ten temat, po prostu. Rozmowa będzie na pewno nie tylko na temat historii fryzjerstwa, ale też mody, stylu, muzyki, bo to wszystko jakoś tam się łączy. A okazuje się, że panowie coraz częściej korzystają z usług barberskich i dlatego też coraz lepiej wyglądają. Myślę, że Adam Schulz na pewno wiele fajnych rzeczy przekaże, opowie o wielu ciekawych rzeczach, a jednocześnie no, będzie być może też rodzajem inspiracji, ponieważ dla niego barberstwo to pasja, no i do tego kreatywność. Myślę, że strzyżenie może być sztuką i mam nadzieję, że Adam Schulz o tym wszystkim opowie. To już 6 lipca o godzinie 18, a 13 lipca podróż po świecie słowiańskich ziół z Karoliną Lisek, czyli rośliny, moc, rytuały. Napisała książkę Słowiańska magia ziół i myślę, że na bazie tej książki sprzeda kilka fajnych patentów, co, na co i po co z ziołami można robić. Myślę, że spokojnie będziemy mogli te zioła wykorzystać nie w kuchni, bo o tym najczęściej wiemy, ale również w lecznictwie, w ochronnych rytuałach, w medytacji na przykład również zioła można stosować. 3 sierpnia Dariusz Dziektarz, Rozejrzyj się, fascynujący świat polskiej przyrody. Dlaczego polskiej? No bo bardzo chcielibyśmy, nie wiem, odwiedzić rafę koralową, popływać z rybami, chcielibyśmy pojechać do różnych egzotycznych miejsc na świecie, a okazuje się, że bardzo egzotycznymi miejscami są polskie lasy i właśnie tam nas zabierze, bo tajemnice kryją się tak w domach, jak w ogrodach, jak i w lasach w naszym kraju. No i zabawne, często przerażające oblicza polskiej przyrody na pewno nam nasz gość sprzeda. Poprowadzi to spotkanie Łukasz Wojtusik i kolejne już w sierpniu spotkamy się z Anną Musiałowicz, by dowiedzieć się o procesach czarownic bez tajemnic. Anna Musiałowicz napisała między innymi Pamiętam tylko ogień, druga książka Wyrzuciła ją rzeka i Płachytka. No, dzięki prelekcji na temat procesów czarownic, przypominam, najbliższa nam nawet ma swój pomnik w Czeladzi.
8: W Czeladzi,
9: tak jest.
8: Na rynku bodajże.
9: Tak jest. Myślę, że opowieści będą rzucały po prostu nowe światło na dawne procesy o czary, bo tak naprawdę nawet jeżeli ktoś używał ziół w kuchni, to już mógł
8: być,
9: mieć łatkę czarownicy. Dokładnie tak. Także myślę, że ta historia pełna faktów i mitów będzie bardzo interesująca. No i tyle poniedziałki i teraz przechodzimy do lifestyle'owych wtorków. Te w zeszłym roku cieszyły się ogromnym powodzeniem, bo rzeczywiście czasami nie myślimy o sobie w ten sposób, żeby odprężyć się poprzez wiedzę, zdobywanie wiedzy. I tak 7 lipca będą warsztaty ekologiczne dla dzieci, w których między innymi będziemy szukać pięknych, miękkich i pożytecznych rzeczy, będziemy rozpoznawać zapachy, czy na przykład będziemy oglądać przyrodę przez lupę, przez lornetkę. Warsztaty te organizuje Stowarzyszenie Ziemia i My, Centrum Edukacji Ekologicznej w ramach programu Przygoda z klimatem. I tu, w przeciwieństwie do poprzednich imprez, o których mówiłam, obowiązują zapisy. I zapisy na wszystkie imprezy, o których dzisiaj jeszcze powiemy, rozpoczynają się 1 lipca. Także proszę uważać, jak ktoś wybierze sobie jakieś spotkanie bądź warsztat w sierpniu i zadzwoni w sierpniu, to może się okazać, że już miejsca się wyczerpały.
8: Lato na luzie jest dla Was, dla całych rodzin. Miejska Biblioteka Publiczna w Sosnowcu, Klaudia Pluta, bardzo Ci dziękuję za te wszystkie informacje.
9: Ja również bardzo dziękuję i zapraszam Was serdecznie do Sosnowca.
0: Zmieniamy temat.
10: W związku z rozbiórką tunelu kolejarze zamknęli już przejście podziemne od strony ulicy 11 listopada. Dojście do peronów jest teraz możliwe wyłącznie od strony ulicy Woźniaka, co oznacza wydłużenie czasu tego dojścia o jakieś 7 minut. Po tej przebudowie pasażerowie zyskają trzeci peron i nowe oświetlone przejście podziemne. Magda Poddańczyk.
0: To jest jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Śląsk.
11: Codziennie w Meloradiu słyszę o tym, co dzieje się w moim mieście.
12: Nowy most już oddany do użytku. Dzięki niemu kierowcy bezpiecznie dojadą do celu. Teraz są tam dwa pasy ruchu, a piesi i rowerzyści mają ścieżki i chodniki. Kamera monitoringu nie pomogła. Wandale zniszczyli stare garaże na obrzeżach miasta.
13: Kultura, imprezy, wydarzenia. Ja słucham o tym w Meloradiu.
0: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Śląsk.
4: Edyta Czekaj, osoba, która topi się, nie macha rękami, nie krzyczy. Śląscy ratownicy wodni wraz z rozpoczęciem sezonu kąpielowego podpowiadali, jak rozpoznać, że ktoś się topi.
14: Już jest, a będzie jeszcze gorsze. Piekło. Rusza więc szukanie ochłody w jeziorach i zalewach. Kilkuset ratowników śląskiego WOPR-u będzie czuwać nad bezpieczeństwem nad wodą w województwie śląskim. Mówi szef śląskiego WOPR-u Jarosław Zwierzyna.
15: Zgodnie z profilowaniem osób, które toną, wiemy, że najwięcej ludzi tonie na w miejscach niestrzeżonych, niezabronionych. Czyli wbrew powszechnym opiniom Polacy nie są aż tak krnąbrni i nie szanują przepisów. Po prostu są ludźmi wolnymi, którzy chcą wypoczywać w spokoju, nie w tłumie, nie w jednym miejscu. I tutaj WOPR nigdy nie był zwolennikiem zakazów. Staramy się przede wszystkim promować pływanie z bojkami. Jest to naprawdę w bezpieczeństwie, jak sądzimy, antidotum na przynajmniej 50% tonięć. Zapobiega napłynięciu przez motorówkę, a coraz więcej mamy motorowodniaków. Pozwala odpocząć, wyprostować nogę, żeby rozciągnąć skurcz. To są tak proste działania, które naprawdę wpłyną na tą ogólną liczbę utonięć. Daje nam przede wszystkim czas, bo zgodnie z tym, co powiedziałem, my musimy opuścić kąpielisko, zamknąć je, bo przecież tam są dzieci, mamy, które nam ufają, że mogą dzieci się bezpiecznie kąpać. My musimy opuścić kąpielisko, żeby udać się do miejsca poza kąpieliskiem, bo głównie tam ludzie toną. Na to potrzeba czasu. Tak jesteśmy najbliżej, tym niemniej jednak nie zapominajmy, że te 5 do 15 sekund to czas, kiedy osoba nieumiejąca pływać unosi się na powierzchni. Potem mamy akcję poszukiwawczą, gdzie widoczność, nawet jeżeli woda jest stosunkowo czysta, jest łatwa do zweryfikowania tego, jak szybko można znaleźć. To trwa już wiele minut, wiele godzin nawet. Stąd, aby nie dopuścić do tego, żeby osoby zanurzyły się pod wodę, taka boja daje nam szansę na uratowanie życia. No i niezmiennie kamizelka czy kapok, o które apelujemy od tylu czasów. Większość doniesień, które media pięknie tutaj wyłapują, to właśnie doniesienia o osobach, które utonęły i nie miały kamizelek. Polacy, dajcie nam szansę was uratować. Miejcie kapok albo bojkę SP.
14: A jak rozpoznać, że ktoś tonie i jak bezpiecznie pomóc?
15: Tutaj rzeczywiście walczymy cały czas z mitem, że osoba macha rękami i krzyczy. Krzyk wymaga pozbycia się powietrza z płuc, żeby wprawić w drżenie struny głosowe. Stąd osoba, która łaknie powietrza, nigdy nie będzie krzyczała. Kiwanie, jeżeli się pojawia, jest często odczytywane jako gest pozdrowienia dla osób na brzegu i jest on jednorącz, a nie tak jak wzywa się pomocy w górach czy z jednostki pływającej oburącz. Nigdy osoba tonąca nie kiwa oburącz. Stąd w zasadzie, musimy rozpoznać takie objawy jak marsz po niewidzialnej drabinie, tak się to określa, i najczęściej osoba tonąca jest w pozycji pionowej. Nie kładzie się na plecy, nie kładzie się na piersi. Wtedy zyskałaby nawet w małym przemieszczaniu, niewielkim, pływalność tak zwaną ślizgową. Natomiast jeżeli ma nogi opuszczone, tonie w pozycji spławi. Unoszenie się, opuszczanie na wodzie głębokiej, bo na płytkiej ludzie się bawią w ten sposób. Włosy na oczach, odchylona mocno głowa do tyłu. Zamknięte oczy też są takim charakterystycznym objawem. No i ułaknienie powietrza, unoszenie głowy i zanurzanie się cykliczne. Nie ulega wątpliwości, że trudno osobie postronnej rozpoznać objawy tonięcia, bo najczęściej są poczytywane jako po prostu zabawa w wodzie. I tutaj profilowanie, badania naukowe, bo tutaj WOPR uczestniczy w wielu konferencjach naukowych na całym świecie, wiemy, że znowu wspaniały gest, wbrew temu, co się opinia publiczna próbuje kreować, plażowiczów, a więc nie jest nieczulica, powoduje, że osoby próbujące ratować też toną. Bardzo często, i tu możemy mnożyć opowieści, gdzie z jednej osoby, która tonęła, mieliśmy nawet 7 osób, które po kolei wchodziły do wody, by uratować tą osobę. Stąd odradzamy wejście do wody. Pamiętajmy, że wybranie numeru 112 pozwoli już na lokalizację tonięcia i dojazd służb, i wtedy ewentualnie możemy się pokusić pokusić o wejście do wody płytkiej. Jeżeli nawet dobrze pływamy, powinniśmy się asekurować kołami ratunkowymi, bojką SP, jeżeli taką mamy, lub innym pływającym przedmiotem, piłką, nawet butelką dwulitrową, pustą oczywiście po napoju, to zwiększa pływalność, bo człowiek niewiele potrzebuje tej pływalności, żeby unieść przynajmniej drogi oddechowe ponad lustro wody. Korytarz życia to przykre, że bardzo spotykamy się z nieładnymi reakcjami osób, do których może w emocjach młodzi ratownicy krzyczą, żeby się odsunęli. Natomiast to nie jest wymysł. Nawet jeżeli czasami akcja okazuje się potem drobną akcją, tylko lekkim podebraniem, to w wodzie może prawie zawsze skończyć się tragedią. Potrzebujemy tego przejazdu, możliwości przebiegnięcia. Wiemy, że jak jest ciasno, tutaj rodzi to pewne emocje między plażowiczami, ale my potrzebujemy dojścia ze stanowiska do wody, czy ewentualnie możliwości opuszczenia w ogóle stanowiska, żeby ratować poza kąpieliskami. Tam jest tych tonięć najwięcej. Tutaj w skali nawet 20 lat możemy mówić, że średnio nam tonie na miejscach strzeżonych około jedna osoba. Podczas gdy ta statystyka jeszcze obejmuje okres, gdzie tonęło nam nawet 700-800 osób. Stąd jest to nieporównywalna liczba i rzeczywiście zmagamy się z tymi utonięciami poza miejscami strzeżonymi.
16: Wojciech Krawczyk, członek zarządu śląskiego WOPR, instruktor WOPR, prezes WOPR w Piekarach Śląskich.
14: Pan ze sobą ma pieska, który jest w kapoku. Proszę powiedzieć o tym bezpieczeństwie właśnie zwierząt nad wodą. Dlaczego warto psu założyć kapok?
16: No dokładnie, ten pies akurat jest po pierwszym stopniu szkolenia WOPR JLSK-9, które WOPR realizuje właśnie również do takich mniejszych psów, bo żeby być psem ratowniczym, pies musi spełniać odpowiednie warunki i odpowiednią wagę. Natomiast ten pies przeszedł pierwsze etapy szkolenia i pojawia się z nami na pogadankach w szkołach, placówkach oświatowych, podczas festynów i różnych imprez edukacyjnych, właśnie działając w ten sposób obrazowo trochę, że dzieci widząc psa w kapoku też pamiętają, że Milo był w czymś takim, więc dobrze założyć to wsiadając na sprzęt nad wodą. Natomiast to pytanie, odpowiadając, o którym pani powiedziała, faktycznie o psa też dobrze zadbać, czy to idziemy z nim na rowerek wodny, bo często też korzystamy z tych aktywności właśnie z tymi naszymi milusińskimi, czy na supa. Pies też czasem się może wystraszyć, to też może być tak, że nie zapanujemy nad pewnymi elementami związanymi z posługiwaniem się tym sprzętem wodnym, też może się on wywrócić, też możemy wpaść do wody, może się pogoda zmienić w każdej chwili, stąd warto też zadbać o bezpieczeństwo właśnie psa nad wodą.
14: Mówi się, że psy są dobrymi pływakami, ale tak jak już pan powiedział, mogą być takie sytuacje, że faktycznie też mogą nie mieć już na przykład siły płynąć, tak?
16: No dokładnie, pies zaskoczony, czasami może zostać w trakcie przewracania się sprzętu wodnego, może wpaść do wody, zostać uderzony na przykład takim sprzętem, czy dostać się bezpośrednio pod niego, stąd ta dodatkowa pływalność, jaką zapewnia ten kapok, na pewno się przyda. No trzeba też pamiętać, że psu jest cieplej w takim kapoku, też żeby go odpowiednio schładzać, bo będąc nad wodą, na tym pełnym słońcu i to słońce na wodzie operuje mocniej, musimy pamiętać o tym, żeby o odpowiednim nawodnieniu tego psa i żeby faktycznie miał możliwość schładzania się.
14: Powiedział pan Milo, tak? Ma na imię
16: Milo,
14: ten pies?
16: Tak, to jest Milo.
14: Tak. Jakie będzie zadania pełnił, jak już skończy cały kurs?
16: Dla niego ścieżka edukacji się zakończyła. Kurs został zakończony. Jeżeli miałby więcej kilogramów, moglibyśmy spróbować pójść w rozwinięcie takiego umiejętności ratowniczych. Natomiast świetnie sprawdza się w roli psa patrolowego, czy to właśnie na supie, na motorówce, na łódce ratowniczej, czy nawet na rowerze. Jest na tyle, jego gabaryty pozwalają, że może wejść i patrolować ze mną zbiorniki wodne właśnie na rowerze. Stąd taka dodatkowa para oczu i przede wszystkim nos jego jest dodatkowym wsparciem.
14: Jak on alarmuje, gdy na przykład widzi, że dzieje się coś niepokojącego?
16: Szczeka. To jest najprostszy tutaj odruch tego psa. Szczeka i próbuje jakby sygnalizować, że coś jest nie tak w tej wodzie, że osoba będąca w wodzie wykonuje takie trochę nieskoordynowane ruchy.
14: A dużo piesków pracuje w śląskim WOPR-ze?
16: W śląskim WOPR-ze jest przy oddziale miejskim Katowice sekcja psów ratowniczych. Rozwija się dość mocno. Wiem, że mają dużo treningów, szkolą się stąd. Coraz popularniejsza taka forma. Nie tylko WOPR śląski, ale i w Polsce coraz więcej tych psów się pojawia. Stąd myślę, że jest to rozwojowe.
4: Na terenie przygotowała dla nas Paulina Kozioł. Z Pauliną pozostajemy. Masz huśtawki na stroju? To nie wyżywaj się na placu zabaw. O co chodzi? Posłuchajcie materiału.
14: W Chorzowie nasiliły się ich dewastacje. Jakiś czas temu wandale zniszczyli plac zabaw w Parku Róż, a teraz nowy w Parku Hutników. O szczegółach mówi Katarzyna Chochuł z ratusza.
17: No jest nam bardzo przykro, że nowo otwarty, bo raptem miesiąc temu plac zabaw w Parku Hutników został zdewastowany. Domki dla najmłodszych zostały popisane. Jakby rozumiem, że każdy może czuć tą swoją duszę artysty, ale myślę, że ten swój temperament i chęci przeniesienia przeniesienia czegoś na tak zwane płótno, no może przelać w inny sposób, a niekoniecznie niszcząc domki dla najmłodszych. To jest jedna rzecz. Zostały też wyłamane elementy kilku naszych urządzeń na tym nowym placu zabaw. Jedno urządzenie, które było przeznaczone dla dzieci z niepełnosprawnościami, również zostało uszkodzone. Wszystkie te uszkodzenia wskazują, że to nie jest kwestia złego wykonania materiału, tylko jest to kwestia złego użytkowania, czyli w grę wchodzi czynnik ludzki. I jest nam bardzo przykro, że raptem miesiąc temu został otwarty nowy plac zabaw, a niestety część z tych urządzeń musiała zostać wyłączona, w trosce oczywiście o bezpieczeństwo tych najmłodszych. Dlatego też zwracamy się z apelem do wszystkich, przede wszystkim do osób dorosłych, żeby korzystały z tych oczywiście placów zabaw z najmłodszymi, no bo do tego są te place zabaw, ale przede wszystkim, żeby podchodzili z szacunkiem, no bo chcemy, żeby nasi najmłodsi chorzowianie, ale też nie tylko, bo przecież mamy osoby przyjezdne do Chorzowa, żeby mogły się cieszyć z takich miejsc, a my staramy się, żeby tych miejsc w Chorzowie było jak najwięcej. Tutaj odwołuję się do dewastacji nowo otwartego placu zabaw, ale przecież w Parku Róż mamy kolejny plac zabaw, który też poprzez złe użytkowanie, najprawdopodobniej przez osoby dorosłe, zostały zniszczone. Nie teraz, ale wcześniej, więc tych dewastacji faktycznie jest dosyć sporo. Niestety trzeba zdawać sobie sprawę, że każda naprawa uderza w kieszeń miasta, czyli nas wszystkich, bo ostatecznie to miasto musi zapłacić za te dewastacje. Koszty naprawy to jest rzędu, są różne ramy, ale rzędu od 1000 do kilkunastu tysięcy złotych. Oczywiście to, co jest na gwarancji, czyli kwestia 2 lat, to staramy się to robić w ramach gwarancji, ale niestety nie wszystko udaje się zrobić na zasadzie gwarancji, więc większość dewastacji jest naprawiana z budżetu miasta.
18: Czy da się jakoś te place zabaw dodatkowo zabezpieczyć? Może jakiś dodatkowy monitoring, dodatkowe patrole?
17: W niektórych miejscach, chociażby w Parku Róż, jest monitoring. Oczywiście staramy się zabezpieczać te place zabaw najlepiej jak się da. Patrole Straży Miejskiej oczywiście są. Myślę, że w najbliższym czasie Straż Miejska będzie się jeszcze bardziej przyglądała tym placom, zwłaszcza, że no teraz wchodzimy okres wakacyjny, więc i pogoda sprzyja do tego, żeby wychodzić z domu, żeby siedzieć sobie w miejscu czasem zacienionym na ławce, więc tak, patrole Straży Miejskiej na bieżąco patrolują te miejsca, ale my też zwracamy się przy tej okazji do mieszkańców z apelem. Każda osoba, która widzi, że ktoś dewastuje place, bardzo prosimy o zgłaszanie tego faktu do Straży Miejskiej czy też Policji, bo chcemy, żeby te place zabaw były jak najbardziej zadbane, żeby każdy do nich podchodził z szacunkiem i żeby nasi najmłodsi mieszkańcy no, mieli frajdę z miejsc, które są przeznaczone przede wszystkim dla nich.
18: Też takie uszkodzone elementy mogą stwarzać zagrożenie podczas takiej zabawy na placu zabaw.
17: Stwarzają zagrożenie uszkodzone elementy, dlatego niestety no, wtedy musimy część tych elementów wyłączyć, jeżeli widzimy, że są uszkodzone. To oznacza, że dziecko nie w pełni korzysta z placu zabaw, no bo wiadomo, że wtedy część tych urządzeń jest wyłączona. Najczęściej są to też wystające ostre elementy. Zwracamy się z apelem do wszystkich, przede wszystkim o szacunek, bo robimy to dla naszych pociech.
4: Teraz zmieniamy temat. Poszukiwane malownicze plenery, mroczne opuszczone budynki, blokowiska czy zapomniane miejskie zaułki. Rusza plebiscyt na śląską lokację filmową, a Magda Poddańczyk powie na więcej.
10: Do 10 lipca można zgłaszać obiekty lub obszary na terenie województwa śląskiego, które w jakikolwiek sposób mogą zainteresować filmowców. Jak przekonuje instytucja filmowa Silesia Film, kręcenie filmów czy seriali to realne korzyści finansowe wynikające z zatrudniania lokalnych firm i specjalistów oraz promocyjne dla miasta i konkretnych obiektów. Tylko w zeszłym roku śląskie było planem zdjęciowym między innymi nagrodzonej w Cannes ojczyzny Pawła Pawlikowskiego.
4: Nowoczesny kompleks Wojsk Otwarty zakończyła się inwestycja przy podstawówce numer 54 w katowickim Giżowcu.
10: Pojawiły się nowe boiska do piłki nożnej, siatkówki i streetballu. Do tego 6-metrowe piłkochwyty oddzielające poszczególne strefy gry oraz oświetlenie z ochraniaczami na słupach, które umożliwi grę po zmroku. Boiska mają przede wszystkim służyć uczniom, ale po lekcjach oraz w wakacje będą dostępne dla pozostałych mieszkańców.
4: Dzień, w którym zatrzymałyby się Katowice. Miejskie spółki, udowadniając bycie potrzebnymi, przedstawiły, co by było, gdyby ich nie było. Raz jeszcze Magda Poddańczyk.
10: katastroficzną wizję Katowic bez wodociągów, jeżdżących autobusów, naprawianych i sprzątanych ulic czy wywozu śmieci urzędnicy przedstawili z okazji Światowego Dnia Środowiska. Wojciech Grabarczyk.
19: Najszybciej odczulibyśmy to, gdyby woda nie leciała w kranie. Szybko zauważylibyśmy ogrom śmieci, ponieważ każdego dnia z Katowic odbieranych jest około 450 ton odpadów.
10: A zalegające śmieci zanieczyszczają wodę, glebę i karmią gryzonie. Mieszkańcy przyznają, że bez kilku tysięcy pracowników, którzy codziennie zajmują się miastem, byłoby kiepsko.
20: Katastrofa, każdy korzysta z komunikacji miejskiej.
21: Ludzie wpadliby w panikę.
22: Syf, kiła i mogiła.
23: Tyle z Katowic.
0: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Śląsk.
24: Kino, koncert czy impreza? Wiem, bo słyszałem o tym w Meloradiu.
25: Gwałtowna burza przeszła nad miastem. Strażacy interweniowali kilkadziesiąt razy. Znowu mamy problem z bezdomnością zwierząt. W ciągu ostatnich miesięcy do schroniska trafiło kilkadziesiąt porzuconych czworonogów. Czy w naszym mieście jest bezpiecznie?
26: O remontach i inwestycjach zawsze słyszę w Meloradiu.
0: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Śląsk.

0: Wspominamy o zmianach w Tarnowskich Górach. Chodzi o rondo Ranoszka. Zamknięty jest fragment ronda za zjazdem na Kielską do zjazdu na Piłsudskiego. Włącznie ruch odbywa się dwukierunkowo po lewej części ronda, przy czym nie można wjechać na rondo od Piłsudskiego.
1: Dzisiaj żadna wymówka, żeby nie wstawać, nie zadziała. Mamy w końcu piątek, a to znaczy, że ten dzień już na początek nas do siebie przekonał. Podkręcamy tempo, bo już w pół do siódmej. Waldek Darłak, siemano, hej!

Ja wiem, że są tacy, którzy z samego rana dzisiaj, zdając sobie sprawę z tego, że jest piątek, też zrobili wow. Wiem, co zrobić, żeby od rana było wam jeszcze fajniej. Słuchajcie, mam torbę Meloradia. Dzwoncie teraz pod 321-321-777. Fajna torba jest do zgarnięcia, na pewno się wam przyda w te wakacje. A przy okazji też 3 szoty Meloradia do zaliczenia. 321-321-777. No dzwoncie, czekam, torba Meloradia czeka na was, a ja czekam, żebyście dodzwonili się właśnie teraz do Melo z samego radia. Z samego rana. Jak jeszcze nigdy tego nie robiliście, no to dzwońcie do radia właśnie teraz, tak wcześnie rano. O, teraz się udało. Za 27.

0: Bob Sinclair, I Can Wait. A to jest Marcin. Cześć Marcin, siemanko.
1: Cześć, witam.
0: Cześć, dzień dobry. Marcin, a ty czego się nie możesz doczekać dzisiaj, co?
1: Zakończenia roku szkolnego i wakacji.
0: A, znamy to uczucie. Słuchaj, no ale dasz radę. To jeszcze tylko chwilka. Chwilka i już będą te wakacje upragnione, wyczekiwane. A co będziesz robił dzisiaj, w pierwszy dzień wakacji?
1: Spotkanie z kolegami.
0: To jest dobry plan, słuchaj. I nie mów nic więcej. Spotkanie z kolegami w piątek to się może fajnie rozwinąć. Uwaga, bo ja teraz mam dla ciebie. Wykładam karty, Marcin.
2: Trzy szoty w Melo.
0: Trzy szybkie pytania do ciebie. Balkon czy taras?
1: Taras.
0: Szpinak czy kalafior?
1: Kalafior.
0: Teraz uważaj. Do końca życia chodzić tyłem czy skakać?
1: Skakać!
0: No to wskakujemy w ten piątek, weekend i w wakacje, a ty wskakujesz z fajną torbą Meloradia, bo już pakujemy i wysyłamy do ciebie. Dzięki Marcin, bardzo fajnego piątku i gorącego, chociaż nie wiem, może chłodnego weekendu ci życzymy. Baj, dzięki.
2: Szoty w Melo.
0: Za 15 minut siódma, tak podkręcamy tempo w Meloradiu w piątek rano, w pierwszy dzień wakacji. Też odliczacie, też czekacie, no jesteśmy razem z wami. Podkręcamy tempo, piątek rano. Jak tam, co tam u was? Jak się dzień zaczyna? 3, 2, 1, 3, 2, 1, 7, 7, 7.

0: Słuchajcie, ogólnie to dzisiaj jesteśmy na tak ze wszystkim, ale na jedno pytanie powinniście zdecydowanie odpowiedzieć nie. Wiesz na jakie?
1: Na jakie?
0: Nie.
1: Nie.
0: Zaspaliście? Nie. A będą newsy?
1: Będą newsy, tak, będą. Tutaj odpowiedź brzmi tak, a w newsach będzie afrykański upał. Dowiecie się, gdzie się schłodzić.
0: I to będzie już niedługo, bo za 7:07.
2: A już o 7:00 zagramy.
0: And the dust is Zakaria w Mela. Tak, podkręcamy tempo w piątek, w pierwszy dzień wakacji. Za chwilę też o pogodzie.

0: promocja. Zwykły program radiowy zawiera muzykę, coś tam ktoś gada, ale to, co robimy w Meloradio od 10, to jest prawdziwa moc. Podkręcamy tempo w Meloradio od 10 do 14, od poniedziałku do piątku. Adi po tej stronie, ekspert do spraw obijania się w robocie. No, to słyszymy się. Siema, bakłażan.
1: Autopromocja. Reklama. O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
2: Czy można powtórzyć pytanie?
1: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
2: Tak.
1: Brawo!
3: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 lat 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie. Collaflex plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex plus 13 tysięcy od Oleofarm.
6: Marian! Natychmiast wyłaź z wody!
7: No ale co, Barbara? Rekin!
6: Jaki rekin? Ruszyła wielka wyprzedaż w Media Expert!
8: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1299. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł.
9: Tato, co to za pan?
10: Serwisant z Taurona. Naprawia sprzęty, żebym ja nie musiał.
9: A pranie też za ciebie wstawi? Mama prosiła przed wyjściem z domu.
10: Czekam na tanie godziny. Zaraz prąd będzie tańszy, wtedy włączę pralkę.
9: Ty to zawsze znajdziesz wymówkę, żeby poleżeć.
10: To nie wymówka, a oszczędność. A jak oszczędzać?
9: To z Tauronem.
10: Jasne, że tak.
11: Poznaj ofertę tanie godziny z serwisantem. Wejdź na tauron.pl / tanie godziny / serwisant.
12: Po ilu minutach będzie zmiana stron?
13: Po 15. I tyle samo druga strona z hubu. Z delikatesów centrum.
14: Polska mistrzem grilla. Do środy schab wieprzowy bez kości kilogram 12,99 z delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 19,99. A lody zielona budka litr 13,99 przy zakupie dwóch. Cena przed obniżką 23,99. Delikatesy centrum. Polska mistrzem grilla.
15: Sunrise Festival powraca. Od 30 lipca do 2 sierpnia w Kołobrzegu pod Czelu. Skuter, Afrojack, Hardwell i wielu innych. 3 dni, 4 noce. Legendarne afterparty. Sunrise Festival. Energia, która nie gaśnie nawet o świcie. Poleca Meloradio.
16: Już dziś w Lidlu z kuponem Lidl Plus. Szynka wieprzowa XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 17,99. Teraz 7,99 za kilogram. I wszystkie jaja z chowu ściółkowego Złota Nioska. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
0: Po reklamie.
17: Meloradio Śląsk na 95.1 FM. Pogoda.
18: O tej porze jeszcze przyjemnie, rześko, już słonecznie, ale w ciągu dnia temperatura będzie rosła. Nie wszyscy lubimy tak wysokie temperatury. Dziś w Zielonej Górze ponad 30 stopni, 33. Jutro temperatura wzrośnie do prawie 40 stopni, a w niedzielę może to 40 stopni przekroczyć. Także naprawdę gorąco. Obowiązuje alert przed upałami.
19: Piątek rano, jest już prawie siódma. Czas na newsy Meloradia. Marcin Sikora. Atak nożownika w szpitalu wojewódzkim w Jastrzębiu-Zdroju. Wczoraj po południu mężczyzna zaatakował personel i pacjentów. Ranne zostały 4 osoby. Stan 3 z nich jest poważny, ale stabilny. 19-letni sprawca został zatrzymany przez policję. Afrykański upał dociera do Polski. W sobotę, niedzielę i poniedziałek temperatura może przekroczyć 40 stopni. Już dzisiaj w całym kraju będzie ponad 30. Gdzie można szukać ochłody? O tym Piotr Szuster z IMGW.
20: Chłodniej będzie nad morzem ze względu na chłodzące działanie Bałtyku. No i oczywiście w górach ze względu na spadki temperatury wraz z wysokością.
19: Dzisiaj na terenie prawie całego kraju obowiązują ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia przed upałami. 58% Polaków zwiększa latem wydatki na przyjemności. Tak wynika z badania Santander Consumer Banku. Najczęściej dodatkowe środki idą na spotkania towarzyskie, transport oraz sezonowe zakupy.
21: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
22: My mamy dla was w Melo dużo przyjemności i to całkiem gratis. Korzystajcie ile tylko się da. Dzisiaj także razem z nami z piątku. Podkręcamy tempo. Waldek, Marcin i Daria. Gdy inni gadają, my już gramy. Jest siódma. Melo.

0: Podkręcamy tempo w Melo Radio dzisiaj w piątek rano, ostatni dzień roku szkolnego. Można powiedzieć śmiało, że pierwszy dzień wakacji. No i teraz pytanie do was. Uwaga, co można robić w pierwszy dzień wakacji? Co fajnego, oryginalnego albo totalnie odjechanego? Co wy zrobiliście kiedyś w pierwszy dzień waszych wakacji i pamiętacie do dzisiaj, albo może co polecacie robić? Wyślijcie nam głosówkę, wejdźcie na meloradio.pl. Czekamy, bo za najfajniejsze, najoryginalniejsze pomysły mamy dla was oczywiście super Melo Merch do zgarnięcia. Wbijajcie na meloradio.pl, czekamy na wasze głosówki. Co można robić w pierwszy dzień wakacji? Co polecacie albo co pamiętacie? Dajcie znać, czekamy na głosówki od was. Melo Merch też czeka. A już za chwilę to powiemy wam o tym, gdzie większość Polaków pojedzie w tym roku na wakacje. 13 minut po 7 w Melo. Tak podkręcamy tempo.
1: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec. To już

0: Robisz LC West. Melo Radio, podkręcamy tempo. Słuchajcie, już wiadomo, przestańcie się kłócić, już wszystko wiadomo, nie ma się co spierać. Polska najczęściej wybierana na urlop. Tak wynika z badania przeprowadzonego na zlecenie Polskiej Organizacji Turystycznej. 58% osób zamierza spędzić główny urlop w kraju, a 34% za granicą. No i nie ma się co dziwić, tak trochę patrząc na aktualną pogodę, to Polska to taka trochę Hiszpania, nie Darka? Nie trzeba
1: trochę wymienić. Tak, bo słoneczko jest, świeci, można się pięknie opalić, w sumie jak w Hiszpanii.
0: No i po co jechać tak daleko? Przecież u nas wydasz tyle samo albo nawet i więcej. I wiecie co? Tak patrzę sobie na mapę Polski z zaznaczonymi temperaturami na ten weekend, to mam wrażenie, że ktoś właśnie obok nas w polskich miast skopiował liczby z tej Hiszpanii albo z jakiegoś innego ciepłego kraju. Uwaga, jesteście gotowi na to?
1: Lecimy, Waldek.
0: Macie
1: lecimy.
0: Dobra. Gdańsk, Koszalin, Katowice, Kraków 34 stopnie. Okay. Warszawa, Wrocław, Poznań 35 będzie.
1: Wow.
0: Szczecin, Bydgoszcz, uwaga, 36. I teraz, Darka, uważaj, teraz najlepsze. Marcin,
1: trzymajmy się
0: razem. Suwałki, 31 stopni. I to
1: wow.
0: Nie na minusie.
1: Wow.

0: klimat, no nie, ten numer. No wakacje też mają swój klimat, a co fajnego można robić w pierwszy dzień wakacji? Dajcie znać, czekamy na wasze głosówki.
1: Można być nieoczekiwanie zaskoczonym otrzymaniem nagrody za to, że nie ominęło się ani jednej godziny lekcji.
0: Ta, nieoczekiwanie, przecież słychać w głosie, że prymus. Czekamy na głosówki, co fajnego można robić w pierwszy dzień wakacji. Nagrywajcie, wbijajcie z telefonu na meloradio.pl. Tam wystarczy wcisnąć słuchawkę, no i wysłać nam głosówkę. A za najlepsze mamy oczywiście merch dla was.
2: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
3: Meloradio Śląsk. Słuchaj na 95.1 FM. Reklama.
4: Masz ochotę z rodziną zanurzyć się w Tatrach? A może w gorących basenach? Termy Bukowina to miejsce, gdzie woda otula cię ciepłem, a widok na las uspokaja myśli. Kilka stref, kilkanaście basenów, zewnętrzne niecki pod gołym niebem, zjeżdżalnie dla dzieci i relaksująca strefa saun. Tu każdy wybiera swoje tempo. Radość albo pełne wyciszenie. Odkryj Termy Bukowina. Zanurz się w naturze. Wejdź na termybukowina.pl. You ready?
5: Tylko w Disney Plus.
6: Every second counts, baby.
5: Powrót wielokrotnie nagradzanego serialu The Bear, finałowy sezon.
7: Restaurant is flooded.
5: To już ostatnia szansa.
8: I am selling the building.
5: By uratować to miejsce.
9: We have each other and nothing left to lose.
5: The Bear, serial produkcji FX. Finałowy sezon. Oglądaj teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
10: W Media Expert. Rowery Cross, Romet, Indiana. Górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Kup rower w promocji multirabaty. Drugi rower 30% taniej lub trzeci 55% taniej. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
11: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
12: Nie, pilot nie jest do jedzenia.
13: Już 24% ojców w Polsce skorzystało z urlopu rodzicielskiego. Byłeś lub jesteś na urlopie rodzicielskim? Opowiedz swoją historię. Zainspiruj innych ojców i wygraj weekendowy pobyt dla całej rodziny w apart hotelu Termy Uniejów. Kampania Facet na 100 Pro. Prawdziwe historie o urlopie rodzicielskim. Psst, urlop rodzicielski to nie to samo co ojcowski. Sprawdź na facetna100pro.sherdeker.pl. Czekamy na twoją historię.
14: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś! Czereśnie luzem cena przed obniżką 24,99, a teraz 12,99 za kilogram. A polskie pomidory jedyne malinowe luzem. Cena przed obniżką 14,99, teraz 5,99, a z kuponem Lidl Plus jeszcze taniej. 4,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
15: Lidl, to się opłaca.
16: Odkryj zachwycające SUVy Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł. W kredycie 0,49%. RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
17: Spędzasz czas w dobrym towarzystwie i słuchasz sprawdzonych informacji. Wiesz jeszcze więcej, bo świat masz na wyciągnięcie ręki. Widzisz to, co ważne i zawsze dobrze się bawisz. To wszystko jest w twoim zasięgu, a my mamy to. Pierwsze miejsce wśród polskich grup mediowych. Codziennie docieramy do blisko 15 milionów odbiorców, w tym do ciebie. Dziękujemy ci za to, że jesteś z nami. Agora, grupa mediowa numer 1 w Polsce.

0: Dimitri Vegas i Tiesto w Melo Radio. Podkręcamy tempo. Co można robić w pierwszy dzień wakacji?
1: Ja myślę, że w pierwszy dzień wakacji można iść do pracy.
0: No można, można. Jak trzeba, to można. Nawet jak trzeba, to trzeba.
2: Lipa. Odebrać świadectwo i uciekać jak najszybciej i nawet nie obracać się do tyłu.
0: To jest jakaś opcja, jakiś pomysł, ale najbardziej to nam się chyba to podoba.
3: Można leniuchować i wstać dopiero o 15.
0: No, albo nawet
4: to mi się podoba.
0: 15:15. To co, merch wysyłamy, co?
4: Wyślemy.
0: Leci do was. Kygo, Khalid i Griffin teraz.

0: Tańcz, tańcz, tańcz, tabletka i propozycja do 30 Meloradia, bo najlepszy trop nowych hitów mamy dla was w Melo właśnie, codziennie, teraz już za 8 minut 8 rano. Mamy też piątek, tygodnia koniec i początek, już za chwilę też newsy będą.
1: Nie tylko tygodnia ten koniec i początek, bo szkoły koniec, wakacji początek, tak bym nawet powiedział.
0: Mów tak jeszcze.
2: A już o 8 zagramy.
0: Goto, Rainer Zonnewald, Loco Loco. Lato, lato. I gorąco, gorąco. W prognozie pogody też będzie za chwilę szczegóły.

0: autopromocja. Już tego lata popołudnie przestanie być bezpieczne.
1: Wszyscy myślą, że to zwykła audycja.
2: Ale zegar wybija 14. Czas zacząć grę.
0: Wiem, co będziecie robić tego lata. Od poniedziałku do piątku. Między 14 a 18. Pamiętajcie, że każda godzina to nowe wyzwanie. Freak Fight w Melo Radio.
1: Iga Dudziuk
2: i Mikołaj Kujawiński.
0: Rano obudzi największego śpiocha.

0: podnecamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama.
1: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
2: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
1: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
2: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
1: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
3: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
4: Dostaniesz coś za świadectwo?
5: No raczej, rabat od Media Expert.
4: Wow, też chcę!
5: To proste! Za świadectwo dostajesz dwie dyszki, a do tego klasycznie. Piątka za piątkę, szóstka za szóstkę. Fajnie, co?
4: Mega!
6: W dniach od 26 do 30 czerwca 2026 roku kup w sklepie lub na mediaexpert.pl produkty w promocji za minimum 300 zł. Pokaż świadectwo i aplikację i odbierz rabat. Za świadectwo dostaniesz 20 zł, za każdą piątkę 5 zł, a za każdą szóstkę otrzymasz 6 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
7: Jeśli lato we Wrocławiu, to tylko z pulsującym basem pod gołym niebem. Wrocław Deep House Festival. Wpadaj 27 czerwca na pergolę przy Hali Stulecia. Deep House, mocny line-up i klimat, który robi robotę od pierwszego dropu. Marsz, Resident, Nils Hoffman, Wonda 7, Warung i Team Clicker. Wrocław Deep House Festival. 27 czerwca na pergoli przy Hali Stulecia. Bilety na e-bilet.pl.
8: Notino Black Friday trwa. Kup wybrane produkty ze zniżką aż do 33% w aplikacji Notino. Wybieraj spośród szerokiej oferty perfum i kosmetyków. Więcej na notino.pl.
9: Notino. Today is yours. Feel good.
10: Castorama.
11: Teoria
12: i praktyka.
11: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
12: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama. Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
11: Tak?
12: No, aż 500 zł za każde wydane 2,5 tysiąca. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 7 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
13: W salonach Empik czeka na Ciebie 20 zł rabatu z okazji zakończenia roku szkolnego. Przyjdź ze świadectwem i odbierz zniżkę przy zakupach za minimum 100 zł. Książki, gry planszowe, gadżety, wszystko na wakacje. Promocja trwa od czwartku do niedzieli. W najbliższą niedzielę salony Empik są otwarte.
14: Numer 1 w Kia. Numer 1 w segmencie C-SUV w Polsce w 2026 roku. Kia Sportage. 100% numer 1. Teraz w leasingu 100%. Wpłata własna 20%. Leasing na 3 lata i wykup 1%. Kia Sportage. Propozycja skierowana do przedsiębiorców obowiązuje do 30 czerwca 2026 roku. Leasingu udziela BNP Paribas Leasing Services spółka z o.o. Więcej na kia.pl i u dealerów Kia.
15: Kia. Movement that inspires.
16: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% pomarańcza Solevita w nowej cenie regularnej 3,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
17: Lidl, to się opłaca.
18: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody.
19: Skoda.
20: Tylko w ten weekend Makro otwiera się dla Ciebie. Przyjdź i zrób zakupy bez karty Makro. Czekają świeże warzywa i owoce, szeroki wybór produktów na grilla oraz bogata oferta ryb i owoców morza, idealnych na letnie spotkania. A jeśli prowadzisz biznes, w ten weekend zarejestruj swoją firmę w Makro i odbierz aż 100 zł na kolejne zakupy. Szczegóły w regulaminie na makro.pl. Odwiedź nas koniecznie w ten weekend. Produkty na lato znajdziesz w Makro.
0: Po reklamie. Autopromocja.
21: No, nareszcie można pogrillować. Karkówki, kiełbasy, szaszłyki, słońce, kolorowe napoje. A,

0: Trafik. Sprawdź, żebyś potem znowu nie mówiła lato mija, ja niczyja.
1: Konrad Straczek, zapraszam.
2: Autopromocja. Meloradio Śląsk. Słuchaj na 95.1 FM. Trafik.
3: Do 4 lipca, to jest sobota, potrwają prace na A4 w Katowicach. Kierowcy mogą spodziewać się ograniczenia prędkości do 70 km na godzinę. Drogowcy zapowiedzieli, że będą naprawiać uszkodzoną nawierzchnię zarówno w kierunku Krakowa, jak i w kierunku Wrocławia. Na termometrach docelowo dzisiaj znów ponad 30 stopni, 34 stopnie tym razem. Jutro temperatura bardzo podobna. Goręcej ma być w niedzielę, 38 stopni. Alert drugiego stopnia przed upałami jak najbardziej aktualny. Po weekendzie dopiero możemy spodziewać się delikatnego ochłodzenia, większego zachmurzenia, deszczu i burzy.
1: Już prawie ósma. Newsy Meloradia, Marcin Sikora.
4: Na początek stolica i katastrofa awionetki tuż obok lotniska Warszawa-Babice. Zginęły w niej wczoraj dwie osoby. Dwie znajdujące się na ziemi zostały ranne. Prywatna maszyna z niewyjaśnionych przyczyn, podchodząc do lądowania, runęła na ziemię i spłonęła. Kilkadziesiąt dni wolnego od lekcji, sprawdzianów i przymusowego wstawania. Dziś koniec roku szkolnego. Ostatni dzwonek przed wakacjami na zwykle uroczystym rozdaniu świadectw usłyszy prawie 5 milionów uczniów. Najbardziej śmierdzący kwiat świata już przekwita we Wrocławiu. Dziwidło olbrzymie przyciąga prawdziwe tłumy do ogrodu botanicznego Uniwersytetu Wrocławskiego. Od wczorajszego wieczora kolejka jest cały czas.
5: Zawsze chciałam zobaczyć. Śmierdzi, no i chyba troszkę mniej spektakularny niż na fotografiach, ale to niesamowite.
4: Następna taka okazja może być za 7 lat.
2: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.
1: Najbliższa okazja, żeby udowodnić, że jesteście gotowi na wszystko w Melo. Już za chwilę, więc bądźcie czujni blisko Melo Radia. Podkręcamy tempo. Bartek, Marcin i Daria. Siemanko, hej, już ósma. Inni gadają, a my gramy.

JD de Agostino. W Melo Radio tak dla was gramy. Dzisiaj mamy piątek, mamy weekend już niedługo i wakacje też przed nami, a jeszcze wcześniej to okazja, żebyście udowodnili, że jesteście gotowi na wszystko. Jak czujecie, że to jest wasz dzień, to dzwońcie szybko do Melo, bo do zgarnięcia fajny merch. Są skiety i Melo Torba i oczywiście pytania, które mamy dla was w zabawie gotowi na wszystko. Czekamy na dwie osoby. 321-321-777. Dzwońcie już teraz. Kto będzie miał okazję, przekonamy się za chwilę. 321-321-777. Time.

0: Pryska i Lato w Melo Radio. Podkręcamy tempo, już 17 minut po 8 mamy.
1: Gotowi na wszystko w Melo Radio.
0: Dzisiaj zmierzą się Kasia. Cześć Kasia.
2: Cześć, witam serdecznie.
0: Kasia dzisiaj czeka na wakacje, bo na wakacjach to fajnie się w basenie leży podobno. Tak Kasia?
2: Dokładnie tak.
0: A to taki swój basen?
2: Nie, idziemy na basen większy troszkę, większy basen.
0: Troszkę większy niż ten swój. Dobra, uwaga, jest Kasia i jest też Kamilia. Cześć Kamilia.
3: Cześć, witajcie.
0: Cześć. Słuchajcie, Kamilia to na trening się wybiera. Co trenujesz?
3: Tak, ja w drodze. Wiecie co, no w piątki to standardowo stretching, jak i zdrowy kręgosłup. Troszkę się trzeba porozciągać.
0: No tak, no dobra rozgrzewka przed tym, jak to wieczorem będziemy się wyginać. Dobra, słuchajcie, gotowi na wszystko. Mamy dla was tą zabawę, a w niej do zgarnięcia. Za dwie dobre odpowiedzi skiety, za jedną melotorba. I uwaga, najważniejsze, dziewczyny, zgłaszacie się swoim imieniem. Kto pierwszy się zgłosi, ten odpowiada. Czy to jasne?
2: Jasne.
3: Dobra.
1: Gotowi na wszystko.
0: No to dobra. Uwaga, pytanie pierwsze. Podczas rzutu karnego w meczu piłki nożnej zawodnik rzuca piłkę czy kopie piłkę?
2: Kasia?
3: Kamilia.
0: Kasiu, słuchamy?
2: Kopie.
0: Dobra,
4: Brawo.
0: Jest jeden punkt na koncie Kasi. Uwaga, jeszcze pytanie drugie mamy. Czy jeże głównie jedzą jabłka? Tak czy nie?
2: Kamilia
0: tym razem? Kamilia?
3: Nie.
0: No pewnie, że nie, bo się żywią owadami głównie i innymi takimi.
3: Tak,
0: co to się tam...
3: Księżyka, pamiętam.
0: Naprawdę?
3: Tak.
0: I dawałaś mu jabłuszko codziennie rano.
3: Żeby... Nie, to są karmę.
0: Okej, to też ciekawe. Dobra, 1-1 mamy. Dziś, słuchajcie dziewczyny, wysyłamy wam w takim razie za jedną prawidłową odpowiedź melotorbę dla Kamili i dla Kasi. Było miło. Korzystajcie z wakacji.
2: Bardzo dziękujemy, pozdrawiamy.
0: Cześć, dzięki wam bardzo.
3: Pozdrawiamy.
1: Gotowi na wszystko. W Melo Radio.

0: Anima Liza i Bad Angel w Melo Radio. Tak podkręcamy tempo. No pięknie nam się ten piątek rozkręcił, a razem z nim za chwilę rozkręca się jeszcze bardziej lato, no i wakacje oczywiście. I Daria Marx za chwilę w Melo, prawie w pół do dziewiątej.
1: Sponsorem programu był Erste Bank Polska. Reklama.
2: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
3: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
2: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
3: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
2: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
4: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
5: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Wszechstronnego Vito możesz mieć już za 1279 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilowan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele. Citan i Sprinter. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
6: Kaufland jest już 4 kategorie z laurem klienta. Od czwartku arbuz ze skrzyni tylko złoty 99 za kilogram. Tak, tylko złoty 99 za kilogram. A polskie pomidory malinowe Kastąd takie dobre, kilogram jedynie 4,99. W najbliższą niedzielę nasze sklepy są czynne. Kaufland.
7: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
2: Marian, patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
8: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
2: No, sam zobacz.
9: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład odkurzacz bezprzewodowy Bosch Flexogen 2. Idealny dla posiadaczy zwierząt. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 799 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej.
10: Jeśli lato we Wrocławiu, to tylko z pulsującym basem pod gołym niebem. Wrocław Deep House Festival. Wpadaj 27 czerwca na pergolę przy Hali Stulecia. Deep House, mocny line-up i klimat, który robi robotę od pierwszego dropu. Marsz, Resident, Nils Hoffman, Wonda 7, Warung i Team Clicker. Wrocław Deep House Festival. 27 czerwca na pergoli przy Hali Stulecia. Bilety na e-bilet.pl.
11: Wszystko, czego dziś chcę,
12: to hity z Intermarché. Jak lody Grycan 0,9 litra 15,99, a Coca-Cola 1,5 litra 5,99 przy zakupie dwóch. W niedzielę jesteśmy otwarci.
13: Intermarché, wszystko, czego dziś chcę.
14: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzbiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg, kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca błon śluzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordacja Industria Chemika e Farmaceutica SPA.
15: Na mistrzostwach świata SUV Hyundai Bayon wrzuca piłkę w pole karne. Kona przedłuża, a Tucson zamyka akcję. Wynik? Nowy Hyundai wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
16: Zacznij letni poranek z pytaniem na śniadanie. Inspirujące rozmowy, znani goście i praktyczne rady prosto z plenerowego studia. Oglądaj Pytanie na śniadanie codziennie od 7.30 w TVP2.
17: Odkryj zachwycające SUV Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł w kredycie 0,49%. RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.

0: Fleischmann. Wchodzisz i oszczędzasz.
1: Śląskie przyspiesza w komfortowym tempie. Samorząd Województwa Śląskiego kupił 5 nowych pociągów Impuls 2, nowoczesnych, zeroemisyjnych i obsługujących codzienne trasy kolei śląskich. W standardzie klimatyzacja, gniazdka do ładowania, strefa dla rodzin z dziećmi, przestrzeń na rowery i pełna dostępność.

0: Po tych dźwiękach i po takim brzmieniu można poznać od razu, że to Mike Perry, Inside the Lines w Meloradiu. Tak podkręcamy tempo dzisiaj w piątek z samego rana. Za 18 minut będzie 9. No i co tam się dzieje? Coś się dzieje? Coś się taka podekscytowana i zdenerwowana jednocześnie.
1: Jest cudowne info. Justin Bieber dodał na swoje platformy streamingowe numery, które zagrał na Coachelli. I to są, wiesz, te live mają, możemy po prostu słuchać sobie już gdzieś na jakiejś platformie streamingowej. Mega się z tego cieszę, ale jednocześnie jestem trochę załamana, bo nie ma jego starych utworów. Na przykład Baby, Boyfriend. On to grał na Coachelli, a tego nie dodał. I szczerze, Justin, proszę o poprawę.
0: Jak mógł on ci to zrobić?
1: Nie wiem.
0: Dzwoń do niego.
1: Justin. Dzwonię.

0: Najlepszy drop nowych hitów mamy dla was w Meloradio Lomix Salfawar i propozycje do 30 Meloradio. Głosujecie na meloradio.pl, a lista już dzisiaj wieczorem. A już za chwilę newsy będą?
1: A w nich wyjątkowo nie noga, a siatka.
0: I już. Za 8 minut będzie 9. I już.
2: A już o 9 zagramy.
0: Ale Farben Body Talk w Melo. I tak podkręcamy tempo w Meloradio.
2: Meloradio Śląsk na 95.1 FM. Reklama.
3: Od 30 lat kierowcy w Polsce stawiają na perfekcję Lexusa. Zachwyca ich też jakość naszego serwisu. Gratulujemy doskonałego wyboru i zapraszamy do świętowania. Teraz hybrydowy Lexus LBX ze średnim zużyciem paliwa od 4,4 litra na 100 km według WLTP dostępny jest od 136 100 zł. Ta i inne jubileuszowe propozycje czekają w naszych salonach. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
4: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
5: Łopatka wieprzowa, idealna na obiad. Cena sprzed obniżki 14,99. Teraz z aplikacją tylko 8,99 za kilogram. A pyszne lody Magnum, różne rodzaje. Cena sprzed obniżki 7,59. Teraz jedynie 4,99 za sztukę przy zakupie dwóch.
4: Tanio tutaj jest, Stokrotka.
6: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
7: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach.
8: Bo w Media Expert taniej masz.
9: Każda wielka historia zaczyna się od decyzji. Chcesz projektować miasta przyszłości, ratować zdrowie i życie, tworzyć grafikę, zarządzać lub rozwijać technologię jutra? W Akademii Śląskiej znajdziesz kierunek dla siebie. Trwa rekrutacja na studia techniczne, artystyczne, biznesowe i medyczne. Uczelnia z doświadczeniem, praktyczna wiedza, ludzie, którzy inspirują. Nie wybieraj tylko studiów, wybierz swoją przyszłość. Wejdź na akademiaslaska.pl. Akademia Śląska. Gdy chcesz czegoś więcej.
10: Wiadomo, że codziennie niskie ceny są w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Tylko od piątku do soboty. W Biedronce super wyprzedaż artykułów przemysłowych, tekstyliów, książek i zabawek. Teraz aż 50% rabatu na każdy produkt promocyjny przy zakupie minimum 3 produktów z wymienionych kategorii z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 9 najtańszych produktów objętych rabatem na kartę. Standardowe warunki akcji promocyjnej dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl. Wyłączenia wskazane na etykiecie cenowej w sklepie i na biedronka.pl. Biedronka.
11: W salonach Empik czeka na Ciebie 20 zł rabatu z okazji zakończenia roku szkolnego. Przyjdź ze świadectwem i odbierz zniżkę przy zakupach za minimum 100 zł. Książki, gry planszowe, gadżety, wszystko na wakacje. Promocja trwa od czwartku do niedzieli. W najbliższą niedzielę salony Empik są otwarte.
12: Red Friday w MediaMarkt, czyli letnia edycja Black Friday. Chłodziarko zamrażarka Gorenie No Frost. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za 2299 zł. MediaMarkt.
13: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Filet z piersi kurczaka XXL rzeźni. Cena przed obniżką 24,80. Teraz 14,99 za kilogram. Kiełbasa śląska XXL Peacock. Cena przed obniżką 22,90. Teraz 6,90 za kilogram. I winogrona jasne bezpestkowe. Cena przed obniżką 11,99. Teraz 5,99 za opakowanie 500 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
14: Lidl, to się opłaca. W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody.
15: Skoda.
16: E-obuwie Summer Edition Days trwa. Kup minimum dwa produkty i zgarnij aż do minus 30% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Łap rabat na buty, torebki, dodatki na stronie i w aplikacji eobuwie.pl do 29 czerwca. E-obuwie, wie, wie, wie.
17: Spędzasz czas w dobrym towarzystwie i słuchasz sprawdzonych informacji. Wiesz jeszcze więcej, bo świat masz na wyciągnięcie ręki. Widzisz to, co ważne i zawsze dobrze się bawisz. To wszystko jest w twoim zasięgu, a my mamy to. Pierwsze miejsce wśród polskich grup mediowych. Codziennie docieramy do blisko 15 milionów odbiorców, w tym do ciebie. Dziękujemy ci za to, że jesteś z nami. Agora, grupa mediowa numer jeden w Polsce.
18: Masz już plany na lato? W outlecie Factory Gliwice właśnie wystartowała wielka letnia wyprzedaż. Upoluj wyjątkowe okazje od marek Adidas, Levi's, Ochnik, Tefal i wielu innych. Teraz z rabatami aż do minus 70%. Zacznij sezon w najlepszym stylu w Factory Gliwice.
19: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie z zyskiem większym niż VAT. Sprawdź ofertę u autoryzowanych dealerów Volvo.
20: Teraz w MediaMarkt. Ekspres ciśnieniowy De'Longhi Magnifica Duo z funkcją spieniania mleka, latte, crema Hot and Cool z 2 kg kawy w zestawie. W super cenie 2499 zł. MediaMarkt.
21: Po reklamie.

0: Kolejny gorący dzień przed nami z upałami, z 34 stopniami. Dziś taka temperatura, jutro bardzo podobna. W niedzielę ma być jeszcze goręcej, nawet 38 stopni. Czego jak czego, ale słońca ostatnio nie brakuje. Dziś też bardzo słonecznie. To samo jutro, w niedzielę powtórka. Większe zachmurzenie, deszcz, burza i delikatne ochłodzenie od poniedziałku.
1: Już prawie dziewiąta. Newsy Melo Radia, Marcin Sikora.
2: 11 osób zostało poszkodowanych w zderzeniu dwóch pociągów osobowych w Wielkopolsce. Trzy z nich po przebadaniu zostały przewiezione do szpitala. Ich życiu nic nie zagraża. Wczoraj po 18 w pobliżu stacji w Białośliwiu doszło do zderzenia bocznego składów Polregio i PKP Intercity. Pociągi częściowo wykoleiły się, mówi rzecznik wielkopolskich strażaków, aspirant Martin Halasz.
3: Na miejscu wciąż pracują służby. Przez kolejne godziny będą zabezpieczały całe miejsce zdarzenia.
2: Ruch pociągów na trasie Bydgoszcz-Piła wciąż jest wstrzymany, uruchomiono zastępczą komunikację autobusową. Nie żyje były selekcjoner polskich siatkarzy Daniel Castellani. Argentyńczyk zmarł po długiej i ciężkiej chorobie. Miał 65 lat. I zostajemy przy siatkówce. Polacy pokonali Turcję 3-2. To w swoim drugim meczu turnieju Ligi Narodów

To już 9:00 na zegarach. Cześć, cześć, dzień dobry, hej, siemano. Waldek, Marcin i Daria. Podkręcamy tempo dla was w piątek od samego rana. W tej godzinie jeszcze przed 10:00 razem zaczniemy ten weekend.

Nie no, śmiało mogłabyś chórki robić tak gdzieś tam z tyłu, wiesz, głośno, odpowiednio, tak jak przed chwilą. W zasadzie to prawie do każdego numeru to pasowałoby, no tak. Słuchajcie, czy wy będziecie z nami na Sunrise Festival? Jeżeli jeszcze nie macie biletów, to okazja, żeby je zgarnąć, będzie w Meloradiu, więc słuchajcie uważnie. No i już dzisiaj po 21 na naszej antenie Sunrise on Air, czyli program z najlepszą klubową muzą, a jedną z gwiazd na Sunrise Festival będzie Urzel. Już teraz w Meloradio.

0: Chodzą na patrol.
1: Jakoś, Jonathan, w Meloradiu podkręcamy tempo. Coś ty tam znalazła znowu takiego, co?
2: No, ja po prostu zawsze trafiam na jakieś dziwne filmiki i znalazłam filmik, no co ty, Ani, która nagrała wraz z partnerem, jakie obrzydliwe rzeczy robią w związku. No i wymienili. Widzę, że się cieszycie. Jej! I oni wymienili kilka rzeczy, które znajdują się u nich na liście i na przykład to jest pożyczanie sobie ręcznika lub szczoteczki do zębów. W sumie wymieniają się swoim DNA, więc wydaje mi się, że to nie jest jakoś dziwne. W czasie choroby nie izolują się. No i to trochę takie dziwne, no bo mieszkają razem, więc w sumie bez sensu mają się izolować. No. Ania również wyznała, uwaga, że gdy jej chłop puści bąka w towarzystwie, od razu umie rozpoznać, że to on. Musiałam wam to powiedzieć, bo ja jak to usłyszałam,
3: to
2: myślałam, że padnę ze śmiechu. Trochę dziwne, obrzydliwe, ale that's okay. No i na przykład wyciskają sobie jakieś zmiany skórne wspólnie, basic trochę.
3: No po coś w tym tego partnera, nie?

0: idealne połączenie takiego wokalu Ed Sheeran i tych dźwięków od Martina Garrixa w Meloradio. No bo wiadomo, no takie fajne rzeczy trzeba odpowiednio ze sobą łączyć, na przykład weekend z wakacjami i z piątkiem i z Melo i z energetyczną muzą. Holy moly, za chwilę w Meloradio.
1: Sponsorem programu był Erste Bank Polska. Autopromocja. Zwykły program radiowy zawiera muzykę, coś tam ktoś gada, ale to, co robimy w Meloradio od 10, to jest prawdziwa moc. Podkręcamy tempo w Meloradio od 10 do 14, od poniedziałku do piątku. Adi po tej stronie, ekspert do spraw obijania się w robocie. No, to słyszymy się. Siema, bakłażan. Rano obudzi największego śpiocha.

0: tieni. Autopromocja. Reklama.
1: E-obuwie Summer Edition Days trwa. Kup minimum dwa produkty i zgarnij aż do minus 30% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Łap rabat na buty, torebki, dodatki na stronie i w aplikacji eobuwie.pl do 29 czerwca. E-obuwie, wie, wie, wie.
2: Na tani weekend wybieram Aldi. Od soboty do niedzieli wszystkie koncentraty do napojów. Drugi tańszy produkt aż 80% taniej. Mieszaj dowolnie. A Eduszo Family kawa mielona 500 gramów. Teraz jedno opakowanie plus jedno gratis. Produkty objęte limitem. Jesteśmy otwarci w tę niedzielę. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca bądź śluzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A.
4: Szefie, klient dzwonił, że panele trzeba położyć do końca tygodnia, a to ponad 100 metrów.
5: No to w czym problem?
4: No, że musi je szybko kupić, a najlepiej dzisiaj.
5: No i?
4: No i obawiam się, że nie zdąży.
5: No to weź klienta do Bricomana, nie tu się stresujesz.
6: Zamiast się stresować, jedź do Bricomana. Masz wszystko od ręki i w hurtowych ilościach, a do tego w najlepszej cenie. Jak panele winylowe Dom Oregon po 61 zł za metr kwadratowy, wodoodporne i w klasie 33. Bricoman. Zmieniamy ceny na dobre.
7: Odkryj zachwycające SUV Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem, korzyścią do 20 450 zł w kredycie 0,49%, RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
8: W salonach Empik czeka na Ciebie 20 zł rabatu z okazji zakończenia roku szkolnego. Przyjdź ze świadectwem i odbierz zniżkę przy zakupach za minimum 100 zł. Książki, gry planszowe, gadżety, wszystko na wakacje. Promocja trwa od czwartku do niedzieli. W najbliższą niedzielę salony Empik są otwarte.
9: You ready?
10: Tylko w Disney Plus.
11: Every second counts, baby.
10: Jeff! Powrót wielokrotnie nagradzanego serialu The Bear, finałowy sezon.
12: Restaurant is flooded.
10: To już ostatnia szansa.
13: I am selling the building.
10: By uratować to miejsce.
14: We have each other and nothing left to lose.
10: The Bear. Serial produkcji FX. Finałowy sezon. Oglądaj teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
15: Red Friday w MediaMarkt, czyli letnia edycja Black Friday. Frytkownica beztłuszczowa NutriBullet. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 299,99. Teraz za 249,99 zł. MediaMarkt.
16: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś masło z polskiej mleczarni 200 gramów z kuponem Lidl Plus. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 1,99 zł przy zakupie 3 opakowań. Polskie pomidory jedyne malinowe. Cena przed obniżką 14,99. Teraz 5,99. A z kuponem Lidl Plus tylko 4,99 za kilogram. A wszystkie lody na patyku, w rożku i lodowe kanapki do 220 ml 1 plus 1 za grosz. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
17: Lidl. To się opłaca.
18: Uwaga, komunikat. Od 29 czerwca 2026 roku w części Śródmieścia Katowic zacznie funkcjonować strefa czystego transportu. Ograniczona wjazd najstarszych i najmniej ekologicznych pojazdów, oferując jednocześnie szerokie wyłączenia dla mieszkańców Katowic oraz całej Górnośląsko-Zagłębiowskiej metropolii. Sprawdź zasady i przygotuj się na zmianę. Wejdź na katowice.eu/SCT.
19: Wow! Teraz w Deichmann. Setki modeli butów z rabatem do 50%. Tak, tak! Setki modeli butów nawet za pół ceny. Deichmann. Wchodzisz i oszczędzasz.
0: Po reklamie. Autopromocja.
9: Już tego lata popołudnie przestanie być bezpieczne.
2: Wszyscy myślą, że to zwykła audycja.
15: Ale zegar wybija 14. Czas zacząć grę.
9: Wiem, co będziecie robić tego lata. Od poniedziałku do piątku. Między 14
8: a 18.
9: Pamiętajcie, że każda godzina to nowe wyzwanie. Freak Fight.
0: w Meloradiu.
12: Iga Dudziuk
20: i Mikołaj Kujawiński.

Wchodzę, mieszkanie ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś. Uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do ciebie.

0: Easy on my heart. Gabry Ponte, Melo Radio. Dzisiaj całkiem easy. Możecie zdobyć szybką kasę. Dzisiaj aż 500 zł dla was do zgarnięcia. Możecie wydać na co tylko chcecie i na przykład przepuścić na coś w weekend. 500 czeka na was. Szybka kasa do wzięcia w Melo. Beata, a ty byś najbardziej to na co potrzebowała?
1: Najbardziej na taką kamerkę, co fajnie by mi się taka przydała. Mąż mi pierwszy raz pożyczył auto. No i zaryłam cały bok prawy.
0: Mina męża, to było pewnie ciekawe przeżycie. Ciekawe, do kogo dzisiaj trafi szybka kasa. 500 czeka na was. Wbijajcie jak najszybciej na meloradio.pl i napiszcie, na co potrzebujecie. Jaki macie pomysł, na co wydać w fajny sposób na początek wakacji w ten weekend. 500 od Meloradia. Czekamy, szybka kasa do zgarnięcia. No i najlepsze, że te pieniądze od ręki będziecie mieli i będziecie mogli je wydać od razu.

0: Łatwo nie było. Nawet w niektórych momentach to trudno było. Ale teraz to już będziecie mieli z górki, bo to już. Mamy weekend. Jest, to już teraz. Mamy weekend.
1: Wakacje nawet w zasadzie
0: weekend,
1: mamy.
0: Lato, wakacje, niektórzy to korzystają. Jakieś plany konkretne podobno.
1: No, ja jadę do Sopotu na przykład jutro na chwilę.
2: Co nam przywieziesz?
0: Co
2: chcesz,
0: Barka?
2: Ja chcę go.
1: Przywiozę wam trochę chłodnego powietrza.
0: Dobra, to ja chcę molo.

0: How Much Is The Fish i Scooter, który zagra dla was także na Sunrise Festival w Kołobrzegu w samym środku lata, a teraz już na samym starcie weekendu. Siemanko, Adi.
1: No siemanko, przypominam odnośnie ryb, że mają dużo kwasów omega-3, a to jest bardzo zdrowe.
2: Aha, spoko.
0: I dużo innych mądrych rzeczy też dzisiaj będzie już niedługo, prawda?
1: Tak. Będą żarty, będą memy, zapraszam.
3: A już o 10:00 zagramy.
1: Kungs of West London i Galaxy w Meloradio.
0: No to bawcie się dobrze.
2: Ty też.
0: Tak będzie.
2: Tak zrób.
1: Jak weźcie piłkę, idźcie pograć jeszcze, jak sobie podajecie.

0: święta. Od czwartku polskie ziemniaki wczesne tylko złoty 49 zł za kilogram. A karkówka wieprzowa bez kości z Lady 9,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę. W najbliższą niedzielę nasze sklepy są czynne. Kaufland.
1: Hej, tu IKEA. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na IKEA.pl.
2: W Media Expert rowery cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. A do tego na rowery objęte akcją do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody.
4: Skoda. Uwaga, komunikat. Od 29 czerwca 2026 roku w części Śródmieścia Katowic zacznie funkcjonować strefa czystego transportu. Ograniczona wjazd najstarszych i najmniej ekologicznych pojazdów, oferując jednocześnie szerokie wyłączenia dla mieszkańców Katowic oraz całej Górnośląsko-Zagłębiowskiej metropolii. Sprawdź zasady i przygotuj się na zmianę. Wejdź na katowice.eu/SCT.
5: Fachowcu, kroi się większa robota? Towar potrzebny na budowie na czas? Spokojnie. W Castoramie z Casto Pro masz wsparcie koordynatora Pro. Pomożemy przy większych zleceniach, doradzimy, ogarniemy, oszczędzasz czas, a robota idzie do przodu. Zapytaj o koordynatora Pro, twoje wsparcie na budowie, które robi robotę. Castorama Casto Pro. 100% Pro.
6: Spędzasz czas w dobrym towarzystwie i słuchasz sprawdzonych informacji. Wiesz jeszcze więcej, bo świat masz na wyciągnięcie ręki. Widzisz to, co ważne i zawsze dobrze się bawisz. To wszystko jest w twoim zasięgu, a my mamy to. Pierwsze miejsce wśród polskich grup mediowych. Codziennie docieramy do blisko 15 milionów odbiorców, w tym do ciebie. Dziękujemy ci za to, że jesteś z nami. Agora, grupa mediowa numer jeden w Polsce.
7: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Witaj. Paliwo 20 groszy taniej.
8: O.
7: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
8: O, a o ile?
7: 35 groszy taniej na litrze.
8: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
7: Tak.
9: A jak lemoniadę?
7: Też.
8: To poprosimy.
7: Ale co?
9: Wszystko.
7: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verwa i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
10: O reklamie. Meloradio Śląsk. Słuchaj na 95.1 FM. Trafik.
11: Za chwilę zacznie się pierwszy wakacyjny weekend, a skoro wakacje, to oczywiście częstsze policyjne kontrole. Można spodziewać się policjantów, zwłaszcza na trasach przelotowych. Policjanci będą sprawdzać trzeźwość kierowców, prędkość, to w jaki sposób przewożone są dzieci.

0: temperaturą nie ma żartów. Dziś znów ponad 30 stopni, 34 stopnie. Jutro podobnie, a jeszcze wyższy wynik zobaczymy w niedzielę. 38 stopni. Nie wszyscy jesteśmy fanami takiej właśnie temperatury. To jest naprawdę sporo. No i tutaj pojawiają się apele służb o to, żeby jednak nie przesadzać ze słońcem, zwracać uwagę zwłaszcza na osoby starsze czy dzieci.
1: To są newsy Meloradia Śląsk.
0: Aleksandra Brodziak, zapraszam. Na początek Jastrzębie Zdrój i atak nożownika w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym nr 2. 4 osoby zostały ranne. 2 pacjentki, lekarz i pielęgniarka. Szymon Kastelik.
2: Najlżej ranna pielęgniarka z urazem ręki spędziła noc na obserwacji. W cięższym, ale stabilnym stanie są ordynator i 2 pacjentki. Mają rany kute klatki piersiowej, a jedna z osób została zraniona także w szyję. Poszkodowanych mogło być więcej, jednak ordynator mimo odniesionych obrażeń obezwładnił napastnika. Wszyscy ranni są pod opieką psychologiczną.
0: Nożownik, 19-latek z Jastrzębia-Zdroju, noc spędził w policyjnym areszcie. A teraz o kłopotach z kąpieliskiem w Parku Miejskim w Bytomiu. Szkody górnicze mogły doprowadzić do pęknięcia niecki głębokiego basenu.
3: Rzeczywiście pod Parkiem Miejskim imienia Franciszka Kachla przebiegało wydobycie górnicze.
0: Przypomina Małgorzata Węgiel-Wnuk, rzeczniczka Bytomia, z powodu pęknięcia część basenu będzie zamknięta. W wiadomościach za godzinę odwiedzimy Rudę Śląską. W sobotę w Muzeum PRL-u odbędzie się retrodyskusja. Dyskoteka.
4: Minuta do 10. Newsy Meloradia i Marcin Sikora.
5: Atak ukraińskich dronów uszkodził obiekt przemysłowy w mieście Nowomoskowsk w Rosji. Wiadomo, że znajduje się tam kilka dużych zakładów chemicznych. Kierowcy na początku wakacji nie powinni narzekać na ceny paliw. Za litr benzyny 95 płacimy średnio 5 zł 91 groszy. Litr oleju napędowego to średnio 6 zł 5 groszy, mówi analityk rynku Urszula Cieślak z BM Reflex.
6: Ceny benzyny i oleju napędowego są niższe niż przed rokiem.
5: Od lipca nie będzie już jednak pakietu CPN. Przenosimy się jeszcze na Mundial. Paragwaj i Australia zakończyły mecz bezbramkowym remisem. Także remis, ale 1-1 przyniosło spotkanie Japonia-Szwecja. Ekwador wygrał z Niemcami 2-1. Holandia pokonała Turcję 3-1. A Wybrzeże Kości Słoniowej zwyciężyło 2-0 w meczu z Curaçao.
7: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
4: Siemanko, 10 na zegarach, ja jestem Adi, no i zaczynamy. Mamy piątek, piąteczek, piątunio, czyli najpiękniejszy dzień tygodnia. I to ten roboczy, o dziwo. Kungstofilus London Galaxy, to już teraz.

0: Modelki Włodarski, lubię cię jak lato. Ile mamy tych stopni na termometrach? Czekajcie, aż wezmę telefon i zobaczę, żebyśmy się poczuli dobrze i żebyśmy byli w tym razem. 27 w Warszawie w tym momencie, ale 31 ma być i w całej Polsce w okolicach 30. Ale właśnie, ja mam inne pytanie, trochę też wakacyjne. Kiedy piątek jest idealny? Co musi się wydarzyć, żeby piąteczek był idealny? Dajcie znać na WhatsAppie Meloradia. Czekam na wasze głosówki. Wysyłajcie. Najfajniejsze zostaną oczywiście nagrodzone. Ja coś z Melomerczu na pewno dla was znajdę. Daria, nie patrz tak na mnie. Co skiety? Że są? Są skiety? No to to dzieła!
1: Hej, tu Meloradio. WhatsAppa znajdziesz na

0: Boxing, który przepięknie nawiązuje do lat 2000. Tu też gościnnie Kajza. I Can't Wait, jedna z nowości w Meloradiu. Świetna jest ta nuta. 26 minut po 10. Podkręcamy tempo w piątek. Piąteczek, piątunio. Przypominam, że czekamy na wasze odpowiedzi na pytanie, kiedy piątek jest idealny. Dajcie znać na WhatsAppie Meloradia. Czekam na głosówki, za te najfajniejsze coś z Melomerczu się znajdzie. Darka mówiła, że mamy skiety, także jest o co walczyć. A w tej godzinie jeszcze Andy Dust, Caris is Okeria, ale też bardzo weekendowo Hangover od Tae Cruza i Florajdy.
1: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
2: Reklama. Dolerua, bo niskie ceny ma. To dobry czas na letni remont, bo teraz bateria umywalkowa Simplon za 287, a rektyfikowany gres szkliwiony Urban 59,7 na 59,7 cm już za 39,97 za metr kwadratowy. Wszystko do remontu w niskich cenach. Pośpiesz się, bo takich okazji jeszcze nie było. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
3: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
4: Czy można powtórzyć pytanie?
3: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
4: Tak.
3: Brawo!
5: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Jeśli lato we Wrocławiu, to tylko z pulsującym basem pod gołym niebem. Wrocław Deep House Festival. Wpadaj 27 czerwca na pergolę przy Hali Stulecia. Deep House, mocny line-up i klimat, który robi robotę od pierwszego dropu. Marsz, Resident, Nils Hoffman, Wonda 7, Warung i Team Clicker. Wrocław Deep House Festival. 27 czerwca na pergoli przy Hali Stulecia. Bilety na e-bilet.pl.
8: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
9: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją multirabaty i piąty produkt masz na złotówkę.
8: A, no i merci bardzo.
10: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
11: Stosujesz nowoczesne kuracje odchudzające? Uważaj! Szybkie chudnięcie często rozleniwia pracę pęcherzyka żółciowego. Wzdęcia, zaparcia, odbijanie, szybkie uczucie pełności to sygnały alarmowe. Nie pozwól, by dyskomfort stał się elementem twojej codzienności. Sięgnij po Cholestil Max i działaj precyzyjnie u źródła problemu. Cholestil Max to jedyny taki lek na rynku, który stymuluje drogi żółciowe, pobudza przepływ żółci i przywraca trawieniu płynność. Cholestil Max, by twoje odchudzanie przebiegało komfortowo. Adamet, z pasji do rozwoju.
12: Cholestil Max, Hymekroman, 200 mg tabletki. Wskazania: pomocniczo w objawowym leczeniu stanów skurczowych dróg żółciowych, dyskines, zaburzeń dyspeptycznych, stany po operacji pęcherzyka żółciowego i dróg żółciowych, a także w braku łaknienia, nudnościach i zaparciach związanych ze zmniejszonym wydzielaniem żółci. Podmiot odpowiedzialny: Adamet Pharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
13: Ale jesteś zadowolony?
14: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
13: Aha.
14: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
13: Wow!
14: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
13: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
15: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 90 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Aliorbanku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy zł. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
16: Biznes lubi jakość. Biznes ceni dynamikę. Biznes uwielbia dobre decyzje. Honda, twój idealny partner w biznesie. Teraz specjalna oferta samochodów Honda dla firm. O szczegóły zapytaj u dealerów.
17: Klient na początku roboty ma na wszystko kasa. Jak zaczyna się wykończenie, to budżet akurat się kończy.
18: I dokąd wtedy jedziemy?
17: No nie wiem.
18: No a gdzie masz wszystko od ręki w hurtowych ilościach, a do tego w cenie, która nikogo nie wykończy?
17: A, dobry komona.
19: Dobry fachowiec wie, że jak potrzeba czegoś szybko i od ręki, a do tego w najlepszej cenie, to tylko dobry komana, gdzie 10 litrów odpornej na szarowanie farby lateksowej Decoral Acryli 2 dostaniesz już za 98,95. Zajrzyj do Brikomana, wykończenie cię nie wykończy. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
20: Uwaga, komunikat. Od 29 czerwca 2026 roku w części Śródmieścia Katowic zacznie funkcjonować strefa czystego transportu. Ograniczona wjazd najstarszych i najmniej ekologicznych pojazdów, oferując jednocześnie szerokie wyłączenia dla mieszkańców Katowic oraz całej górnośląsko-zagłębiowskiej metropolii. Sprawdź zasady i przygotuj się na zmianę. Wejdź na katowice.eu/SCT.
21: Uwaga! Super promocja w Teddy!
22: Wiele produktów jest teraz w znacznie niższych cenach. Na przykład 30% zniżki na wszystkie pluszaki i maskotki. 30% na wszystkie świece i świeczniki oraz wiele więcej. Ale tylko przez krótki czas. Już teraz odwiedź Teddy i skorzystaj z rabatu do 4 lipca. Teddy. Pełen pomysłów.
23: Tato, co to za pan?
24: Serwisant z Taurona. Naprawia sprzęty, żebym ja nie musiał.
23: A pranie też za ciebie wstawi? Mama prosiła przed wyjściem z domu.
24: Czekam na tanie godziny. Zaraz prąd będzie tańszy, wtedy włączę pralkę.
23: Ty to zawsze znajdziesz wymówkę, żeby poleżeć.
24: To nie wymówka, a oszczędność. A jak oszczędzać?
23: To z Tauronem.
24: Jasne, że tak.
25: Poznaj ofertę tanie godziny z serwisantem. Wejdź na tauron.pl/taniegodziny/serwisant.
26: Odkryj zachwycające SUV Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł w kredycie 0,49%. RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
27: Po reklamie.

Natalia Nykiel i Error. To jest Melo Radio, 18 minut do 11. Tak podkręcamy tempo. I w piątek jak coś nie działa, to wszystko jest okej. Szczególnie w pracy, bo można trochę posiedzieć dłużej, wychillować, w rozumieniu oczywiście niepracowania, to jest mega istotne. A jeżeli wy chcielibyście pomyśleć o czymś znacznie milszym, na kim na przykład jak Sunrise jest festiwal, to jest ku temu dobra perspektywa, bo dzisiaj jak będziecie słuchać Melo po 18, to macie szansę na wloty, to jedno. A po drugie, dowiecie się całkiem sporo o tej imprezie, no bo Sunrise On Air też będzie po 21, także szykujcie się na potężne muzyczne wrażenia, no i zgarniajcie te wloty, bo już pod koniec lipca jedziemy do Kołobrzegu i będzie epicko.

0: Moonlight i Forte o Alabama Ten w Melo Radio. 10 minut do 11, Marcin Sikora ze mną, siemanko.
1: No cześć. Poopowiadam wam, że dzisiaj to raczej w szkołach będzie bardzo krótko.
0: Bardzo krótko w szkołach? No
1: tak.
0: Dobra, znaczy to
1: bo
0: chyba
1: ciepło
0: dobrze.
1: I w sumie wakacje.
0: No, no tak, no bez kitu, ma to trochę sensu.
2: A już o 11 zagramy.
0: A wiecie co jeszcze ma sens? Save My Love od Kygo. To jednak działa ten aparat, czy nie, Iga? To czemu to fleszem strzeliło? Tak po prostu dla beki, nieważne.
1: Ta po prostu nuta... chciała cię oślepić.
0: Świetnie, oświeciłem się.

0: 1 lipca. Auchan. Co zaplanuje, to kupuje.
1: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
2: Czy można powtórzyć pytanie?
1: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
2: Tak.
1: Brawo!
3: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
6: Amazon Prime Day wystartował z 4 dniami imponujących okazji? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać.
7: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Sprawdź teraz na amazon.pl.
8: Uwaga, komunikat. Od 29 czerwca 2026 roku w części Śródmieścia Katowic zacznie funkcjonować strefa czystego transportu. Ograniczona wjazd najstarszych i najmniej ekologicznych pojazdów, oferując jednocześnie szerokie wyłączenia dla mieszkańców Katowic oraz całej Górnośląsko-Zagłębiowskiej metropolii. Sprawdź zasady i przygotuj się na zmianę. Wejdź na katowice.eu/SCT.
9: Od czwartku nowa oferta. Od czwartku w Kauflandzie papier toaletowy Velvet 12 rolek 11,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. A woda mineralna Muszynianka kup 6 butelek z Kaufland Card Extra, 6 dodatkowych gratis, 24 na osobę. W najbliższą niedzielę nasze sklepy są czynne. Kaufland.
10: Marian? Patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
11: O, no to fajnie, Barbara. A jak wielka?
10: No, sam zobacz.
12: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1999 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
13: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
14: Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji mobilni. Zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
15: Wszystko, czego dziś chcę,
16: to hity z Intermarché. Jak lody Grycan 0,9 litra, 15,99, a Coca-Cola 1,5 litra, 5,99 przy zakupie dwóch. W niedzielę jesteśmy otwarci.
17: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
18: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Na przykład od czwartku do niedzieli. Wszystkie wędliny w plastrach Kraina Wędlin. 2+1 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 9 sztuk. Maksymalnie 3 gratis na kartę. A wszystkie kosmetyki do opalania. Drugi tańszy produkt 70% taniej. Do tego wszystkie produkty Persil. 1+1 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 opakowania, maksymalnie 2 gratis na kartę. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
19: Oszczędni tankują taniej.
20: Dlatego trzeba lecieć na stację Auchan po benzynę bezołowiową 95 w cenie tylko 5,50 za litr. Od piątku 26 do niedzieli 28 czerwca. Szczegóły na Auchan.pl.
21: Gastorama. Teoria
22: i praktyka.
21: W teorii miał być nowy grill,
22: a w praktyce będą jeszcze stół, leżak i kosiarka. Bo teraz w Gastoramie aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
0: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 24,80. Teraz 14,99 za kilogram. Kiełbasa śląska XXL Peacock. Cena przed obniżką 22,90. Teraz 6,90 za kilogram. I winogrona jasne bezpestkowe. Cena przed obniżką 11,99. Teraz 5,99 za opakowanie 500 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Ogień, woda, powietrze, ziemia. Poczuj żywioł na Summer Arenie 2026 Freezer Arenie Gliwice. Latynoskie rytmy, fire show, pirackie przygody, piana party, silent disco i atrakcje dla całych rodzin. Bawimy się od lipca do sierpnia. Wstęp wolny. Szczegóły na freezeroarenagliwice.pl. Miasto Gliwice zaprasza.
23: Po reklamie. Meloradio Śląsk na 95.1 FM. Pogoda.
24: Dziś w Katowicach, w Sosnowcu, w Tychach 34 stopnie. Jutro temperatura identyczna, też bardzo gorąco, a jeszcze goręcej w niedzielę 38 stopni, żeby nie powiedzieć prawie 40. Także upały trwają, mamy ostrzeżenie przed upałami. Alert drugiego stopnia będzie obowiązywać przez kilka najbliższych dni.

0: są newsy Meloradia Śląsk.
1: Aleksandra Brodziak, zapraszam. Stan rannych po wczorajszym ataku nożownika w Jastrzębiu-Zdroju jest stabilny. Wieczorem w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym 19-latek zaatakował nożem 4 osoby, lekarza, pielęgniarkę i 2 pacjentki. Sprawcę obezwładnił ordynator oddziału. O stanie poszkodowanych mówi Artur Ploch, lekarz prowadzący w szpitalu w Jastrzębiu.
2: Pacjenci spędzili noc spokojnie, byli stabilni, wymagali dużej dawki leków przeciwbólowych z powodu tych zadanych ran.
1: Policja poinformowała, że w chwili ataku 19-latek był pod wpływem środków odurzających. Teraz o kłopotach tramwajów śląskich. Po wybuchu afery korupcyjnej spółka ma zablokowane unijne dotacje w wysokości 450 milionów złotych. Na koniec zaproszenie do Muzeum PRL-u w Rudzie Śląskiej. W sobotę w muzeum impreza.
3: Retro disco, crash, ortalion.
1: Zaprasza Agnieszka Batuk z Rówcika na Korbkę, a na Tyskie ulice wyjedzie retro trolejbus. Opowiemy o tym za godzinę.
4: Minuta do 11. Newsy Meloradia i Marcin Sikora.
5: Napastnik ze szpitala w Jastrzębiu-Zdroju był pod wpływem narkotyków, potwierdziły to wstępne badania. 19-latek wczoraj zaatakował nożem personel oraz pacjentów Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego. Ze względu na upały niektóre szkoły rezygnują z zakończenia roku szkolnego na świeżym powietrzu. Będzie zatem krótko, przede wszystkim z troską o zdrowie uczniów, mówi Małgorzata Dudzisz-Zachwatowicz ze Szkoły Podstawowej nr 15 w Lublinie.
6: Uczniowie już i tak czekają na wakacje, a ci, którzy chcą się jeszcze ze sobą spotkać, spotkają się pewnie w przyszłym tygodniu.
5: O organizacji zakończenia roku szkolnego placówki decydują samodzielnie. Szczecińscy naukowcy stworzyli biomateriał do leczenia złamań kości nadgarstka. Nazywa się Light Bone, jest mniej inwazyjny niż śruby ortopedyczne, utwardza się pod wpływem światła i ciepła, a później się wchłania.
7: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.
4: Siemanko, 11 na zegarach. Adi po tej stronie. Mamy piątek, piąteczek, piątunio. Nareszcie! Kygo, Kylie's Griffin, Save My Love, od tego zaczynamy. A to będzie też nuta, która pojawi się na...

0: Topic, Becky G, Sorry Papi w Melo Radio. 15 minut po 11, podkręcamy tempo, a ja pytam was, kiedy piątek jest idealny? Co trzeba zrobić, co trzeba mieć? Mamy słuchaczy.
1: Najlepiej, żeby to był 10, koniec pracy i wypłata. Pozdrawiam.
0: Pozdro, idealnie to brzmi.
2: Najlepszy piątek to jest ten piątek, kiedy od poniedziałku zaczynamy urlop. Pozdrawiam.
0: No sztos totalny.
3: Idealny piątek to wiesz, że idziesz na urlop, a w dodatku jeszcze w tym dniu wpada wypłata.
0: No dosłownie. Kiedy jest piątek idealny, dajcie znać na WhatsAppie Meloradia, znajdziecie go na meloradio.pl. Czekam na głosówki i za te najfajniejsze coś z Melomerczu wam się trafi. Może nawet skiety. Hej!

0: Radio.
1: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić to aż na koniec.

0: Fuka, Liwka, Enklawa i Chcę Więcej w Melo Radio. 28 minut po 11. Pytam cały czas o to, jaki jest idealny piątek, co musi się wydarzyć, by piątek był idealny. WhatsApp Meloradia, znajdziecie go na meloradio.pl. A my jeszcze w tej godzinie zagramy Tripsa i Kubańczyka. Ostatni raz zatańczysz ze mną. Klasyka w nowoczesnym wydaniu, ale za to naprawdę bardzo, ale to bardzo dobra. No na piątek idealna.
1: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.

0: 95.1 FM. Autopromocja. Już tego lata popołudnie przestanie być bezpieczne.
1: Wszyscy myślą, że to zwykła audycja.
2: Ale zegar wybija 14. Czas zacząć grę.
0: Wiem, co będziecie robić tego lata. Od poniedziałku do piątku. Między 14 a 18. Pamiętajcie, że każda godzina to nowe wyzwanie. Freak Fight w Melo Radio.
1: Iga Dudziuk
2: i Mikołaj Kujawiński.
3: Nie ma żadnych szkodliwych substancji.
0: Nie znajdziesz w nim

0: R2B tylko 99,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 119,99. Jak tak, to Allegro.
1: Masz ochotę z rodziną zanurzyć się w Tatrach? A może w gorących basenach? Termy Bukowina to miejsce, gdzie woda otula cię ciepłem, a widok na las uspokaja myśli. Kilka stref, kilkanaście basenów, zewnętrzne niecki pod gołym niebem, zjeżdżalnie dla dzieci i relaksująca strefa saun. Tu każdy wybiera swoje tempo. Radość albo pełne wyciszenie. Odkryj Termy Bukowina. Zanurz się w naturze. Wejdź na termybukowina.pl.
2: Fachowcu, kroi się większa robota? Towar potrzebny na budowie na czas? Spokojnie. W Castoramie z Casto Pro masz wsparcie koordynatora Pro. Pomożemy przy większych zleceniach, doradzimy, ogarniemy. Oszczędzasz czas, a robota idzie do przodu. Zapytaj o koordynatora Pro, twoje wsparcie na budowie, które robi robotę. Castorama Casto Pro. 100% Pro.
3: Uwaga, komunikat. Od 29 czerwca 2026 roku w części Śródmieścia Katowic zacznie funkcjonować strefa czystego transportu. Ograniczona wjazd najstarszych i najmniej ekologicznych pojazdów, oferując jednocześnie szerokie wyłączenia dla mieszkańców Katowic oraz całej Górnośląsko-Zagłębiowskiej metropolii. Sprawdź zasady i przygotuj się na zmianę. Wejdź na katowice.eu/SCT.
4: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki. W super niskich cenach. Bo w Media Expert taniej masz.
5: Śląskie przyspiesza w komfortowym tempie. Samorząd Województwa Śląskiego kupił 5 nowych pociągów Impuls 2, nowoczesnych, zeroemisyjnych i obsługujących codzienne trasy kolei śląskich. W standardzie klimatyzacja, gniazdka do ładowania, strefa dla rodzin z dziećmi, przestrzeń na rowery i pełna dostępność dla osób z niepełnosprawnościami. Więcej miejsc w regionalnych składach to lepsze dojazdy i łatwiejsze podróże po regionie. Zakup pociągów współfinansowano z Krajowego Planu Odbudowy i środków Unii Europejskiej.
6: Wpadaj do Lidla po niskie ceny, codziennie. To się opłaca. Już dziś. Wszystkie lody na patyku, w rożku i lodowe kanapki do 220 ml. Jedno opakowanie plus jedno za grosz. A Raffaello 150 gramów z kuponem Lidl Plus. Cena przed obniżką 19,99. Teraz jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl. To się opłaca.
8: Spędzasz czas w dobrym towarzystwie i słuchasz sprawdzonych informacji. Wiesz jeszcze więcej, bo świat masz na wyciągnięcie ręki. Widzisz to, co ważne i zawsze dobrze się bawisz. To wszystko jest w twoim zasięgu, a my mamy to. Pierwsze miejsce wśród polskich grup mediowych. Codziennie docieramy do blisko 15 milionów odbiorców, w tym do ciebie. Dziękujemy ci za to, że jesteś z nami. Agora, grupa mediowa numer jeden w Polsce.
9: Teraz w Deichmann. Setki modeli butów z rabatem do 50%. Tak, tak. Setki modeli butów nawet za pół ceny. Deichmann. Wchodzisz i oszczędzasz.
10: Nie, pilot nie jest do jedzenia.
11: Już 24% ojców w Polsce skorzystało z urlopu rodzicielskiego. Byłeś lub jesteś na urlopie rodzicielskim? Opowiedz swoją historię. Zainspiruj innych ojców i wygraj weekendowy pobyt dla całej rodziny w apart hotelu Termy Uniejów. Kampania Facet na 100 Pro. Prawdziwe historie o urlopie rodzicielskim. Psst, urlop rodzicielski to nie to samo co ojcowski. Sprawdź na facetna100pro.sherdeker.pl. Czekamy na twoją historię.
12: Numer 1 w Kia. Numer 1 w segmencie CSU w Polsce w 2026 roku. Kia Sportage. 100% numer 1. Teraz w leasingu 100%. Wpłata własna 20%. Leasing na 3 lata i wykup 1%. Kia Sportage. Propozycja skierowana do przedsiębiorców obowiązuje do 30 czerwca 2026 roku. Leasingu udziela BNP Paribas Leasing Services spółka ZO. Więcej na kia.pl i u dealerów Kia.
13: Kia. Movement that inspires.

ostatni raz zatańczysz ze mną, to Tripsy Kubańczyk w Melo Radio, 19 minut do 12. I szybkie przypomnienie, no bo skoro piątek, to by być może pamiętacie, a jeżeli nie, to chętnie przypomnę. Do zgarnięcia macie nie 200, a 500 zł w szybkiej kasie. I to na co tylko chcecie. Dlatego, jeżeli akurat macie moment, co polecam bez kitu zrobić od razu, to wejdźcie na meloradio.pl, zakładka konkursy i akcje. Tam napiszcie, na co byście chcieli to wydać, po prostu od serducha. Ja powiem wam tylko tyle, że im bardziej szalone pomysły będziecie mieć, tym większa szansa. 500 czeka.

0: Sinzai, Fire Fire w Melo Radio. A ja już nie Fire Fire piąty dzień. 10 minut do 11. Marcin Sikora w studiu
1: się ma. No to trzymaj się, bo Fire to bardzo zły nauk. No ale będzie fire z nieba, bo upały straszne będą i miasta europejskie nie są na nie przygotowane tak naprawdę.
0: Fantastycznie, w ogóle to jest super, że ekstra jest.
2: A już o 12 zagramy.
0: K-popowo trochę będzie. Country X i Golden Velo Radio. Ten numer w Melo Radio punktualnie o 12. Polecam już teraz robić głośniej, bo jest naprawdę świetny.

0: Reklama. O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
1: Czy można powtórzyć pytanie?
0: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
1: Tak.
0: Brawo!
2: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
3: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
4: Sekunda po sekundzie, informacja po informacji, zawsze na czas. Od 40 lat spotykamy się każdego dnia. Ekspresowo, w rytmie dnia, blisko ludzi. Tak właśnie wygląda Teleekspres. Teleekspres, tempo, które zna cała Polska. Od 4 dekad. Dziękujemy, że jesteście z nami. Codziennie o 17:00 w TVP1 i TVP Info.
5: Ale mnie gorąco, Barbara.
6: Mnie też, Marian.
5: To co, klima?
6: Koniecznie. Zobacz, jakie mają w Media Expert super oferty na klimatyzację. Na przykład jak kupimy klimatyzację TCL w promocji, to za złotówkę telewizor dostaniemy.
5: O, wspaniale. I panowie z Media Expert zamontują.
6: No przecież.
5: No.
7: Sprawdź rewelacyjne oferty na klimatyzację z Media Expert. Na przykład kup klimatyzator z pompą ciepła TCL Split z usługą montażu w cenie, a Smart TV Lean dostaniesz za złotówkę. Więcej w sklepach i na Media Expert.
8: Hej, tu IKEA. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na

0: Sunrise Festival w Kołobrzegu. Od 31 lipca do 2 sierpnia miasto znów stanie się stolicą elektroniki. Na scenie Scooter, Afrojack, Hardwell i inni. 3 dni, 3 wschody słońca i powrót legendarnego after party na plaży centralnej. Bądź z nami na Sunrise Festival. Poleca Melo Radio.
1: Już dziś w Lidlu z kuponem Lidl Plus. Szynka wieprzowa XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 17,99. Teraz 7,99 za kilogram. I wszystkie jaja z chowu ściółkowego Złotanioska. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay. Paliwo 20 groszy taniej. A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
3: A o ile?
2: 35 groszy taniej na litrze.
3: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
2: Tak.
4: A jak lemoniadę?
2: Też.
3: To poprosimy.
2: Ale co?
4: Wszystko.
2: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
0: O reklamie. Melo Radio Śląsk na 95.1 FM. Pogoda.
5: Końcówka czerwca jest bardzo gorąca. Mamy alert dotyczący upałów i to jest alert w całym kraju tak naprawdę. W województwie śląskim ostrzeżenie 2 stopnia. Temperatura może wynieść około 34 stopni. Dziś taki wynik, jutro bardzo podobny, a jeszcze wyższa temperatura w niedzielę. Wtedy w Katowicach nawet 38 stopni. Po weekendzie deszcz.
0: Są newsy Melo Radia Śląsk.
5: Aleksandra Brodziak, zapraszam. Sprawca wczorajszego ataku w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Jastrzębiu-Zdroju był pod wpływem narkotyków. 19-latek zranił 2 pacjentki, pielęgniarkę i ordynatora. Informacje o stanie zdrowia poszkodowanych zebrał Szymon Kastelik.
6: Noc minęła spokojnie, a stan wszystkich rannych jest stabilny. Przypomnę, pielęgniarka została ranna w rękę, a ordynator i 2 pacjentki mają rany kutek klatki piersiowej. Jedna z kobiet została także zraniona w szyję i przeszła już operację. Na zabieg czeka ordynator.
5: Sprawca ataku przebywa w policyjnym areszcie. Teraz o 9 urodzinach Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Metropolia zaprasza na mikrowyprawy, ale nie tylko, bo odbędą się też takie wydarzenia jak Metro Disco na katowickich Sztolwajerach, czy Retro Disco w Rudzie Śląskiej w Muzeum PRL. W Tychach tymczasem od najbliższej niedzieli Retro Trolejbus, czyli historyczna Skoda, którą za darmo do końca wakacji będzie się można przejechać na specjalnej trasie W2.
7: Minuta do 12. Newsy Melo Radia i Marcin Sikora.
8: Zaczynamy od Wenezueli. Ponad 50 tysięcy nazwisk jest na liście zaginionych po trzęsieniu ziemi. Rodziny poszkodowanych walczą z czasem, aby dotrzeć do ludzi znajdujących się pod gruzami. Zginęło dotąd co najmniej 235 osób. Europejskie miasta tymczasem nie są przygotowane wciąż na upały. Przy ponad 40 stopniach kurtyny wodne, zdroje i klimatyzacja już nie wystarczą. Dlatego, jak mówi architektka krajobrazu dr Kamila Boguszewska, trzeba wprowadzać nowe rozwiązania.
9: I to naprawdę wprowadzamy drzewa. Zielone dachy, zielone ściany. Nie bójmy się pnączy, ochładzają tą przestrzeń.
8: Warto stawiać też na tańsze, ale energooszczędne nawilżacze powietrza. I na koniec ważna informacja dla prawdziwych miłośników zakupów. W tę niedzielę sklepy będą otwarte. A kolejna niedziela handlowa przypada dopiero 30 sierpnia, także korzystajcie.

0: Siemanko, 12 na zegarach. Dzięki Marcin za pozytywne zakupowe newsy. Bardzo doceniamy, bo się przyda to wszystkim. Biorąc pod uwagę, że sporo osób wyjedzie gdzieś na Mazury i tak dalej.
1: No pewnie.
0: Czujcie się bezpiecznie i zaopatrzeni. A z tej strony.

0: David Guetta, Alok, Steve Fisher i Run Run River and Just Above Me w Melo Radio. 14 minut po 12. Piątek idealny. Jaki jest? Co powinno się wydarzyć, by piątek był ideolo? Proszę bardzo, WhatsApp Melo Radio się kłania.
1: Piątek jest wtedy, kiedy wracasz z kursu po całym tygodniu do domu, żeby przywitać rodzinę.
0: No i pięknie, stary, ale mega mi zaimponowałeś tym, naprawdę, sztosik.
2: Moim zdaniem idealny piątek jest wtedy, gdy szef zadzwoni, że nie musisz dzisiaj przejść do pracy.
0: Ale ekstra, trzymam za to mocno kciuki, żebyście mieli kiedyś taką sytuację, naprawdę. A tymczasem muzyczne tsunami, które od wielu, wielu lat jest po prostu świetne.

0: The Bowser i Magnetic w Melo Radio. 27 minut po 12 podkręcamy tempo i mamy piątek, czyli pojawią się nowości muzyczne i za chwilę, no bo jeszcze w tej godzinie będę miał dla was coś zupełnie nowego od Alana Walkera. I to będzie współpraca, ale jeszcze wam nie chcę do końca powiedzieć z kim, bo to niespodzianka. Za chwilę wracam.
1: Sponsorem programu był Erste Bank Polska. Melo Radio Śląsk. Słuchaj na 95.1 FM. Autopromocja. 30 Meloradia. Lista waszych ulubionych numerów.
2: Ten numer pachnie jak wakacje, a skoro te odpalamy w najbliższy piątek, to nie dziwne, że nie możecie się doczekać. Another i Talk to You.

0: Reklama. Szukasz stylizacji na lato? Skakuj na Allegro. Od strojów kąpielowych i sukienek po sandały i sneakersy. Monari, Crocs, Triumph, Ezotic 4F i wiele innych znajdziesz w jednym miejscu. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
1: Amazon Prime Day wystartował z 4 dniami imponujących okazji? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać.
2: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Sprawdź teraz na amazon.pl.
3: Po ilu minutach będzie zmiana stron?
4: Po 15. I tyle samo druga strona schabu. Z delikatesów centrum.
5: Polska mistrzem grilla. Do środy schab wieprzowy bez kości kilogram 12,99 z delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 19,99. A lody zielona budka litr 13,99 przy zakupie dwóch. Cena przed obniżką 23,99. Delikatesy centrum. Polska mistrzem grilla.
6: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
7: Widaron.
6: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
7: Widaron.
6: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
7: Widaron.
6: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
7: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
8: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
9: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Karkówka wieprzowa 9,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 28 czerwca. Cena przed obniżką 20,99.
10: Stosujesz nowoczesne kuracje odchudzające? Uważaj! Szybkie chudnięcie często rozleniwia pracę pęcherzyka żółciowego. Wzdęcia, zaparcia, odbijanie, szybkie uczucie pełności to sygnały alarmowe. Nie pozwól, by dyskomfort stał się elementem twojej codzienności. Sięgnij po Cholestil Max i działaj precyzyjnie u źródła problemu. Cholestil Max to jedyny taki lek na rynku, który stymuluje drogi żółciowe, pobudza przepływ żółci i przywraca trawieniu płynność. Cholestil Max, by twoje odchudzanie przebiegało komfortowo. Adamet, z pasji do rozwoju.
11: Cholestil Max, Hymmecromon, 200 mg tabletki. Wskazania: pomocniczo w objawowym leczeniu stanów skurczowych dróg żółciowych, dyskines, zaburzeń dyspeptycznych, stany po operacji pęcherzyka żółciowego i dróg żółciowych, a także w braku łaknienia, nudnościach i zaparciach związanych ze zmniejszonym wydzielaniem żółci. Podmiot odpowiedzialny: Adamet Pharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
12: Notino Black Friday trwa. Kup wybrane produkty ze zniżką aż do 33% w aplikacji Notino. Wybieraj spośród szerokiej oferty perfum i kosmetyków. Więcej na notino.pl.
13: Notino. Today is yours. Feel good.
14: Ale jesteś zadowolony.
15: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
14: Aha.
15: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
14: Wow.
15: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
14: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
16: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 90 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
17: Już dziś w Lidlu z kuponem Lidl Plus. Szynka wieprzowa XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 17,99. Teraz 7,99 za kilogram. I wszystkie jaja z chowu ściółkowego Złota Nioska. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
18: Wow! Teraz w Deichmann. Setki modeli butów z rabatem do 50%. Tak, tak. Setki modeli butów nawet za pół ceny. Deichmann. Wchodzisz i oszczędzasz.
0: O reklamie. Autopromocja. Najlepsi z najlepszych światowych

0: Clean Bandits, Rockabye i 17 minut do 13.
1: Najlepszy drop nowych hitów w Melo.
0: No powiedz państwu, co zrobiłeś z cwaniaczku, no?
2: Pociąg włoski, dwa kokoski.
0: Dobra, piątek. Słuchajcie, obiecałem, że będzie premierowo zupełnie nowe nagranie. To był przed momentem Mikołaj jako fan kokosów. Nie pytajcie, nie wiem dlaczego, może jeszcze ananasa lubi. Nieistotne. Słuchajcie, Alan Walker pochwalił się zupełnie nowym nagraniem. Do współpracy zaprosił nikogo innego. Ava Max, czyli ponownie spotykają się razem, by no zaczarować scenę muzyczną. I to dosłownie tak będzie w tym przypadku także. To była bardzo udana współpraca poprzednim razem i tutaj coś czuję, że będzie identycznie. Poznajcie Fate premierowo w Melo Radio.
1: Najlepszy drop nowych hitów w Melo.

0: Gdzieś to już słyszałem.
1: Ja znam gdzieś ten motyw.
0: Ja też to kojarzę.
1: Z filmem mi się kojarzy.
0: No jakie, ale epickie coś takiego, nie? No.
1: Ale banger w ogóle.
0: No to zarąbista nuta. Dobrze, że nie powiedziałem inaczej. Jak wiecie, co to było, ten sample, skąd się wzięło i tak dalej, dajcie znać na WhatsAppie Meloradio, bo teraz będziemy kminić.

0: Przed chwilą pytaliśmy o nowego Alana Walkera. Skąd te sample? Bo my to kojarzymy z Mikołajem i w ogóle, nie? No i mamy odpowiedź z WhatsAppa. Siemano.
1: Yo, yo, ten nowy Alan Walker to Carmina Burana. Sporo lat ma.
0: No bez kitu. Dobra, no to udało się, znalezione.
2: Ale pochwalę się, że ja sobie przypomniałem, zanim usłyszałem głosówkę.
3: Jasne. O, tak. Fortuna.
0: Tak było. Co w newsach, Ula?
4: Nie będę śpiewać.
0: Jak to?
4: Powiem o tym, jak że tankować to najlepiej dziś.
0: No jak tankować co? To?
5: A już od 13 zagramy.
0: A Lottery Talk to You w Melo Radio. No, to śmigajcie, tankować, uważajcie na siebie i miejcie włączony Melo Radio. To gramy punktualnie o 13.

0: 5 czerwca do 1 lipca. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
1: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
2: Ekstra Weekend z Kaufland Kart Ekstra.
3: W te soboty i niedzielę winogrona jasne tylko 9,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. A masło Ekstra Polmlek złoty 99 za opakowanie przy zakupie 3 z Kaufland Kart Ekstra. 6 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
4: Spędzasz czas w dobrym towarzystwie i słuchasz sprawdzonych informacji. Wiesz jeszcze więcej, bo świat masz na wyciągnięcie ręki. Widzisz to, co ważne i zawsze dobrze się bawisz. To wszystko jest w Twoim zasięgu, a my mamy to. Pierwsze miejsce wśród polskich grup mediowych. Codziennie docieramy do blisko 15 milionów odbiorców, w tym do Ciebie. Dziękujemy Ci za to, że jesteś z nami. Agora, grupa mediowa numer 1 w Polsce.
5: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia Luz tylko 6,99 za 1 kg, a 63% taniej. A lody Manhattan różne rodzaje jedynie 15,99 za 1,4 litra, aż 38% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
6: ING to Twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
7: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
8: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na Waszych stołach? Opłaca się! Już dziś! Czereśnie luzem cena przed obniżką 24,99, a teraz 12,99 za kilogram. A polskie pomidory jedyne malinowe luzem cena przed obniżką 14,99, teraz 5,99, a z kuponem Lidl Plus jeszcze taniej 4,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Oh,

0: Minuta do 13, newsy Meloradia i Ula Harciarek.
1: Na początek apel resortu klimatu: nie używajcie ognia w lasach, bo od stycznia do końca maja doszło już do 4,5 tysiąca pożarów lasów. To więcej niż rok temu. Od jutra ceny maksymalne paliw będą wyższe. Benzyna 95 ma kosztować się nie więcej niż 6 zł i 2 grosze, 98 6,70, a diesel 6,17. Na koniec o tym, że Polacy dbają o zdrowie, urodę i dobre samopoczucie. Prawie 80% Polaków wydaje na to 300 zł miesięcznie, mówi Agnieszka Kozioł ze Związku Przedsiębiorstw Finansowych.
2: Aż 67,5% respondentów wskazało suplementy diety i witaminy, a 67% kosmetyki i pielęgnacje.
1: Rzadko z kolei korzystamy z wyjazdów wellness czy spa.
0: Siemanko, 13 na zegarach, piątek, piąteczek, piątunio. Tylko przypominam, bo niektórzy może zapomnieli, albo nie wiem, poczuli się trochę gorzej, zrobiło wam się smutno, to się uśmiechnijcie, bo jest Friday! A to jest Another i Talk to You, który na pewno pojawi się dzisiaj w 30 Meloradia. Kto jeszcze nie głosował, to zapraszam, meloradio.pl.

Dub Dog, Spizu, Zorki, How Does It Feel w Meloradiu, 15 minut po 13, podkręcamy tempo. 130 uderzeń na minutę w pozytywnym słowa znaczeniu, to jest ten beat, który mam nadzieję, że sprawi, że będziecie mieli ochotę coś podziałać. A warunki będą ku temu, bo będzie bardzo ciepło. Może nie mówię, że od razu z rana, ale wiecie, jak już minie to 37 stopni, to wieczorem będzie fajnie. I tak się spotkać z ziomkami w plenerze, to myślę, że jest naprawdę dobra opcja, więc zadzwońcie od razu, nie czekajcie, tylko się umawiajcie i róbcie coś fajnego. A może wam pogra na przykład J-Lo do tego? Swoją drogą, nie wiem, czy widzieliście, ale J-Lo też w serialach występuje. J-Lo, Pitbull, Dance Again, to już teraz.

tu chodzą po ścianie. To cudze mieszkanie, ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś. Uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do ciebie.

0: Gips, PZ, For Money i Karnawał w Maloradiu. Tak, podkręcamy tempo. 28 minut po 13. Słuchajcie, w tej godzinie jeszcze będę miał dla was bardzo fajne nawiązanie do klasyka z panem Drainmanem na czele i mam tutaj na myśli formację Disturbed. Raczej część z was może ich kojarzyć ze słynnego wa-a-a-a i takich trochę bardziej metalowych brzmień, ale tutaj Cyril sprawił, że The Sound of Silence jest bardziej klubowe. To jeszcze w tej godzinie.
1: Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
2: Poznałam kolegę z okolic swoich i pomyślałam, żeby się wybrać może na go-karty.
3: Pati, 200 wylecą do ciebie.
2: Dzięki wielkie.
1: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij 2, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. M to

0: Kręcamy tempo. Autopromocja. Reklama.
1: Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
2: Uwaga, komunikat. Od 29 czerwca 2026 roku w części Śródmieścia Katowic zacznie funkcjonować strefa czystego transportu. Ograniczona wjazd najstarszych i najmniej ekologicznych pojazdów, oferując jednocześnie szerokie wyłączenia dla mieszkańców Katowic oraz całej górnośląsko-zagłębiowskiej metropolii. Sprawdź zasady i przygotuj się na zmianę. Wejdź na katowice.eu/SCT.
3: Hej, tu IKEA. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na IKEA.pl.
4: Marian? Ty to lubisz taniej kupić, nie?
5: Oj, lubię, Barbara. Mm-hmm. A co?
4: A bo w Media Expert jest wielka wyprzedaż.
5: O, i to lubię najbardziej.
6: You ready?
7: Tylko w Disney Plus.
8: Every second counts, baby.
7: Jeff! Powrót wielokrotnie nagradzanego serialu The Bear, finałowy sezon.
9: Restaurant is flooded.
7: To już ostatnia szansa.
10: I am selling the building.
7: By uratować to miejsce.
11: We have each other and nothing left to lose.
7: The Bear. Serial produkcji FX. Finałowy sezon. Oglądaj teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.

0: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
1: Widaron.
0: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
1: Widaron.
0: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
1: Widaron.
0: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
1: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
2: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
3: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
4: Ale jesteś zadowolony.
5: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
4: Aha.
5: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
4: Wow.
5: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
4: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
6: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 90 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
7: Sportowe lato zaczyna się w Decathlon. Namiot Cashua Air Seconds 4.1 Fresh and Black w promocji z apką już za 1299 zł tylko do 22 lipca. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 1499. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
8: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 360 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
9: Po reklamie. Autopromocja. Już tego lata. Popołudnie przestanie być bezpieczne.
10: Wszyscy myślą, że to zwykła audycja.
11: Ale zegar wybija 14. Czas zacząć grę.
9: Wiem, co będziecie robić tego lata. Od poniedziałku do piątku. Między 14 a 18. Pamiętajcie, że każda godzina to nowe wyzwanie. Freak Fight. W Meloradiu.
10: Iga Dudziuk.
11: I Mikołaj Kujawiński.
9: Autopromocja.

Calvin Harris, John Newman i Blame w Melo Radio, 18 minut do 14. Calvin będzie na tegorocznym Tomorrowland. A teraz jeszcze szybkie przypomnienie, że po 18 macie szansę zgarnąć wloty na przepiękną polską imprezę, która będzie pijska, Sunrise Festival. Możecie tam być po 18, słuchajcie uważnie, no bo wtedy szansa na zaproszenia, dzięki którym dostaniecie się do koło brzegu tak naprawdę, także walczcie koniecznie, serio, bo będzie ekstra. Już pod koniec lipca się tam będziemy łapać i będzie naprawdę superancko, bo pełno scen, dużo pozytywnej energii. Tylko was brakuje do dzieła. Słuchajcie Melo po 18. Milky, David Guetta, Just The Way You Are.

0: Bledka i tańcz, 8 minut do godziny 14. Tak wam gramy w Meloradio w piątek, piąteczek, piątunio. No i wakacje chyba można powiedzieć, że w sumie to już są, no bo ta temperatura, nie? Jest gorąco.
1: Temperatura.
0: O, wiedziałem, że oczywiście nawiązanie do Skolima.
2: No pewnie, no.
1: A jak?
2: Czego byś się innego spodziewał?
0: Nie, no. Czyli piątek, tak? Wszystko
1: nie
0: dobrze.
1: Nie, no, zerwaliśmy.
0: Czekaj, co?
1: Otóż nie byliśmy razem.
0: Czekaj, co?
2: Co, ty nie słyszałeś o tym słynnym rozstaniu ze Skolimem?
0: Nie. A, i gdzie to było?
1: W Meloradiu.
0: Aha!
3: A już o 14 zagramy.
2: Turn the lights off.
0: Czemu mi nic nie powiedzieliście? Nie wiedziałem.
2: No, to trzeba Free Fightu słuchać. No co ty, gościu, nie wiesz?
1: Masakra.
2: Nie wiesz? Pa!
3: Autopromocja.
4: No, nareszcie można pogrillować. Karkówki, kiełbasy, szaszłyki, słońce, kolorowe napoje. A,

0: Radio. Słuchaj codziennie i wkręć się. Autopromocja. Reklama.
1: Cześć, tu Influencer. Nie mogę teraz rozmawiać, bo przeglądam miliony produktów w najniższych cenach na Allegro.
2: Influencer od cen, masz więcej z życia za mniej. Allegro.
3: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
4: Kto zwalcza ból?
5: Voltaren!
4: Kto?
5: Voltaren!
6: Voltaren!
7: Ból szyi po pracy?
8: Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu.
9: Ty skup się na grze.
10: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
11: Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
12: Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
13: Jeśli lato we Wrocławiu, to tylko z pulsującym basem pod gołym niebem. Wrocław Deep House Festival. Wpadaj 27 czerwca na pergolę przy hali stulecia. Deep House, mocny line-up i klimat, który robi robotę od pierwszego dropu. Marsz, Resident, Nils Hoffman, Wonda 7, Warung i Team Clicker. Wrocław Deep House Festival. 27 czerwca na pergoli przy hali stulecia. Bilety na e-bilet.pl.
14: Amazon Prime Day wystartował z 4 dniami imponujących okazji? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać!
15: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Sprawdź teraz na amazon.pl.
16: You ready?
17: Tylko w Disney Plus.
18: Every second counts, baby.
17: Jeff! Powrót wielokrotnie nagradzanego serialu The Bear, finałowy sezon.
19: Restaurant is flooded.
17: To już ostatnia szansa.
20: I am selling the building.
17: By uratować to miejsce.
21: We have each other and nothing left to lose.
17: The Bear, serial produkcji FX. Finałowy sezon. Oglądaj teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
22: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień lata cieszy świeżością w niskich cenach. Od czwartku do niedzieli. Tylko z aplikacją Biedronka arbuz na wagę złoty 99 za kilogram. Oferta nie dotyczy arbuza mini, mini bio i drobnopestkowego oraz nektarynki na wagę 6,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
23: Codziennie niskie ceny.
24: Money, money, money.
25: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
24: Wygrałam w Cherry Money.
25: Cherry Money?
24: Nowy

0: 25 czerwca do 1 lipca. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
1: Śląskie przyspiesza w komfortowym tempie. Samorząd Województwa Śląskiego kupił 5 nowych pociągów Impuls 2, nowoczesnych, zeroemisyjnych i obsługujących codzienne trasy kolei śląskich. W standardzie klimatyzacja, gniazdka do ładowania, strefa dla rodzin z dziećmi, przestrzeń na rowery i pełna dostępność dla osób z niepełnosprawnościami. Więcej miejsc w regionalnych składach to lepsze dojazdy i łatwiejsze podróże po regionie. Zakup pociągów współfinansowano z Krajowego Planu Odbudowy i środków Unii Europejskiej.
2: Po reklamie. Autopromocja. Sobotnie Dobre Melo. Zaczynamy o 20:00. To będzie najlepszy set. Prosto z tumoru.

0: Śląsk. Słuchaj na 95.1 FM.
1: Minuta do 14, czas na newsy Meloradia.
2: Przed mikrofonem Ula Harciarek.
3: Najbliższe dni będą upalne, takie są prognozy IMGW. Jutro na zachodzie kraju nawet 38 stopni, a kulminacja gorąca w niedzielę i poniedziałek. Na termometrach możemy wtedy zobaczyć nawet 41 stopni. No i w związku z upałami Państwowa Inspekcja Pracy uruchomiła specjalną infolinię. Można zgłaszać tam przypadki wysokich temperatur w miejscu pracy. A dziś uczniowie pożegnali szkołę. Jakie mają wakacyjne plany?
4: Może nad morze, ale nie wiem.
5: Może nad morze właśnie. A wiemy, jak się pisze to morze i nad morze?
4: Że to morze, nie, że morze to z wodą. To się pisze przez rz z kropką, a to morze z wodą przez rz.
5: No i super, świetnie zdany język polski na 6.
4: Na 5, ale tak.
3: Z uczniami w Lublinie rozmawiał Mateusz Kasiak.
6: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
2: Wektra do mnie dzwoni. Proszę przestać, bo jestem w pracy.
1: Okej, okay, sorry. Już się rozłączam.
2: O, przestali.
1: Widzisz?
0: To jest Freak Fight w Meloradiu z Igą Dudziuk i Mikołajem Kujawińskim.
1: Wreszcie piątek, a propos dzwonienia, Mikołaj ma fantastyczną historię do opowiedzenia.
2: Tak, czekałem dzisiaj na kuriera. To znaczy inaczej, czekałem na kuriera w ogóle. Myślałem, że będzie w przyszłym tygodniu. Okazało się, że będzie dzisiaj. Jej. Więc napisałem mu bardzo ładną wiadomość, że niestety nie będzie mnie w domu co najmniej do 19. I czy mógłby na przykład do pracy mi przywieźć albo do jakiegoś punktu. Na co on napisał? Na poniedziałek. A ja zapytałem, aha, czyli nie ma możliwości odbioru w jakimś punktu, w jakimś punkcie. I dostałem wiadomość zwrotną GLS.
1: No ale czego ty nie rozumiesz?
2: No właśnie, właśnie tego na końcu.
1: Natomiast wszystko się dobrze skończyło.
2: Tak, pan zawiózł mi jednak do punktu. Bardzo był miły i bardzo pomocny, dziękuję.
1: Pozdrawiamy wszystkich kurierów, kochamy was. Iga, Mikołaj, siemanko!
0: Free

Ariana Grande, Break Free, podkręcamy tempo w Meloradiu. A teraz przenosimy się, znaczy za moment, do Włoch. XD. Mam nowy tatuaż najwyraźniej. Dzięki, Adrian.

0: Feliks Jęczał, Mikołaj, zamknij oczy i wyobraź sobie piękną scenę. Jesteśmy we Włoszech.
1: O, świeci słońce.
0: Oczywiście.
1: Komendatori.
0: Zbliżamy się do fontanny di Trevi.
1: Dzieło sztuki. Słyszę ten szum, wow, ale zaraz będziemy oglądać fantastyczne piękno.
0: Chcemy podejść, zrobić sobie zdjęcie, a tam...
1: Mi scusi, drodzy państwo.
0: Mężczyzna, który się kąpie i nie chce wyjść.
1: Co jest?
0: I powiedział, że nie wyjdę. Nie.
1: No jest w sumie gorąco, ale są inne sposoby. Ja na przykład się ogoliłem na zero.
0: Ja chodzę pół rozebrana.
1: I każdy jest zadowolony.

0: Armin van Buuren, Sophie Alice Baxter, Not Giving Up on Love. Tak podkręcamy tempo we Freak Fight'cie, a teraz porozmawiajmy o kochaniu się.
1: Tak, ponieważ pewien seksuolog...
0: Znany
1: skądinąd. No, zrobił takie podsumowanie właśnie. Jak długo polski mężczyzna tak przeciętnie daje sobie radę?
0: Posłuchajmy.
2: Najwięcej Polaków uprawia seks przez 3 minuty, na drugim miejscu są 2 minuty, na trzecim miejscu są 4 minuty, 5, 6, 7, 8.
1: 9, 10.
0: 11.
1: I tak dalej, nie? Tak już leci. 3 minuty, ale czy to jest, wliczamy w to na przykład, wiesz, grę wstępną?
0: Nie, nie.
1: Albo jakieś takie francuskie różne klimaty? Nie,
0: sam stosunek po prostu tyle trwa.
1: Aha, no to ile powinien trwać?
0: Liczę. No, analizuję. No.
1: Bo wiesz, że to jest cardio też, nie?
0: No dobrze, ale no to jest fajniejsze niż siłownia przecież.
1: Znaczy, no zależy dla kogo. Znam takich, co... A może nie będę kończył. Arnold Schwarzenegger kiedyś miał taki wywiad. Wpadło. Polecam obejrzeć.
0: Ała, coś mi do oka wpadło.
1: To ja.
0: A.

0: Goto, Gordo, Boże, co ja powiedziałem. I Rainer Zonneveld, to jest Loco Loco i to były, co, jakieś 2-3 minuty szaleństwa?
1: Jakoś tak.
0: Podobno właśnie tyle trwa przeciętny seks Polaka. Ale no właśnie, odbyliśmy tutaj taką dyskusję, między innymi, że to jest kardio i Paweł bardzo mądrze odezwał się na WhatsAppie Meloradia.
1: Sprawdzimy, czy mądrze.
0: Bardzo mądrze.
2: Cześć Melo. Jasne, to jak ktoś ma pracować, to wtedy można się zastanowić nad ilością minut tej pracy. Aha. Ale jak ta druga połówka ma nagle popracować intensywniej, to po pół minuty jest zdyszana i ona twierdzi, że nie, że tak nie da rady i z takim intensywnością to nie. Ale jak leży i mówi to szybciej, głębiej i w ogóle, to nie, to już masz z 5 minut dywać. Tak więc to tak tylko działa zazwyczaj w jedną stronę.
0: No właśnie, wy to byście chciały tylko leżeć, pachnieć.
1: Paweł, Mikołaj, dla 3 minut to nie opłaca się rozebrać. Ale w 3 minuty, nawet mniej, można wygrać bilety na Sunrise Festival w Kołobrzegu.
0: I to się zdecydowanie opłaca, słuchajcie Meloradia, bo są bilety do wzięcia, a niedługo będą też karnety.
3: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.

0: Reklama.
1: Marian, patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
2: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
1: No, sam zobacz.
3: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład Google TV Sharp, aż 70 cali, kinowe wrażenia. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2599 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 600 zł.
4: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
5: Widaron.
4: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
5: Widaron.
4: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
5: Widaron.
4: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
5: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
6: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
7: Castorama.
8: Teoria
7: i praktyka.
8: W teorii miał być nowy grill,
7: a w praktyce będą jeszcze stół, leżak i kosiarka. Bo teraz w Castoramie aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
9: Kto zwalcza ból?
10: Voltaren!
9: Kto?
10: Voltaren! Voltaren!
11: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa.
12: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka ZOO.
13: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
1: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie. Meloradio Śląsk na

0: tym stary.
1: Gorąco.
2: Oj, dobre słowo, tak, tak, tak. No właśnie, jest gorąco nie tylko u nas, ale w ogóle w całej Europie.
1: Zgadza
2: i
1: się.
2: W Londynie miała się odbyć konferencja. Temat:
1: świetne.
2: Adaptacja społeczeństw do rosnących temperatur.
1: Bardzo ważne to jest.
2: Niestety konferencja się nie odbyła, aha, ponieważ w Londynie są zbyt wysokie temperatury.
1: I nie dowiemy się, jak sobie radzić z tymi upałami.
2: Niestety. No ale są tacy, którzy twierdzą, że zmiany klimatu nie ma, bo w zimie jest zimno, nie?
1: No, no tak, jak jest lato, to...
2: To jest ciepło.
1: Ciepło.
2: Wszystko się zgadza.
1: Andy Dust Curries.

0: Jak ty ładnie śpiewasz. Lumix, Self-Aware. Tak podkręcamy tempo w Maloradiu.
1: A już o 15:00 zagramy
2: Beauty and a Beat, Justin Bieber i Nicki Minaj.
0: Punktualnie o 15:00 to zagramy.

0: Reklama.
1: Super, super, super weekend w Kauflandzie. W tę sobotę i niedzielę 10 jaj świeżych z wolnego wybiegu kurka wolna, tylko 9,99. A żel, proszek lub kapsułki do prania Persil jedynie 16,49 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra. 6 opakowań na osobę. Kaufland.
2: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach. Bo w Media Expert
3: taniej masz. Ty plus zakupy w Carrefourze równa się słodki upominek na koniec roku szkolnego. Teraz wszystkie bombonierki i praliny w promocji drugie 60% taniej. Oferta ważna do 28 czerwca.
4: Ale jesteś zadowolony.
5: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alierbanku. Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
4: Wow!
5: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
4: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
6: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 90 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alierbanku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
7: Uwaga! Super promocja w Teddy!
8: Wiele produktów jest teraz w znacznie niższych cenach. Na przykład 30% zniżki na wszystkie lampy stołowe, 50% na wszystkie koraliki do rękodzieła i wiele więcej. Ale tylko przez krótki czas. Już teraz odwiedź Teddy i skorzystaj z rabatu do 4 lipca. Teddy. Pełen pomysłów.
9: Tylko w ten weekend Makro otwiera się dla Ciebie. Przyjdź i zrób zakupy bez karty Makro. Czekają świeże warzywa i owoce, szeroki wybór produktów na grilla oraz bogata oferta ryb i owoców morza, idealnych na letnie spotkania. A jeśli prowadzisz biznes, w ten weekend zarejestruj swoją firmę w Makro i odbierz aż 100 zł na kolejne zakupy. Szczegóły w regulaminie na makro.pl. Odwiedź nas koniecznie w ten weekend. Produkty na lato znajdziesz w Makro.
10: Masz już plany na lato? W outlecie Faktory Gliwice właśnie wystartowała wielka letnia wyprzedaż. Upoluj wyjątkowe okazje od marek Adidas, Levi's, Ochnik, Tefal i wielu innych. Teraz z rabatami aż do minus 70%. Zacznij sezon w najlepszym stylu w Faktory Gliwice.
11: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia luz tylko 6,99 za 1 kg, aż 63% taniej. A lody Manhattan różne rodzaje jedynie 15,99 za 1,4 litra, aż 38% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
12: Marian, natychmiast wyłaź z wody!
13: No ale co, Barbara? Rekin!
12: Jaki rekin? Ruszyła wielka wyprzedaż w Media Expert!
2: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Grafit. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1299 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem taniej o 300 zł. Media Expert, taniej
9: masz. Po reklamie. Meloradio Śląsk. Słuchaj na 95.1 FM.
14: Minuta do 15, czas na newsy Meloradia.
15: Ula Harciarek on the mic.
16: Dobry news na początek wakacji. Wreszcie można przejechać między Gdańskiem a Szczecinem. Drogą ekspresową do ruchu został oddany ostatni odcinek trasy S6. Będzie łatwiej pozbyć się wraku samochodu. 30 czerwca w życie wchodzą przepisy, które ułatwią złomowanie pojazdów, mówi Anna Swoboda z firmy Olmet.
17: Osoby chcące zezłomować auta nie będą już musiały wędrować po urzędach celem wyrejestrowania pojazdu, tylko ten obowiązek będzie w całości scedowany na stację demontażu pojazdów.
16: Na złomowaniu auta można zarobić do kilku tysięcy złotych. No i jeszcze mundial, bo za nami półmetek. Bramek pada najwięcej od blisko pół wieku. Trybuny zazwyczaj pękają w szwach. Są też pierwsi przegrani. Walizki mogą pakować m.in. Czechy, Haiti i Turcja.
15: Mamy godzinę 15, słuchacie Freak Fightu i pojeździmy trochę samochodem.
14: Tak, ale to nie będzie prosta podróż, bo nie. Gorąco.
15: Masz klimę.
14: A nie. Średnio działa.
15: No właśnie.

0: Moziman wystąpi na Tomorrowland w Belgii w miejscowości Boom, a ja mogłam z Mozimanem pojechać do Francji kiedyś. Nie skorzystałam.
1: No to głupio zrobiłaś.
0: Nie tak bardzo głupio jak pewna pani kierowca.
1: Oj, zdecydowanie. Pewna kobieta na A1, no niestety ominęła swój zjazd.
0: Zdarza
1: więc
0: się.
1: Postanowiła zrobić najbardziej logiczną rzecz na świecie.
0: Tak?
1: Zawrócić i pojechać pod prąd na autostradzie.
0: Wow, a może ona myślała, jest po prostu w trendach, że występuje w GTA.
1: A może tak być. No ale to zapłaci więcej teraz niż to 400 zł za grę.
0: Myślę,
1: że taki mandat to troszkę więcej.
0: Dużo więcej?
1: No za jazdę pod prąd na autostradzie mam nadzieję.
0: Sorry, papi.

0: Jack Jones, Never Be Lonely. Czy teraz jest ten czas, kiedy ty mówisz, a ja nie rozumiem?
1: Tak. Znaczy, zrozumiesz na pewno. Okay. Przynajmniej drugą część. No więc Ekwador to jest taki kraj.
0: Zgadza się.
1: Który teraz osiągnął historyczny sukces na mundialu, ponieważ pokonał Niemcy 2-1 i tym samym zapewnili sobie udział w fazie pucharowej. I to jest tak wielki sukces
0: dla
1: Ekwadoru, no bo pierwszy raz w historii im się to udało. To jest tak wielki sukces, że dzisiaj mają dzień wolny, bo prezydent Ekwadoru ogłosił święto i jest wolny od pracy.
0: Wyobraź sobie, że jakimś dziwnym trafem, dziwnym cudem Polacy coś wygrali. Przecież my byśmy mieli wolny miesiąc.
1: Ale, no właśnie, a wyobraź sobie, że 4 lata temu my też historycznie wyszliśmy z grupy na mundialu i nie było wolnego.
0: Ale co dalej? Co to znaczy, że wyszliśmy z grupy?
1: No to znaczy, że dostaliśmy się do fazy pucharowej, z której natychmiast odpadliśmy, ale... No sukces był, tak samo jak w przypadku Ekwadoru, tylko nie było dnia wolnego.
0: Wow. A to nie był przypadkiem mniejszy sukces niż...
1: Nie no, dla nas to też był duży sukces.
0: Aha.
1: Nie było dnia wolnego, ale miały być premie dla piłkarzy, tylko potem się wszyscy oburzyli, że oni krzyczą premia w szatni i nie dostali.
0: I dobrze.
1: Tak, a potem poleciał trener.
0: O, biedny.

0: Bob Sinclair, I Can't Wait. Czy mamy tutaj fanów Shreka, ręka do góry?
1: To ja.
0: To ja też.
1: To znaczy tych pierwszych dwóch. Ja. Liczy się?
0: Też się pod tym podpisuję, ale będzie spin-off.
1: Tak, no właśnie ten trailer najnowszego Shreka został średnio chyba odebrany.
0: Więc na szybko wymyślili nowy film.
1: I o tym wam powiemy jeszcze w tej godzinie.
0: Niepotwierdzone info.
2: Autopromocja. Dobre Melo. W każdy piątek po 22 grają sami najlepsi. Sam Fel, Clapton, Don Diablo i Tiesto. Dobre Melo. Prawdziwe Dobre Melo. 4 godziny dobrego.

0: Reklama. W Leroy wałkujemy temat farb. Bo teraz w klubie kupujesz jedną dowolną farbę marki Dulux, a drugą tańszą masz 50% taniej. Miksuj jak chcesz, farby białe i kolorowe do ścian i sufitów, podkładowe oraz emalie marki Dulux. Pędzel w dłoń i do Leroy. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
1: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUV-a Hyundai. W wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUV-ów do końca czerwca w salonach Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson, wszechstronną Kona, zwinnego Bayona oraz Santa Fe, solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
2: Zacznij letni poranek z pytaniem na śniadanie. Inspirujące rozmowy, znani goście i praktyczne rady prosto z plenerowego studia. Oglądaj Pytanie na śniadanie codziennie od 7.30 w TVP2.
3: Wszystko, czego dziś chcę,
4: to okazje z kartą Moje Intermarché. Jak olej kujawski 3 litry, jedynie 17,97. A ptasie mleczko Wedel 12,99, kupując dwa opakowania.
5: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
6: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
7: Widaron.
6: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
7: Widaron.
6: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
7: Widaron.
6: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
7: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
8: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
9: Oszczędni tankują taniej.
10: Dlatego trzeba lecieć na stację Auchan po benzynę bezołowiową 95 w cenie tylko 5,50 za litr. Od piątku 26 do niedzieli 28 czerwca. Szczegóły na Auchan.pl.
11: Numer 1 w Kia. Numer 1 w segmencie C-SUV w Polsce w 2026 roku. Kia Sportage. 100% numer 1. Teraz w leasingu 100%. Wpłata własna 20%. Leasing na 3 lata i wykup 1%. Kia Sportage. Propozycja skierowana do przedsiębiorców obowiązuje do 30 czerwca 2026 roku. Leasingu udziela BNP Paribas Leasing Services spółka z o.o. Więcej na kia.pl i u dealerów Kia.
12: Kia. Movement that inspires.
13: Sportowe lato zaczyna się w Decathlon. Plecak turystyczny Quechua MH500 38 litrów w promocji z apką już za 229,99 zł tylko do 22 lipca. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 299,99. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
14: Masz ochotę z rodziną zanurzyć się w Tatrach? A może w gorących basenach? Termy Bukowina to miejsce, gdzie woda otula cię ciepłem, a widok na las uspokaja myśli. Kilka stref, kilkanaście basenów, zewnętrzne niecki pod gołym niebem, zjeżdżalnie dla dzieci i relaksująca strefa saun. Tu każdy wybiera swoje tempo, radość albo pełne wyciszenie. Odkryj Termy Bukowina. Zanurz się w naturze. Wejdź na termybukowina.pl.
15: Sunrise Festival 2026. 30 lipca, 2 sierpnia. Kołobrzeg pod Czele. 4 noce szaleństwa i poranki, których się nie zapomina. Gwarantowane gwiazdy i powrót after party na plażę centralną. Sunrise Festival. Spotkajmy się tam, gdzie wschodzi słońce. Poleca Melo Radio.
16: Już dziś w Lidlu z kuponem Lidl Plus. Szynka wieprzowa XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 17,99. Teraz 7,99 za kilogram. I wszystkie jaja z chowu ściółkowego Złotanioska. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
17: Spędzasz czas w dobrym towarzystwie i słuchasz sprawdzonych informacji. Wiesz jeszcze więcej, bo świat masz na wyciągnięcie ręki. Widzisz to, co ważne i zawsze dobrze się bawisz. To wszystko jest w twoim zasięgu, a my mamy to. Pierwsze miejsce wśród polskich grup mediowych. Codziennie docieramy do blisko 15 milionów odbiorców, w tym do ciebie. Dziękujemy ci za to, że jesteś z nami. Agora, grupa mediowa numer 1 w Polsce.
18: Wow, teraz w Deichmann. Setki modeli butów z rabatem do 50%. Tak, tak, setki modeli butów nawet za pół ceny. Deichmann, wchodzisz i oszczędzasz.
19: W Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej.
20: O.
19: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
20: O, a o ile?
19: 35 groszy taniej na litrze.
20: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
19: Tak.
21: A jak lemoniadę?
19: No też.
20: To poprosimy.
19: Ale co?
21: Wszystko.
19: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
15: Po reklamie. Meloradio Śląsk.

0: tempo.
1: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

0: Natomiast...
1: Tak.
0: No wiadomo, w polskiej wersji językowej chyba nikt pana Sztura nie zastąpi.
1: Przypomnimy sobie, jak osioł brzmiał.
0: Tak, tak.
2: Samotność ciężki los, przyjacielem mym bądź.
3: Dość! Przestań! I ty się dziwisz, że nie masz przyjaciół?
1: Utożsamiam się z osłem.
0: Co masz na myśli?
1: Nie, nic.
0: To moje bagno.
1: Nasze bagno.

0: Four Strings Melo Radio. 30 czerwca 2028 to wtedy wyjdzie spin-off Shreka.
1: Będzie film o Ośle. To jest chyba jedna z najlepszych postaci.

0: siedzi nam ten kawałek. Hard to be humble, Mikolas, Trips. Trips w sumie, bo to Polak.
1: Ale mieszka w UK, więc teraz Trips, nie?
0: Dlatego nie odpisuje nam na DM.
1: For my mates, Trips.
0: Trips, yeah, that's true. Będzie gorąco i to nie jest tajemnica, ale będą pewne udogodnienia w związku
2: tak,
0: z tym.
2: Tak, dla podróżujących koleją, tak? I o tym w newsach.
3: A już o 16 zagramy
1: Boy You Turn Me, Felix, Jenny, Kaskada.
0: I tak wam zagramy punktualnie o 16, bo
1: kiedy inni gadają,
0: to my już podkręcamy tempo.

0: Reklama. O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
1: Czy można powtórzyć pytanie?
0: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
1: Tak.
0: Brawo!
2: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
3: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
4: Biznes lubi jakość. Biznes ceni dynamikę. Biznes uwielbia dobre decyzje. Honda, twój idealny partner w biznesie. Teraz specjalna oferta samochodów Honda dla firm. O szczegóły zapytaj u dealerów.
5: Na tani weekend wybieram Aldi. Od soboty do niedzieli wszystkie koncentraty do napojów. Drugi tańszy produkt aż 80% taniej. Mieszaj dowolnie. A Eduszo Family kawa mielona 500 gramów. Teraz jedno opakowanie plus jedno gratis. Produkty objęte limitem. Jesteśmy otwarci w tę niedzielę. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: You ready?
7: Tylko w Disney Plus.
8: Every second counts, baby.
7: Powrót wielokrotnie nagradzanego serialu. The Bear. Finałowy sezon.
9: Restaurant is flooded.
7: To już ostatnia szansa.
10: I am selling the building.
7: By uratować to miejsce.
11: We have each other and nothing left to lose.
7: The Bear. Serial produkcji FX. Finałowy sezon. Oglądaj teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
12: To pewne. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Od czwartku do niedzieli wszystkie mięsa surowe marynowane czas na grill. Drugi tańszy produkt 50% taniej. A wszystkie oliwy z oliwek i oliwki drugi tańszy produkt 60% taniej z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. Do tego wszystkie chipsy Lay's. 2 plus 1 gratis. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
13: Tato, co to za pan?
14: Serwisant z Taurona. Naprawia sprzęty.
13: A pranie też za ciebie wstawi?
14: Nie, to już muszę sam. Czekam na tanie godziny. Wtedy prąd jest tańszy.
13: Z Tauronem to zawsze można zaoszczędzić.
14: Jasne, że tak. Wejdź na tauron.pl/taniegodziny/serwisant.
15: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Przestronnego Sprintera możesz mieć już za 1349 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie. Zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilowan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele Citan i Vito. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
16: Szefie, klient dzwonił, że panele trzeba położyć do końca tygodnia, a to ponad 100 metrów.
17: No to w czym problem?
16: No, że musi je szybko kupić, a najlepiej dzisiaj.
17: No i?
16: No i obawiam się, że nie zdąży.
17: No to weź klienta do Bricomana, nie tu się stresujesz.
18: Zamiast się stresować, jedź do Bricomana. Masz wszystko od ręki i w hurtowych ilościach, a do tego w najlepszej cenie. Jak panele winylowe Dom Oregon po 61 zł za metr kwadratowy, wodoodporne i w klasie 33. Bricoman. Zmieniamy ceny na dobre.
19: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody.
20: Eobuwie Summer Edition Days trwa. Kup minimum dwa produkty i zgarnij aż do minus 30% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Łap rabat na buty, torebki, dodatki na stronie i w aplikacji eobuwie.pl do 29 czerwca. Eobuwie, wie, wie, wie.

0: Co jest grane na Śląsku?
1: Aleksandra Brudziak, zapraszam. Przed nami bardzo, ale to bardzo gorący weekend. Pewnie wielu z nas będzie szukać ochłody nad wodą. Fala w Chorzowie już dziś otwarta od 9 do 19. W tym sezonie także dodatkowe atrakcje, takie jak na przykład zajęcia z jogi czy pilatesu. Jutro otworzy się kąpielisko w Parku Miejskim w Bytomiu, ale to będzie takie otwarcie z pewnymi przeszkodami. Nie wszystkie strefy będą czynne. Doszło do awarii niecki, prawdopodobnie z powodu szkód górniczych. Przypominamy też o lawendowym festiwalu, piątym już, który jutro w Katowicach Ochojcu. Wstęp do lawendowego ogrodu jest bezpłatny, ale obowiązuje lawendowo-biały dress code. I jeszcze przypominamy o minionkach, które wraz ze straszydłami od dziś na dużym ekranie Kina Helios zapraszają.
2: Minuta do 16, czas na newsy Melo Radio.
3: Przed mikrofonem Ula Harciarek.
4: Ceny paliw w wakacje mogą być wyższe. Stanie się tak, jeśli rząd zakończy program ceny paliw niżej. Według biura Reflex ceny mogą wzrosnąć do 60 groszy za litr. Jeśli w czasie zbliżających się upałów chcielibyście zrezygnować z podróży pociągiem, no to możecie zwrócić bilety, mówi rzecznik PKP Intercity Michał Wrzosek.
5: Podróżni, którzy do 23 czerwca kupili bilet na przejazd w terminie od 25 do 30 czerwca, mogą dokonać zwrotu biletu bez dodatkowych kosztów. Dotyczy to wszystkich rodzajów biletów i wszystkich ofert specjalnych.
4: Nawet tych, które kupowane były jako bezzwrotne. A w związku z upałami zmieniają się wakacyjne destynacje mieszkańców państw Zatoki Perskiej. Według emirackich agentów podróży popularniejsze stają się Szwajcaria czy Austria.
2: 70 gałek lodów można mieć za 500 zł.
6: Wow, to... czy to jest dużo lodów, czy mało lodów? Chyba mało.
2: Dużo. 70 gałek.
6: Ale jestem gruby.
2: Mikołaj, hej.

0: Velvet Chemistry w Melo Radio. Wyobraźcie sobie, że macie wielkie plany. Chcecie mieć dom. I wyobrażacie sobie siebie w tym domu.
1: No ale niestety, żyjemy w Polsce i wiecie jak to jest. My to, my to. Po to deweloperka.
0: I o tym za chwilę pogadamy.

0: Darłowo.
1: Ho.
0: Mogłaby ta Kroksana węgiel zaśpiewać przy tej okazji.
1: To chyba by musiała być jakaś sponsorowana piosenka. Ale w Darłowie, no... Darłowo pojawiło się na mapie Polski już po raz drugi, można powiedzieć, ponieważ inwestor budował tam takie szeregowe domy z ogrodami i miały tam być takie strefy handlowe, ale coś nie wyszło i teraz jest tam Biedronka.
0: Wow! Blisko, tak jakby na przykład ja czasami mam wrażenie, że sklep jest dla mnie jak dom, tyle wydaje.
1: To chyba nie w ten sposób. No dobra, to prawda, osiedle wygląda jak domy, są te daszki spadziste i tak dalej, no tylko w środku jest Biedronka, nie? Podobno plan im się pozmieniał. To jest trochę tak, jak wiesz, w Wordzie próbujesz obrazek przeciągnąć i cały dokument się rozjeżdża. To na pewno musiało się to wydarzyć.
0: Najgorzej.

0: 17 po 16. Szybka kasa na weekend w Meloradio. Dzisiaj mamy dla was 500 zł.
1: To jest dużo pieniędzy.
0: Dużo.
1: I tyle pieniędzy chciałaby mieć Agnieszka, do której już teraz dzwonimy. Agnieszka ma oczywiście 5 sygnałów na to, żeby odebrać od nas telefon.
0: Coś czuję, że to się uda.
2: Halo!
0: Halo, cześć Agnieszka, cześć Mikołaj, Meloradio.
2: Jezu, wy podkręcacie temperaturę.
0: No, a jak? Co porabiasz, Agnieszka?
2: Ja się chłodzę w basenie.
0: Naprawdę?
1: Ale zazdrościmy ci teraz, mimo że siedzimy w klimatyzacji.
0: A mogę dołączyć?
2: Możesz, no.
1: A ja, dobra, może nie, zapytam.
0: Dobra, też możesz. Agnieszka, byłaś na meloradio.pl. Na co ci 500 zł?
2: Wiesz co, mam taki plan na super weekend z przyjaciółką. Chciałabym ją zabrać na jeziorko. Już tyle razy się zgadywałyśmy, że spróbujemy w ogóle pływać na supach. I jeszcze nigdy tego nie próbowałyśmy, więc chcemy spróbować. Nam się to uda, bo to wygląda tak dosyć prosto, łatwo.
1: Może wytłumaczmy słuchaczom, co to są supy, bo
0: ja
1: też nie wiedziałam.
0: Co roku pływam, to takie wielkie deski na jeziorze sobie zawsze
2: supy
0: pływam.
2: To są takie, tak. I co, łatwo?
1: To się bardzo okaże, wszystko Agnieszka przed tobą.
0: Jeżeli
1: to
0: lubisz padać do wody.
2: No, jest tak gorąco, że
1: to
2: mogę
1: sama przyjemność,
2: padać.
1: No. A ten dźwięk oznacza, że możesz już wybierać się do bankomatu i za chwilę wyciągać z niego szybką kasę od Meloradia.
2: Jesteście najlepsi.
0: Ty jesteś. Szybka kasa na weekend w Meloradiu.

0: Hej, wesele!
1: A jak run, run, river, na jedną nóżkę, na drugą, hop! A jeszcze w tej godzinie będą mroczne rzeczy.
0: Pomówimy o treściach w internecie.
1: Jakich?
0: No takich sztucznych treściach.
1: Ojoj, Zrobiło się dwuznacznie.
0: To tak specjalnie.
1: Zostańcie z nami.
2: Meloradio Śląsk. Słuchaj na 95.1 FM. Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
3: No nową klimatyzację do samochodu. Teraz cieplejsze dni, więc dałoby się.
0: Patryk, 200 w tym momencie lecą do ciebie.
3: Dziękuję.
2: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij 2, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Rano obudzi największego śpiocha. Po południu

0: cały dzień. Autopromocja. Reklama.
1: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
2: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
3: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
4: Łopatka wieprzowa, idealna na obiad. Cena sprzed obniżki 14,99. Teraz z aplikacją tylko 8,99 za kilogram. A idealne do ciast i deserów brzoskwinie. Cena sprzed obniżki 16,99. Teraz tylko 7,99 za kilogram.
3: Tanio tutaj jest, Stokrotka.
5: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Wszechstronnego Vito możesz mieć już za 1279 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilowan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele. Citan i Sprinter. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
6: Notino Black Friday trwa. Kup wybrane produkty ze zniżką aż do 33% w aplikacji Notino. Wybieraj spośród szerokiej oferty perfum i kosmetyków. Więcej na notino.pl.
7: Notino. Today is yours. Feel good.
8: Każda wielka historia zaczyna się od decyzji. Chcesz projektować miasta przyszłości, ratować zdrowie i życie, tworzyć grafikę, zarządzać lub rozwijać technologię jutra? W Akademii Śląskiej znajdziesz kierunek dla siebie. Trwa rekrutacja na studia techniczne, artystyczne, biznesowe i medyczne. Uczelnia z doświadczeniem, praktyczna wiedza, ludzie, którzy inspirują. Nie wybieraj tylko studiów, wybierz swoją przyszłość. Wejdź na akademiaslaska.pl. Akademia Śląska. Gdy chcesz czegoś więcej.
9: Red Friday w MediaMarkt, czyli letnia edycja Black Friday. 65-calowy telewizor OLED Sony. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 7499 zł. Teraz za 6999 zł. MediaMarkt.
10: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay. Paliwo 20 groszy taniej. A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
11: A o ile?
10: 35 groszy taniej na litrze.
11: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
10: Tak.
12: A jak lemoniadę?
10: No też.
11: To poprosimy.
10: Ale co?
12: Wszystko.
10: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
13: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś masło z polskiej mleczarni 200 gramów z kuponem Lidl Plus. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 1,99 zł przy zakupie 3 opakowań. Polskie pomidory jedyne malinowe. Cena przed obniżką 14,99. Teraz 5,99. A z kuponem Lidl Plus tylko 4,99 za kilogram. A wszystkie lody na patyku, w rożku i lodowe kanapki do 220 ml 1+1 za grosz. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
14: Lidl. To się opłaca.
15: Ogień, woda, powietrze, ziemia. Poczuj żywioł na Summer Arenie 2026 Freezer Arenie Gliwice. Latynoskie rytmy, fire show, pirackie przygody, piana party, silent disco i atrakcje dla całych rodzin. Bawimy się od lipca do sierpnia. Wstęp wolny. Szczegóły na freezeroarenagliwice.pl. Miasto Gliwice zaprasza.
16: Masz już plany na lato? W outlecie Faktory Gliwice właśnie wystartowała wielka letnia wyprzedaż. Upoluj wyjątkowe okazje od marek Adidas, Levi's, Ochnik, Tefal i wielu innych. Teraz z rabatami aż do minus 70%. Zacznij sezon w najlepszym stylu w Faktory Gliwice.

0: Natalia Nykiel, bądź duży w Meloradiu. Jesteśmy o krok od martwego internetu, taki nagłówek nam wyskoczył. Straszne. Tak.
1: Teoria martwego internetu polega na tym, że podobno w internecie będą niedługo same boty, które będą same sobie odpowiadać, tworzyć treści. I właśnie to się zaczyna, ponieważ na TikToku podobno prawie 60% treści tworzono jest przez sztuczną inteligencję.
0: Masz rację, moje wszystkie filmiki na TikToku to są kotki AI.
1: Najgorsze są jednak treści dla dzieci. Tam prawie 97% jest tak przy użyciu AI.
0: Na szczęście u nas w Meloradiu jest zupełnie na odwrót.
1: Nasze sociale są zawsze robione przez ludzi, zresztą bardzo zdolnych. Wbijajcie. Polecamy też kanał nadawczy Meloradia, bo tam można zerknąć za kulisy.
0: Na przykład wczoraj mogliście się dowiedzieć, co jedliśmy z Mikołajem na obiad.
1: Fascynujący content.
0: Talk to you. Another.

0: Alabama ten w Meloradiu. Ula.
1: Tak, słucham.
0: Co przygotowałaś ciekawego dla nas?
1: A na przykład coś dla fanów Heroesów, czyli takiej gry kultowej.
0: A ja wiem, milion godzin przegranych.
2: Ale trójka, no czwórka, trójka. O której mówimy
0: no,
2: częściej.
0: Mam nadzieję, że
1: no tak? Też.
0: A, okej.
3: A już o 17:00 zagramy
2: Just the Way You Are, Milky i David Guetta.
0: I ten numer zagramy wam punktualnie o 17:00.

0: 95.1 FM. Autopromocja.
1: No, nareszcie można pogrillować. Karkówki, kiełbasy, szaszłyki, słońce, kolorowe napoje. A,

0: sprawdź, żebyś potem znowu nie mówiła lato mija, ja niczyja. Konrad Straczek, zapraszam.
1: Nie ma żadnych szkodliwych substancji.

0: Radio. Słuchaj codziennie i wkręć się. Autopromocja. Reklama.
1: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
2: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
1: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
2: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
1: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
3: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
4: Masz już plany na lato? W outlecie Faktory Gliwice właśnie wystartowała wielka letnia wyprzedaż. Upoluj wyjątkowe okazje od marek Adidas, Levi's, Ochnik, Tefal i wielu innych. Teraz z rabatami aż do minus 70%. Zacznij sezon w najlepszym stylu w Faktory Gliwice.
5: Odkryj zachwycające SUVy Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem, korzyścią do 20 450 zł w kredycie 0,49%, RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
6: Klient na początku roboty ma na wszystko kasa. Jak zaczyna się wykończenie, to budżet akurat się kończy.
7: I dokąd wtedy jedziemy?
6: No nie wiem.
7: No a gdzie masz wszystko od ręki w hurtowych ilościach, a do tego w cenie, która nikogo nie wykończy?
6: A, dobry komana.
7: Dobry fachowiec wie, że jak potrzeba czegoś szybko i od ręki, a do tego w najlepszej cenie, to tylko Dobry Komana, gdzie 10 litrów odpornej na szarowanie farby lateksowej Decoral Acryl 2 dostaniesz już za 98,95. Zajrzyj do Dobry Komana, wykończenie cię nie wykończy. Brickoman. Zmieniamy ceny na dobre.
8: You ready?
9: Tylko w Disney Plus.
10: Every second counts, baby. Yeah!
9: Powrót wielokrotnie nagradzanego serialu. The Bear. Finałowy sezon.
11: Restaurant is flooded.
9: To już ostatnia szansa.
12: I am selling the building.
9: By uratować to miejsce.
13: We have each other and nothing left to lose.
9: The Bear. Serial produkcji FX. Finałowy sezon. Oglądaj teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
14: Ekstra weekend z Kaufland Kart Ekstra.
15: W te soboty i niedzielę winogrona jasne tylko 9,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. A masło Ekstra Polmlek złoty 99 za opakowanie przy zakupie 3 z Kaufland Kart Ekstra. 6 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
16: Śląskie przyspiesza w komfortowym tempie. Samorząd Województwa Śląskiego kupił 5 nowych pociągów Impuls 2, nowoczesnych, zeroemisyjnych i obsługujących codzienne trasy kolei śląskich. W standardzie klimatyzacja, gniazdka do ładowania, strefa dla rodzin z dziećmi, przestrzeń na rowery i pełna dostępność dla osób z niepełnosprawnościami. Więcej miejsc w regionalnych składach to lepsze dojazdy i łatwiejsze podróże po regionie. Zakup pociągów współfinansowano z Krajowego Planu Odbudowy i środków Unii Europejskiej.
17: W salonach Empik czeka na Ciebie 20 zł rabatu z okazji zakończenia roku szkolnego. Przyjdź ze świadectwem i odbierz zniżkę przy zakupach za minimum 100 zł. Książki, gry planszowe, gadżety, wszystko na wakacje. Promocja trwa od czwartku do niedzieli. W najbliższą niedzielę salony Empik są otwarte.
18: Sunrise Festival powraca od 30 lipca do 2 sierpnia w Kołobrzegu pod Czelu. Scooter, Afrojack, Hardwell i wielu innych. 3 dni, 4 noce, legendarne afterparty. Sunrise Festival, energia, która nie gaśnie nawet o świcie. Poleca Melo Radio.
19: E-obuwie Summer Edition Days trwa. Kup minimum 2 produkty i zgarnij aż do minus 30% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Łap rabat na buty, torebki, dodatki na stronie i w aplikacji. Aplikacji eobuwie.pl do 29 czerwca. Eobuwie, wie.
4: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na Audi.pl.
0: Po reklamie. Autopromocja. Dobre Melo. W każdy piątek po 22 grają sami najlepsi. Sam Felt, Clapton, Don Diablo i Tiesto. Dobre Melo. Prawdziwe Dobre Melo. 4 godziny dobre.

0: co jest grane na Śląsku.
1: Aleksandra Brudziak, zapraszam. Właśnie rozpoczynają się wakacje. Przed nami pierwszy wakacyjny weekend. Wydarzeń cała masa. W Gliwicach sportowe emocje, mecze siatkarskiej Ligi Narodów, ale oprócz tego warsztaty, spotkania, kino plenerowe. Jeśli chodzi o warsztaty, to niektóre są naprawdę oryginalne. Na przykład warsztaty pozłotnicze. To jest propozycja na niedzielę. Muzeum w Gliwicach zaprasza. Nie wszystko złoto, co się świeci. Taki jest tytuł warsztatów. Propozycja na dzisiejszy wieczór może brzmieć: Tychy, koncert Kalibra 44, koncert symfoniczny z orkiestrą AUXO. Takie rzeczy o 21.30 na placu pod Żyrafą. Święto Miasta potrwa do niedzieli. Świętuje cała metropolia i zaprasza na mikrowyprawy. W ramach tych wydarzeń w sobotę dyskoteka w Muzeum PRL w Rudzie Śląskiej.
2: Minuta do 17, czas na News Melo Radia.
3: Ula Harciarek, on the mic.
4: Jest tymczasowy areszt dla obywatela Francji, który wszedł do tunelu warszawskiego metra. Podczas przesłuchania odmawiał odpowiedzi na pytania i nie wyjaśnił, dlaczego forsował zabezpieczenia. Mimo upałów lasy pozostaną otwarte, zapowiada wiceminister klimatu i środowiska Mikołaj Dorożała.
5: One mają służyć też ludziom jako miejsce schronienia, jako miejsce wytchnienia, ale apelujemy i prosimy o ostrożność, absolutne nieużywanie ognia.
4: Bo na większości obszarów wilgotność ciułki jest mniej więcej taka jak kartki papieru. No i jeszcze coś dla fanów Heroesów, chodzi oczywiście o grę. Koncert symfoniczny muzyki z tej kultowej gry będzie w Warszawie 25 lipca. Bilety jeszcze są.
3: Jedziemy?
2: Pewnie.
3: Ja dobra. Też. Płacisz?
4: Nie.
3: I mamy godzinę 17, słuchacie Freak Fightu, przyda się WhatsApp Melo Radio za moment.
2: Po raz kolejny zadamy wam ważne pytanie, dzisiaj związane z wakacjami.
3: Okej, niech będzie.

Jaram mnie jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach złożę życzenia urodzinowe.

0: Wakacje, oficjalne wakacje dla wszystkich uczniów. Brawo!
1: Yay!
0: Zdaliście, mam nadzieję.
2: Nawet jeśli nie, to nie matura, chęć szczera zrobić
0: oczywiście
2: z ciebie oficera. Chociaż akurat teraz na oficera też trzeba mieć maturę, więc to już nie aktualne.
0: WhatsApp Meloradia, tam się kierujemy, czekamy na głosówki od was. Co można zrobić w szkole na literę U?
2: Można na przykład uciekać z lekcji. To była moja ulubiona czynność w szkole.
0: Moją ulubioną czynnością było udawanie, że coś umiem.
2: Albo można też udawać właśnie, że się zapomniało o pracy domowej, a po prostu się jej nie zrobiło z lenistwa.
0: Czekamy na głosówki od was. Co można zrobić w szkole na literę U? WhatsApp Meloradia znajdziecie gdzie?
2: Na Meloradia.

0: Felix Jan, Paulina, Book of Love. Robi się gorąco w naszym studiu i to nie przez pogodę, przez tak gramy, bo w końcu podkręcamy tempo.
1: Oczywiście.
0: I sprawdzamy, co można zrobić w szkole na literę U. Zaskakujecie nas, drodzy słuchacze.
2: Pojawiły się takie propozycje, które mi na przykład przez myśl nie przeszły.
0: Tak, to prawda. Grzesiek nagrał nam taką głosówkę.
3: Co można zrobić w szkole na literę U? Upozorować kolejny pogrzeb babci. Mieliśmy w klasie takiego eksperta, który chował babcię przynajmniej raz w miesiącu. Pozdrawiam, Grzesiek z Jarocina.
2: No jest to jakiś sposób, prawda?
0: Zuzia napisała, że po prostu uczyć się.
2: Tak, Zuzia też powiedziała nam, że można się uczyć, ale chyba jeszcze się zgrywa, bo jest dużo dźwięków, a tylko dwie ręce do zgrywania.
0: Cztery.
2: Tak? To gdzie byłaś przez ostatnie trzy minuty na przykład?
0: Uciekałam od wejścia. Taki żart. Po prostu sobie biegałam.
2: Ale wrócimy jeszcze oczywiście do tematu, co można robić w szkole na literę U.
0: Czekamy na wasze głosówki. WhatsApp Meloradio, odnośnik znajdziecie na meloradio.pl. Dracula, tak podkręcamy tempo.

0: Hałda ze Feel w Molo Radio. Sprawdzamy, co można robić na literę U w szkole. Dzięki za wszystkie głosówki i tekstówki. Jesteście najlepsi. I mamy głosówkę od naszej słuchaczki.
1: Ponad 20 lat temu, to była szkoła podstawowa, zaczęłam się kłócić z moim kolegą. Powiedział, że mam bardzo brzydkie piegi i niestety go ugryzłam. I to tak mocno, że został ślad.
2: No, przynajmniej ma pamiątkę ze szkoły, nie?
0: Każdy ma jakieś pamiątki, prawda?
2: A ten ma zawsze przy sobie.
0: Piękna, to jest taka historia miłosna, można by powiedzieć.
2: Trochę tak. Jak oni nie będą razem, to ja nie wierzę w miłość.

0: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
1: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
0: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
1: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
0: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
2: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
3: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia luz tylko 6,99 za 1 kg, a 63% taniej. A lody Manhattan różne rodzaje jedynie 15,99 za 1,4 litra, aż 38% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
4: Tato, co to za pan?
5: Serwisant z Taurona, naprawia sprzęty.
4: A pranie też za ciebie wstawi?
5: Nie, to już muszę sam. Czekam na tanie godziny, wtedy prąd jest tańszy.
4: Z Tauronem to zawsze można zaoszczędzić.
5: Jasne, że tak. Wejdź na tauron.pl/tanie-godziny/serwisant.
6: W salonach Empik czeka na ciebie 20 zł rabatu z okazji zakończenia roku szkolnego. Przyjdź ze świadectwem i odbierz zniżkę przy zakupach za minimum 100 zł. Książki, gry planszowe, gadżety, wszystko na wakacje. Promocja trwa od czwartku do niedzieli. W najbliższą niedzielę salony Empik są otwarte.
7: Ogień, woda, powietrze, ziemia. Poczuj żywioł na Summer Arenie 2026 Freezer Arenie Gliwice. Latynoskie rytmy, fire show, pirackie przygody, piana party, silent disco i atrakcje dla całych rodzin. Bawimy się od lipca do sierpnia. Wstęp wolny. Szczegóły na freezeroarenagliwice.pl. Miasto Gliwice.

0: produktów. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt. Na tani weekend wybieram Aldi. Od soboty do niedzieli wszystkie koncentraty do napojów. Drugi tańszy produkt aż 80% taniej. Mieszaj dowolnie. A Eduszo Family kawa mielona 500 gramów. Teraz jedno opakowanie plus jedno gratis. Produkty objęte limitem. Jesteśmy otwarci w tę niedzielę. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
1: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
0: Po reklamie.

0: BFF Bambi Ankleosia. A my ciągle sprawdzamy, co można zrobić w szkole na literę U.
1: Tak, i dostaliśmy od Lidii ciekawą propozycję.
2: W szkole na literę U to można umalować się przy ulubionej umywalce, żeby po rozdaniu świadectw udać się na ulubione meloparty.
0: Piątka z plusem!
1: Życzymy wam wszystkim udanych wakacji, jeżeli je macie. Zostańcie z Melo, bo my będziemy całe lato podkręcać wam tempo oczywiście.

0: Kończy, dzisiaj mieliśmy temat stosunków seksualnych i pan się oburzył, że ja nie mogę się wypowiadać na ten temat, bo kobiety to tylko leżą i nic nie robią. Słuchamy cię jako eksperta.
1: Czekaj, jest tak gorąco, że ja muszę to jeszcze raz przebuforować.
0: Cześć Kończy, tak w ogóle.
1: Cześć. Mów o czym chcesz, ja tylko chciałem powiedzieć, że myślałem, że dzisiaj to ty będziesz mokra, ale ja jak widzisz dzisiaj, to ja jestem mokry.
0: Bo jest gorąco, no, cieszymy się, kobiety są gorące, let's go.

0: autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Poznałam kolegę z okolic swoich i pomyślałam, żeby się wybrać może na go-karty.
2: Patrz, 200 wylecą do ciebie.
1: Dzięki wielkie.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij 2, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Kiedy potrzebujesz

0: Słuchaj Meloradia. Podkręcamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama.
1: Uwaga, komunikat. Od 29 czerwca 2026 roku w części Śródmieścia Katowic zacznie funkcjonować strefa czystego transportu. Ograniczona wjazd najstarszych i najmniej ekologicznych pojazdów, oferując jednocześnie szerokie wyłączenia dla mieszkańców Katowic oraz całej górnośląsko-zagłębiowskiej metropolii. Sprawdź zasady i przygotuj się na zmianę. Wejdź na katowice.eu/SCT.
2: Super, super, super weekend w Kauflandzie. W te soboty i niedzielę 10 jaj świeżych z wolnego wybiegu kurka wolna, tylko 9,99. A żel, proszek lub kapsułki do prania Persil jedynie 16,49 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra. 6 opakowań na osobę. Kaufland.
3: Tato, co to za pan?
4: Serwisant z Taurona. Naprawia sprzęty, żebym ja nie musiał.
3: A pranie też za ciebie wstawi? Mama prosiła przed wyjściem z domu.
4: Czekam na tanie godziny. Zaraz prąd będzie tańszy, wtedy włączę pralkę.
3: Ty to zawsze znajdziesz wymówkę, żeby poleżeć.
4: To nie wymówka, a oszczędność. A jak oszczędzać?
3: To z Tauronem.
4: Jasne, że tak.
5: Poznaj ofertę tanie godziny z serwisantem. Wejdź na tauron.pl/taniegodziny/serwisant.
6: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.
7: Barbara, łatwa kasa?
8: Marian, zawsze.
7: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
8: Sprytnie.
7: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
9: Ogień, woda, powietrze, ziemia. Poczuj żywioł na Summer Arenie 2026 Prizier Arenie Gliwice. Latynoskie rytmy, fire show, pirackie przygody, piana party, silent disco i atrakcje dla całych rodzin. Bawimy się od lipca do sierpnia. Wstęp wolny. Szczegóły na prizieroarenagliwice.pl. Miasto Gliwice zaprasza.
10: Dzisiejsze trio w ataku w Biedronce. Tylko dzisiaj na czele ataku napój energetyzujący Tiger 250 ml. Złoty 99 za każdą sztukę przy zakupie 4 sztuk. Pod bramką krakersy top. Różne rodzaje, 300 gramów. 3,49 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. A akcję kończą chipsy top, karbowane spicy. Różne rodzaje, 150 gramów. 3,49 za każdą sztukę przy zakupie 2. Kibicujemy wszystkim kibicom. Biedronka.

0: Na zegarkach dochodzi 18, czas na newsy w Meloradiu, a z tymi Ula Harciarek.
1: Dobry news dla kierowców. W związku z falą upałów ten weekend będą ułatwienia na autostradzie A1. W przypadku kolejek możliwe będzie otwarcie bramek na odcinku Gdańsk-Toruń. Upalnie w Tatrach przewodnik TPN Tomasz Zając radzi więc, żeby wychodzić na szlak jak najwcześniej.
2: No i oczywiście dobre przygotowanie, czyli czapka z daszkiem, krem z filtrem, na pewno okulary przeciwsłoneczne. Przynajmniej na osobę powinniśmy 2,5-3 litry wody wziąć.
1: W Tatrach obowiązuje zakaz chodzenia po szlakach od zmierzchu do świtu. No i jeszcze przypominajka na koniec, w najbliższą niedzielę sklepy będą otwarte. Kolejna niedziela handlowa 30 sierpnia.
0: Czyli będzie się można obkupić, jednym słowem.
1: Będzie można.
0: Dobrze, że wypłata przyszła, to przynajmniej będzie co wydawać.
1: Oj, tak.

0: Odliczamy wasze ulubione numery.
1: Oj, będzie gorąco, bo też sporo się wydarzyło w naszym notowaniu. Część numerów spadła, część poszybowała w górę, są też nowości. No, jednym słowem, dzieje się. Konrad Tarczyk, cześć, witajcie i zapraszam. No, mówiłem, że już w emocjach jestem. No, ale dobrze, zobaczmy w takim razie, co na miejscu dziś 30. Tutaj Can't Deny It to spadek z miejsca 28. A co na 29? No, tytuł pięknie wyśpiewany, Better Times, to spadek z 26. No i na kolejnym miejscu też mamy spadek. Rumors na 28 z 25, a co na miejscu 27? Tutaj dziś Gips PZ i Karnawał.

To cudze mieszkanie ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś, uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie

Ależ to dobrze brzmi. Lou Mix i Sunflower na 25. miejscu 30 Meloradia i to jest nowość w naszym notowaniu. Tak sobie zajrzałem na jego sociale, no bo pod tym kawałkiem, słuchajcie, w sieci już kilka milionów wyświetleń, co chyba nikogo nie dziwi, ale w socialach taka cisza. No, może ten sukces właśnie tak sprawił, że teraz trzeba jednak chwilę odpocząć, ale my w 30 Meloradia ani chwili nie odpoczywamy, bo już teraz przed nami miejsce 24 i bardzo ładny awans z miejsca 29. Wcale wam się nie dziwię, bo ja też bardzo lubię ten kawałek. Alabama Ten, Moonlight i Fordo to już teraz przed nami.

Don't Want Your Love, Eileen Mealy Goulding na miejscu 22, 30 Meloradia. No tutaj mamy spadek od szoczka z miejsca 19. U Eli dzisiaj bardzo gorąco, no ale to zresztą w Polsce też mamy wielkie upały. No i oczywiście bardzo gorąco jest też w 30 Meloradia. No choćby za sprawą świeżynek i nowości, które gramy wam z wielką przyjemnością, no i na które wy oczywiście możecie głosować na meloradio.pl. No to właśnie, a propos tych nowości, gorących nowości, Clean Bandit, I Don't Wanna Hurt You, to już teraz przed nami. Podkręćcie nie tylko tempo, ale i głośniki, bo tego po cichu nie można słuchać.

0: Melo na miejscu dzisiaj się pojawili 20, jeżeli chodzi o numer Hard to be Humble. Trips, czyli człowiek, który chyba jest najsłynniejszy w Polsce, jeśli chodzi o osoby z niebieskimi włosami, chociaż wiem, że dziewczyny pewnie by zaraz powiedziały, że to wcale nie jest niebieski, tylko jakiś zupełnie inny kolor. Tripsa dzisiaj można na przykład w Legnicy posłuchać, jutro będzie w Jarosławiu, później w Trzebini. No jednym słowem, pracowity chłopak. A my też pracujemy, bo za chwilę miejsce 19:30 Melo Radia. Zdradzić wam? No zdradzę, to będzie halo, więc nie odchodźcie daleko.
1: Autopromocja. Są słowa, które w każdym języku brzmią tak samo. Słowa, które znaczą tylko jedno. Impreza! I ja was właśnie na takie weekendowe tyryty zapraszam. W soboty i niedzielę od 10:00. Weekendowe Melo, pokaz strzała. Nie ma żadnych szkodliwych substancji.
2: Nie znajdziesz w nim

0: sprzedaż aut dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do miliona kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025 roku.
1: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobaczak Tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
2: Czy można powtórzyć pytanie?
1: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobaczak Tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
2: Tak.
1: Brawo!
3: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
6: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same. Dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
7: Hej, tu IKEA. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na IKEA.pl. You ready?
8: Tylko w Disney Plus.
9: Every second counts, baby.
8: Powrót wielokrotnie nagradzanego serialu The Bear, finałowy sezon.
10: Restaurant is flooded.
8: To już ostatnia szansa.
11: I am selling the building.
8: By uratować to miejsce.
12: We have each other and nothing left to lose.
8: The Bear, serial produkcji FX. Finałowy sezon. Oglądaj teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
13: Castorama!
14: Teoria
13: i praktyka.
14: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
13: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
14: Tak?
13: No, aż 500 zł za każde wydane 2,5 tysiąca. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 7 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
15: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca błonie śluzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy, leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordacji Industria Chemica Farmaceutica SPA.
16: Oszczędni tankują taniej.
17: Dlatego trzeba lecieć na stację Auchan po benzynę bezołowiową 95 w cenie tylko 5,50 za litr. Od piątku 26 do niedzieli 28 czerwca. Szczegóły na Auchan.pl.
18: Odkryj zachwycające SUV-y Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem, korzyścią do 20 450 zł w kredycie 0,49%, RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
19: Kolejne mecze mundialu i to jakie? Norwegia, Francja, w nocy Nowa Zelandia, Belgia i Urugwaj, Hiszpania. Oglądaj od 20.25 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
20: Red Friday w Mediamarkt, czyli letnia edycja Black Friday. Kup suszarkę Dyson Supersonic Air Straight and Wavy z technologią inteligentnej regulacji temperatury za 1499 zł lub suszarkę Dyson Supersonic Natural z innowacyjnym systemem dostosowującym temperaturę suszenia do Twoich włosów również za 1499 zł w zestawie aż z 5 końcówkami. Włosy zdrowsze i bardziej lśniące. Mediamarkt.
21: Po reklamie.
20: Halo Radio Śląsk. Słuchaj na 95.1 FM. 30 Meloradia. Odliczamy najlepsze hity tego tygodnia. 19.

Czekamy, aż zajdzie słońce, staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje, po to bo chcę wypić czas na koniec. To

0: Fuka Eliwka i Enklawa z numerem Chcę Więcej. Dzisiaj na 18 miejscu 30 Meloradia. No a w związku z tym, to oni na pewno chcą też więcej waszych głosów na meloradio.pl, bo ostatnio byli na miejscu 15. Także spadek zaliczyli. A jak będzie ze świeżynką, która już teraz przed nami? No, coś czuję w kościach, że będzie bardzo dobrze, bo spotykamy się ponownie po 6,5 roku. O, tak napisał Alan Walker na swoich socialach. No i jak dobrze, że oni się spotkali ze sobą w tym numerze, bo ostatnim razem tak nas zachwycili kawałkiem Alone. Dziś postawili na Fate, Alan Walker i Ava Max postawili ten numer. To świeżynka w playce Meloradia i propozycja do naszej listy.
1: Najlepszy drop nowych hitów w Melo.

Jakoś tak to mniej więcej brzmi, nie? No one zrobiły to zdecydowanie lepiej. Modelki i Włodarski i Lubię Cię jak lato. No trochę słońca wyszło i proszę bardzo od razu, jaki awans z miejsca 22 na miejsce 16 w 30 Meloradia. A kto dzisiaj na 15? No, duet, który bardzo lubicie, chociaż to bardzo stary duet, można by powiedzieć, bo w 2012 roku ten numer powstał. Gdzie my wtedy byliśmy? No świat się wtedy miał podobno skończyć, na szczęście się nie skończył i dzięki temu możemy tego numeru po tylu latach słuchać, no i on wciąż wam się podoba, choć to drobny spadek z 11 na 15. Justin Bieber, Nicki Minaj, Beauty and the Beat, to już teraz.

0: Reklama. Od 30 lat kierowcy w Polsce stawiają na perfekcję Lexusa. Zachwyca ich też jakość naszego serwisu. Gratulujemy doskonałego wyboru i zapraszamy do świętowania. Teraz hybrydowy Lexus LBX ze średnim zużyciem paliwa od 4,4 litra na 100 km według WLTP dostępny jest od 136 100 zł. Ta i inne jubileuszowe propozycje czekają w naszych salonach. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
1: Uwaga, komunikat. Od 29 czerwca 2026 roku w części Śródmieścia Katowic zacznie funkcjonować strefa czystego transportu. Ograniczona wjazd najstarszych i najmniej ekologicznych pojazdów, oferując jednocześnie szerokie wyłączenia dla mieszkańców Katowic oraz całej górnośląsko-zagłębiowskiej metropolii. Sprawdź zasady i przygotuj się na zmianę. Wejdź na katowice.eu/SCT.
2: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach. Bo w Media Expert
3: taniej masz. Sunrise Festival w Kołobrzegu. Od 31 lipca do 2 sierpnia miasto znów stanie się stolicą elektroniki. Na scenie Scooter, Afrojack, Hardwell i inni. Trzy dni, trzy wschody słońca i powrót legendarnego after party na plaży centralnej. Bądź z nami na Sunrise Festival. Poleca Melo Radio.
4: Śląskie przyspiesza w komfortowym tempie. Samorząd Województwa Śląskiego kupił 5 nowych pociągów Impuls 2, nowoczesnych, zeroemisyjnych i obsługujących codzienne trasy kolei śląskich. W standardzie klimatyzacja, gniazdka do ładowania, strefa dla rodzin z dziećmi, przestrzeń na rowery i pełna dostępność dla osób z niepełnosprawnościami. Więcej miejsc w regionalnych składach to lepsze dojazdy i łatwiejsze podróże po regionie. Zakup pociągów współfinansowano z Krajowego Planu Odbudowy i środków Unii Europejskiej.
5: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
6: Ogień, woda, powietrze, ziemia. Poczuj żywioł na Summer Arenie 2026 Freezer Arenie Gliwice. Latynoskie rytmy, fire show, pirackie przygody, piana party, silent disco i atrakcje dla całych rodzin. Bawimy się od lipca do sierpnia. Wstęp wolny. Szczegóły na freezeroarenagliwice.pl. Miasto Gliwice zaprasza.
0: Po reklamie. Melo Radio Śląsk.
7: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
0: Trzydziestka Meloradia. Odliczamy wasze ulubione numery.
8: Odliczamy i zwalniać bynajmniej nie planujemy. Ja tak tylko przypomnę, że jeszcze przed 19 na miejscu 14 Magnetyki Bausa. Teraz przed nami miejsce 13. Powiem tylko jeszcze ładnie dzień dobry. Konrad Straczyk, cześć, witajcie i zapraszam na kolejną część 30 Meloradia. No dobra, pechowa 13, a może nie taka pechowa, ale Farmen i Body Talk to już teraz przed nami.

0: No ponad 4 miliony wyświetleń pod tym kawałkiem w internetach chyba mówią same za siebie. To Gibbs i Dophouse w Meloradiu na 12 miejscu 30 Meloradia. No tutaj akurat mamy spadek z miejsca 8, ale oczywiście możecie to nadrobić na meloradio.pl. Zajrzałem też w komentarze pod świeżynką, którą już teraz dla was mam. No i tutaj wszyscy piszą Banger Button, no i że to będzie hit tego lata. Wcale się nie dziwię, bo to jest naprawdę świetny kawałek. Shine to Urzel, French Montana, David Guetta i Idle Martin. To świeżynka w playce Melo.
1: Yeah! Najlepszy! Go! Nowych hitów w Melo!

No i w przypadku tego kawałka zdecydowanie jest Fire Fire, bo ostatnio na miejscu 17 30 Melorabia, dzisiaj na 10 Fire Fire, a co na 9? No bardzo, bardzo przyjemny kawałek, a mianowicie John Summit, The Chainsmokers i All The Time. No to co, gramy już teraz.

0: Ależ los bywa przewrotny, bo Topic i Becky G z numerem Sorry Papi ostatnio na pechowym miejscu 13, a dzisiaj proszę bardzo, na szczęśliwym miejscu 7. A czy na któreś miejsce powędruje świeżynka, która teraz w naszej playce za tydzień? No oczywiście wszystko w waszych rękach, meloradio.pl, tam zaglądajcie. Świeżynka od Aloka i od Jennifer Lopez. No internet zapłonął i sociale w związku z tym kawałkiem. Ja się wcale nie dziwię, bo takie połączenie mogło dać tylko taki znakomity numer, czyli Everything is Fine.
1: Najlepszy drop nowych hitów w Melo.

0: Dialog, Jennifer Lopez i Everything is Fine to świeżynka w Playce Melo, a za chwilę u nas miejsce szóste.
1: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.

0: autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Mam zamiar kupić sobie jutro właśnie walizkę na wyjazd.
2: No to skoro wyjazd pojutrze, to już możesz biec do bankomatu i wyciągać z niego szybką kasę od Meloradia.
1: Świetnie.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradiu. Kiedy potrzebujesz więcej energii.

0: день. Autopromocja. Reklama. Wyjeżdżasz i potrzebujesz bagażu na już? Torba, walizka, a może pojemny plecak? Pakuj się na Allegro. Puccini, Witchen, Ochnik, Samsonite i wiele innych kupisz teraz w super cenach. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
1: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzbiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg, kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca, błoń śluzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica e Farmaceutica SPA.
2: Po ilu minutach będzie zmiana stron?
3: Po 15. I tyle samo druga strona z hubu. Z delikatesu w centrum.
4: Polska mistrzem grilla. Do środy schab wieprzowy bez kości kilogram 12,99 z delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 19,99. A lody zielona budka litr 13,99 przy zakupie dwóch. Cena przed obniżką 23,99. Delikatesy centrum. Polska mistrzem grilla.
5: Nie, pilot nie jest do jedzenia.
6: Już 24% ojców w Polsce skorzystało z urlopu rodzicielskiego. Byłeś lub jesteś na urlopie rodzicielskim? Opowiedz swoją historię. Zainspiruj innych ojców i wygraj weekendowy pobyt dla całej rodziny w apart hotelu Termy Uniejów. Kampania Facet na 100 Pro. Prawdziwe historie o urlopie rodzicielskim. Psst, urlop rodzicielski to nie to samo co ojcowski. Sprawdź na facetna100pro.sherdecare.pl. Czekamy na twoją historię.
7: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.
0: Po reklamie. Autopromocja. Wbijaj.

mały, ale jednak spadek z miejsca trzeciego na miejsce czwarte. Just the way you are, tutaj David Guetta, który już niebawem na Tomorrowland.

No ładnie, żeście poklikali, że ten numer, czyli Run Run River, który za nami na miejscu trzecim wylądował i to też świeżynka w naszym notowaniu, ponieważ on tak wskoczył dzięki waszym głosom właśnie od razu na miejsce trzecie. A teraz przed nami miejsce drugie, no i tutaj niestety boli, bo to spadek z miejsca pierwszego. Talk to you, another, ale nadal bardzo dobre. Za tydzień może wrócić na szczyt meloradio.pl. Tam możecie głosować.

0: zeszłym tygodniu na miejscu pierwszym. Dzisiaj niestety srebro dla nich, ale za tydzień to się oczywiście może zmienić. Another i Talk to You, a teraz przed nami najważniejszy moment trzydziestki Meloradia, bo...
1: To jest numer jeden trzydziestki Meloradia.
0: A tym numerem dzisiaj zostaje Urzel i Moving to the Sun.

Angel i Moving to the Sun, czyli numer 1 30 Meloradia. Ten za nami, a to oznacza, że możecie głosować od nowa na meloradio.pl na kolejne świetne kawałki.

0: Taylor Swift i Loud Luxury jeszcze przed 20 w Melo, za nami 30 Meloradia, ale my spać nie idziemy, bo za chwilę Before, także nigdzie nie odchodźcie.
1: Meloradio Śląsk na 9.

autopromocja. Dobre Melo. W każdy piątek po 22 grają sami najlepsi. Sam Felt, Clapton, Don Diablo i Tiesto. Dobre Melo. Prawdziwe Dobre Melo. 4 godziny dobrego zapchniętego Melo. Słuchaj już dziś po 22 tylko w Melo Radio. Rano obudzi największego śpiocha.

0: zły dzień. Autopromocja. Reklama.
1: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
2: Masz ochotę z rodziną zanurzyć się w Tatrach? A może w gorących basenach? Termy Bukowina to miejsce, gdzie woda otula cię ciepłem, a widok na las uspokaja myśli. Kilka stref, kilkanaście basenów, zewnętrzne niecki pod gołym niebem, zjeżdżalnie dla dzieci i relaksująca strefa saun. Tu każdy wybiera swoje tempo. Radość albo pełne wyciszenie. Odkryj Termy Bukowina. Zanurz się w naturze. Wejdź na termybukowina.pl.
3: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia luz tylko 6,99 za 1 kg, aż 63% taniej. A lody Manhattan różne rodzaje jedynie 15,99 za 1,4 litra, aż 38% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
4: Kolejne mecze mundialu i to jakie? Norwegia-Francja w nocy, Nowa Zelandia-Belgia i Urugwaj-Hiszpania. Oglądaj od 20.25 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
5: Oszczędni na weekend lecą do Auchan.
6: Po mnóstwo okazji na weekendowe zakupy. Jak fasolka szparagowa żółta, tylko 12,99 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 24,99.

0: 5 czerwca do 1 lipca. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
1: Tato, co to za pan?
2: Serwisant z Taurona. Naprawia sprzęty, żebym ja nie musiał.
1: A pranie też za ciebie wstawi? Mama prosiła przed wyjściem z domu.
2: Czekam na tanie godziny. Zaraz prąd będzie tańszy, wtedy włączę pralkę.
1: Ty to zawsze znajdziesz wymówkę, żeby poleżeć.
2: To nie wymówka, a oszczędność. A jak oszczędzać?
1: To z Tauronem.
2: Jasne, że tak.
3: Poznaj ofertę Tanie Godziny z Serwisantem. Wejdź na tauron.pl/taniegodziny/serwisant.
4: Śląskie przyspiesza w komfortowym tempie. Samorząd Województwa Śląskiego kupił 5 nowych pociągów Impuls 2, nowoczesnych, zeroemisyjnych i obsługujących codzienne trasy kolei śląskich. W standardzie klimatyzacja, gniazdka do ładowania, strefa dla rodzin z dziećmi, przestrzeń na rowery i pełna dostępność dla osób z niepełnosprawnościami. Więcej miejsc w regionalnych składach to lepsze dojazdy i łatwiejsze podróże po regionie. Zakup pociągów współfinansowano z Krajowego Planu Odbudowy i środków Unii Europejskiej.
5: Każda wielka historia zaczyna się od decyzji. Chcesz projektować miasta przyszłości, ratować zdrowie i życie, tworzyć grafikę, zarządzać lub rozwijać technologię jutra? W Akademii Śląskiej znajdziesz kierunek dla siebie. Trwa rekrutacja na studia techniczne, artystyczne, biznesowe i medyczne. Uczelnia z doświadczeniem, praktyczna wiedza, ludzie, którzy inspirują. Nie wybieraj tylko studiów, wybierz swoją przyszłość. Wejdź na akademiaslaska.pl. Akademia Śląska. Gdy chcesz czegoś więcej.
6: Masz już plany na lato? W outlecie Faktory Gliwice właśnie wystartowała wielka letnia wyprzedaż. Upoluj wyjątkowe okazje od marek Adidas, Levi's, Ochnik, Tefal i wielu innych. Teraz z rabatami aż do -70%. Zacznij sezon w najlepszym stylu w Faktory Gliwice.
7: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie z zyskiem większym niż VAT. Sprawdź ofertę u autoryzowanych dealerów Volvo. Po reklamie.
8: Autopromocja. No i zobacz, mogłeś tu być z nami.
9: Słuchać sobie Melo, łapać dobry vibe, no i podkręcać tempo.
10: Może nawet dla ciebie rzuciłbym sucharem.
8: A ty nic, ciągle cię nie ma, no wolisz słuchać jakichś smętów gdzie indziej.
10: A miałbyś takie piękne życie.
11: No dramat.
9: Dobra, masz jeszcze szansę. Włącz Melo i poczuj tą energię. Codziennie od poniedziałku do piątku, już od 6:30. Waldek,
10: Marcin
8: i Daria.

0: 1 FM.
1: 20 na zegarkach, a w Melo to oznacza tylko jedno. Zaczynamy Before i zaczynamy go bardzo dobrze. Golden na początek, Konrad Traczyk, cześć, witajcie i zapraszam.

0: Radio Śląsk.
1: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

Fukaj, Liwka i Enklawa w numerzach Chce Więcej w Melo na 14 minut po 20. A teraz zabieram was na wycieczkę do 2010. David Guetta nazwał ten numer jednym ze swoich najbardziej klasycznie brzmiących elektronicznych numerów. Porównał go do legendarnego Love Is Gone. No i w tym numerze miała wystąpić grupa The Black Eyed Peas, no ale nie dogadali się z Guettą. Dogadali się za to z Fergie. Jeśli nadal chcesz to zrobić, to zrobimy to razem, tak powiedział do Fergie Guetta. No i dodał, chciałem zatrzymać tam Chrisa Willisa, ponieważ pracuję z nim od początku. On jest najlepszym piosenkarzem na świecie. No i tak powstał numer Getting Over. On już teraz przed nami.

Ale ten kawałek dobrze brzmi po odświeżeniu w oryginale 1986. Wielu z nas to raczej na świecie pewnie jeszcze wtedy nie było i Cutting Crew. No i panowie z Komodo wzięli ten kawałek na warsztat w 2018 i bang, drugie życie. No i prawie 280 milionów wyświetleń w sieci, co chyba zresztą nikogo nie dziwi. A teraz Ej ten Komod i nie pierwszy raz, to świeżynka w naszej playce, jeszcze pachnący nowością numer. No to gramy.

tak nakręcamy się na najlepszą zabawę. To jest Before w Meloradiu. Tak podkręcamy tempo jeszcze 19 minut przed 21. A teraz 10 lat wstecz was zabiorę do 2016 roku. Coldplay, Beyoncé i Hymn for the Weekend. Oryginalny singiel pochodzi z 7 albumu studyjnego Coldplay. Teledysk został nakręcony w Indiach, a swoją drogą to nie wiem, czy wiecie, że produkcją tego numeru zajmował się m.in. Avicii. No to posłuchajmy.

Sean Paul, If She Doesn't Mind w Melo, numer z 2011 roku. Piosenka napisana m.in. przez Benny'ego Blanco. A co ciekawe, najpierw ten numer został wydany tylko do francuskich stacji radiowych. No to dobrze, że i do Polski trafił, no bo sami przyznacie, że świetny kawałek. A sporo się też będzie działo u nas po 21, bo wtedy Sunrise on Air będę miał dla was wlotki na Sunrise Festival. Także nigdzie się nie ruszajcie, no co najwyżej gdzieś tam sobie coli dolejcie i szybko wracajcie do radia.

0: autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Powiem dla kolegów, jeszcze przyjeżdżę mi właśnie po całym dniu pracy, więc taki obiadek się przydał teraz.
2: Adrian i chłopaki, szybka kasa leci już do was!
1: Dziękujemy!
0: Zgłoś się na meloradio.pl, czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki. Meloradio. M to mój.

0: Podkręcamy tempo. Autopromocja. Reklama. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Do niedzieli z kartą Moja Biedronka. Piwo w puszce Tyskie Gronie 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 16 sztuk. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
1: Ale sztosy.
2: Ale co?
1: Nowe ekspres losy.
3: To ja jeszcze dodam, że czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
0: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Do niedzieli z kartą Moja Biedronka. Piwo w puszce Tyskie Gronie 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 16 sztuk. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
4: Kolejne mecze mundialu i to jakie? Norwegia, Francja, w nocy Nowa Zelandia, Belgia i Urugwaj, Hiszpania. Oglądaj od 20.25 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
5: Daleko jeszcze?
6: Już prawie jesteśmy. Zobaczcie Adriatyk.
5: Wow, jaki błękitny.
7: A to nasz hotel przy samej plaży.
6: Są też baseny, strefa spa i wellness, a dla dzieci Arsenal Football Camp.
7: Ty też zaplanuj lato w Falkensteiner Resort Punta Skala w Chorwacji. Odkryj śródziemnomorski raj dla rodzin, par, entuzjastów sportu i osób spragnionych relaksu. Teraz z bonem w wysokości od 150 do 250 euro. Dla gości rezerwujących pobyt na 5 nocy lub dłużej.
6: Falkensteiner Resort Punta Skala. Tu zaczyna się lato.
8: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku wszystkie piwa w butelkach i puszkach. 6 w cenie 3. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.

No co ja wam będę mówił, czekałem na ten dzień cały tydzień i jeszcze bardziej czekam na Sunrise Festival, który od 31 lipca do 2 sierpnia w Kołobrzegu, ale my się rozgrzewamy razem z Sunrise on Air w Melo Radio. No i wy na Sunrise też możecie pojechać. Mam dla was 3 podwójne wlotki na Sunrise Festival na niedzielę, żeby zakończyć go z przytupem, bo wtedy między innymi pojawi się Afrojack, Hardwell czy Skytech. Co musicie zrobić? No krzyknijcie nazwisko albo ksywkę osoby, na którą czekacie najbardziej. No i zróbcie to w najbardziej kreatywny sposób, w jaki potraficie. Czekam na wasze głosówki na WhatsAppie Melo Radio. Odnośnik do niego macie na meloradio.pl. Przypomnę, krzyknijcie nazwisko lub ksywkę osoby, na którą czekacie najbardziej i zróbcie to w najbardziej kreatywny sposób, w jaki potraficie. 3 podwójne wlotki na Sunrise Festival na niedzielę czekają, a my nie czekamy z dzisiejszymi setami, które przygotował dla nas Cream, który wystąpi 1 sierpnia na Red Stage. No, chłop, który zwiedza świat, można powiedzieć, bo w najlepszych europejskich klubach przez tętniące życiem parkiety Azji, aż po najbardziej gorące imprezy w Ameryce Południowej. Tam go można usłyszeć, będzie też na Sunrise Festivalu. Sunrise on Air.

0: To Sunrise on Air w Melo Radio do Sunrise Festival. Coraz bliżej ten od 31 lipca do 2 sierpnia w Kołobrzegu. No my już powoli możemy myśleć, jak tam walizki spakować, ale słuchajcie, oni, żeby to wszystko ogarnąć, to się muszą dopiero namyślić, no bo organizacja tego festiwalu przypomina, słuchajcie, takie funkcjonowanie małego miasta, no bo na kilka dni powstaje po prostu ogromna infrastruktura tam z zapleczem technicznym, gastro, strefą wypoczynku, punkty medyczne, zaplecze dla artystów, no jednym słowem mnóstwo tego wszystkiego trzeba przygotować. No, tym bardziej, że nad tym, żebyśmy nie tylko się dobrze bawili, ale byli bezpieczni, czuwa kilkaset osób. Ochrona, ratownicy medyczni, strażacy, służby techniczne, koordynatorzy. No jednym słowem, dużo, dużo się tam dzieje. No i oczywiście najlepsza muza na Sunrise Festival w Kołobrzegu. Końcówka lipca, początek sierpnia, oj się, będzie działo. No i dlatego wy też tam musicie być. Mówiłem parę chwil temu, że czekam na wasze głosówki z krzyknięciem nazwiska albo ksywy osoby, na którą najbardziej czekam. Kacie i to w najbardziej kreatywny sposób.
1: Sunrise on Air w Melo Radio.
0: No i się doczekałem bardzo szybciutko głosówki i Jasiu się nagrał na WhatsAppie Melo.
2: Hardware.
0: No prawie jak na meczu piłkarskim się prawie poczułem. Jasiu, no to w takim razie dla ciebie ta podwójna wlotka na niedzielę na Sunrise Festival leci do ciebie. Ty już się możesz pakować. Cały czas czekam na wasze kolejne głosówki oczywiście, ale nie czeka secik od Creama, który dla nas go przygotował, a ten, przypomnę, wystąpi 1 sierpnia na Red Stage.

0: To Sunrise on Air w Melo Radio, tak nakręcamy się na Sunrise Festival, czyli jeden z pierwszych polskich festiwali, który regularnie swoją drogą sprowadzał największe gwiazdy światowej sceny elektronicznej w czasach, gdy muza elektroniczna nie była jeszcze tak popularna. No to wtedy już w Kołobrzegu występowali artyści, którzy są dziś ikonami gatunku. No i to, słuchajcie, często się bardzo opłacało, bo za kulisami często się też artyści spotykają, którzy wcześniej nie mieli okazji pracować razem. No i nieraz się takie spotkania później kończyły wspólnymi produkcjami muzycznymi, co oczywiście nas bardzo, bardzo mocno cieszy. Sunrise Festival od 31 lipca do 2 sierpnia w Kołobrzegu. Wy też możecie tam pojechać. Cały czas czekamy na wasze głosówki, w których krzykniecie nazwisko albo ksywę osoby, na którą czekacie najbardziej, i zrobicie to w najbardziej kreatywny sposób, w jaki potraficie.
1: Sunrise on Air.
0: No i taką głosóweczkę też dostałem od Marty.
2: Najbardziej czekam na pierdyknięcie Afro... Jack.
0: Matko kochana Marta, jak ty zawsze tak długo kończysz i tak głośno krzyczysz, to ja współczuję osobom, które ciebie czasami zdenerwują, ale teraz mam dla ciebie radosną nowinę, bo to właśnie ty jedziesz na Sunrise Festival w niedzielę. Czekam na wasze kolejne głosówki na WhatsAppie Meloradio, odnośnik do niego macie na meloradio.pl, a teraz kolejna porcja setu, który przygotował dla nas Cream, który wystąpi 1 sierpnia na Red Stage.
1: Meloradio, Sunrise on Air.

0: Sunrise on Air w Melo Radio, tak podkręcamy tempo, a na Sunrise Festival m.in. James Hype, Morten, Sigala, Sonny Fodera, Wally Lopez i wielu, wielu innych, a żeby ich wszystkich było dobrze słychać, no to słuchajcie, w ciągu jednego weekendu na terenie tego festiwalu zużywane są dziesiątki kilometrów kabli, wszystko po to, żeby połączyć sceny, ekrany LED-owe, światła, systemy nagłośnieniowe, no i też dlatego Sunrise Festival nigdy nie śpi, no bo podczas festiwalu część ekip pracuje praktycznie przez całą dobę. Kiedy się sety kończą, zaczynają się prace serwisowe, przygotowania do kolejnego dnia, próby dźwięku, na to wszystko, żeby to tak dobrze brzmiało. No i wy też o tym się możecie przekonać. Sunrise Festival od 31 lipca do 2 sierpnia, a ja, tak jak mówiłem, mam dla was wlotki właśnie na to wydarzenie.
1: Sunrise on Air w Melo Radio.
0: Wlotki za głosówki z ksywką albo nazwiskiem osoby, na którą najbardziej czekacie. No i dostałem taką głosówkę od Seby.
2: Afrojack, Afrojack, Afrojack!
0: Seba, ja bym powiedział, że szatan cię opętał, ale powiem tak, demon imprezowy to na pewno. Lecisz w takim razie na Sunrise Festival. Podwójna wejściówka właśnie dla ciebie wędruje, ale oszczędzaj głos, bo ja słyszę, że już z nim jest źle, a co dopiero będzie, jak będziesz krzyczał pod sceną. No to co, gramy kolejny secik Cream, który przypomnę, 1 sierpnia na Red Stage.
1: To jest

Disco Sunrise on Air w Melo. U nas za chwilę dobre Melo z Tiesto. Koniecznie zostańcie z Melo Radiem, bo po 22 też sporo się będzie działo.

0: ta promocja. Są słowa, które w każdym języku brzmią tak samo. Słowa, które znaczą tylko jedno. Impreza! I ja was właśnie na takie weekendowe tyryty zapraszam. W soboty i niedzielę od 10:00. Weekendowe Melo, pokaz strzała. Autopromocja. Reklama.
1: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Do niedzieli z kartą Moja Biedronka. Piwo w puszce Tyskie Gronie 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 16 sztuk. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
2: Money, money, money!
3: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
2: Wygrałam w Cherry Money.
3: Cherry Money?
2: Nowy ekspres los.
3: Co za sztos! Pula na wygrane w ekspres losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
1: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Do niedzieli z kartą Moja Biedronka. Piwo w puszce Tyskie Gronie 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 16 sztuk. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
4: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku wszystkie piwa w butelkach i puszkach. 6 w cenie 3. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
0: Po reklamie. Fast track to a new era. Into a universe where dance music knows no boundaries.

0: autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Poznałam kolegę z okolic swoich i pomyślałam, żeby się wybrać może na go-karty.
2: Pat i 200 wylecą do ciebie.
1: Dzięki wielkie.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij 2, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki. Meloradio. M to muzyka.

0: Reklama. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Do niedzieli z kartą Moja Biedronka. Piwo w puszce Tyskie Gronie 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 16 sztuk. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
1: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku wszystkie piwa w butelkach i puszkach. 6 w cenie 3. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
0: Po reklamie. Autopromocja.
2: No, nareszcie można pogrillować. Karkówki, kiełbasy, szaszłyki, słońce kolorowe na

0: sprawdź, żebyś potem znowu nie mówiła: lato mija, ja niczyja. Konrad Straczek, zapraszam.
1: Autopromocja. Melo Radio Śląsk na 95.1 FM.
2: This is how good music can feel. The Klepcast, brought to you by Klepto.

0: Radio Śląsk. Słuchaj na 95.1 FM. Autopromocja.
1: No, nareszcie można pogrillować. Karkówki, kiełbasy, szaszłyki, słońce, kolorowe napoje. A,

0: Radio Speed Dating. Sprawdź, żebyś potem znowu nie mówiła: lato mija, ja niczyja. Konrad Straczek, zapraszam.
1: Rano obudzi największego śpiocha.